0: człowiek tak uświadomi, że znowu musi wstać do roboty, to jak w tym przeboju otwiera mu się nóż sprężynowy. Och, Ela, chłopcy z Placu Broni w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Och, Iwona, dzień dobry. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jakim,
1: dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Witamy was gorąco, spoglądamy na zegary, a na zegarach już punktualnie 6.
2: No, teraz nie stracimy przyjaciela, tylko zyskamy wiedzę o całym wielkim, szerokim świecie. Skoro 6, to przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
3: Rządowy pakiet paliwowy po raz kolejny został przedłużony. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Nerwowe czekanie na wyniki. Zakończyły się egzaminy ósmoklasistów. Rządowy pakiet ceny paliw niżej przedłużony, na razie do końca maja. Kolejne decyzje w sprawie przyszłości pakietu zapadną w następnych tygodniach, mówi minister finansów Andrzej Domański.
4: Analizujemy sytuację rynkową. To nie jest program tani, powiedzmy to sobie otwarcie. To nas kosztuje budżet 1 600 000 000 zł miesięcznie, więc musimy te pieniądze w końcu podatników używać również rozsądnie.
3: A dziś na stacjach maksymalne ceny paliw w górę. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 39 groszy, a litr oleju napędowego 6 zł 92 grosze. Rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20 przechwycony przez polskie maszyny nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku. O incydencie poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Z kolei dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podkreśliło, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Nowy premier Węgier Peter Madziar w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski. To jego pierwsza zagraniczna wizyta. Jak zapowiedział, odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotka się z Donaldem Tuskiem i Karolem Nawrockim, a także z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Handlarze targowisk zablokowali wczoraj centrum Warszawy w proteście przeciwko objęciu ich działalności systemem elektronicznego nadzoru transportu, w skrócie SENT. W jego ramach muszą obowiązkowo zgłaszać wagę towaru i rejestrować trasę jego przewozu. Bez tego grożą im kary, nawet do 20 tysięcy złotych.
5: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy.
3: Handlarze chcą, by resort finansów wycofał się ze stosowania SENT wobec branży albo mocno uprościł i złagodził przepisy. Ostatnie egzaminy napisane. Ósmoklasiści językiem obcym zakończyli wczoraj maraton egzaminów końcowych. Zdecydowana większość wybrała język angielski.
6: To najprostsze było ogólnie.
7: Na początku była słuchanka, tylko jedno było takie ciężkie. Było zadanie z tekstem, że trzeba było dopasować różne słówka. Był e-mail.
8: Było bardzo łatwe, łatwiejsze niż egzaminy próbne.
3: Wyniki egzaminu 3 lipca.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
10: Zaglądamy na drogi w Wolinie i okolicach. Poranek mija dość spokojnie, a ruch jeszcze jest niewielki, więc można jechać bez większego pośpiechu. Trzeba jednak uważać na pieszych i rowerzystów, bo przy chłodniejszym poranku wielu z nich pojawia się nagle, częściej słabiej widocznych. Lepiej dziś zostawić sobie troszkę więcej czasu i jechać spokojnym tempem.

0: Pogoda w Wolinie.
1: Sporo chmur, możliwe przelotne opady deszczu, ale od czasu do czasu też i słońce na niebie. Tak przez cały dzień ma wyglądać dzisiaj pogoda w Wolinie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 12 stopni, ale na to trzeba poczekać przynajmniej do południa. Wiatr mamy silniejszy, a ciśnienie niskie, więc rozpocznijcie dzień od kawy lub herbaty. Jutro prognozowana jest podobna aura i tak do końca tego tygodnia raczej nie zrobi się cieplej.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. Po szóstej okaże się, że wątpliwe sukcesy naszej piłkarskiej reprezentacji są uwarunkowane historycznie.
3: Z rzeczy natomiast przyjemnych po szóstej pojawi się seksmisja oraz wyposażenie mieszkań z lat 80. i 90. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Wita w czwartkowy poranek. Teraz ze wspomnianych lat 90. gra nam Snap. 4 po 6.

0: zostały, wąsy muzyczne oczywiście zostały wytarmoszone. Mam tu na myśli duet Holland Oates, Radio Złote Przeboje na dzień dobry, w przypadkowy poranek, 10 po 6. 14 dzień maja dzisiaj mamy w kalendarzu. I co w tym kalendarzu jeszcze? Jakie rocznice, jakie wspomnienia?
1: 104 lata temu reprezentacja Polski w piłce nożnej rozegrała pierwszy w historii mecz przed własną publicznością. No ale przegraliśmy z Węgrami 0-3.
0: Po co do tego wracać?
1: Z kolei 42 lata temu odbyła się premiera filmu Seks Misja w reżyserii Juliusza Machulskiego.
2: Ciemność, widzę ciemność. Ciemność widzę.
1: Dziś obchodzimy również Dzień Farmaceuty.
3: No, czyli dzisiaj jak w Matrixie. Wybierz niebieską pigułkę i obudź się we własnym łóżku, albo czerwoną i poznaj prawdę.
4: Weź pigułkę,
5: tak. A prawda jest taka, kochani, że dzisiaj czwartek, czyli jest już światełko w tunelu i nie jest to nadjeżdżający pociąg. Zaczynamy apel poranny 22 4 4 3 0. Zadzwońcie do nas, pochwalcie się, jak się macie, a my gramy Marcina Rozynka i to będzie piosenka Najlepsze, czyli piosenka o piątku. Jest 11 po 6.

0: Self-Control. Laura Branigan śpiewała o samokontroli w radiu Złote Przeboje. Kochani, jeszcze tylko dzisiaj. Jeszcze tylko dzisiaj i później zacznie się piątek i kawałeczek dnia w pracy, a potem samokontrolę można na przynajmniej dwa dni odwiesić do szafy, zamknąć na klucz i zapomnieć. Jest 19 minut po godzinie 6.
1: Dzień dobry, w czwartkowy poranek wam mówimy. Za chwilę muzyka klasyczna, znaczy rockowa klasyczna, daje Strojd zagra, a potem zaśpiewa wczorajszy jubilat i sami sprawdźcie, o kim mowa.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
7: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
5: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra, a ty co będziesz robić?
5: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
9: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
11: Duży wybór?
12: Jest.
11: Projekt?
12: Jest.
11: Szybka dostawa towaru?
12: Jest.
11: Wszystko jest.
12: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
11: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
12: Nie zwlekaj, odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
11: Ceramika Domart, łazienki na każdą kieszeń.
12: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
11: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.

0: świętował 76. urodziny, w związku z tym dzisiaj może czuć się nieco poniedziałkowo jego harmonika, a my zaczynamy czwartek i powinno być całkiem nieźle i sprawdźmy, jak jest naprawdę jednak. 22, 4, 4 i 3, 0. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry. A ja się dzisiaj czuję jak stonka po trzecim oprysku.
2: Tu pragniemy przypomnieć, że już nie trzeci, a czwarty raz nam się nie chce w tym tygodniu.
0: Po czwartym oprysku.
3: Tak, tak. Czyli po prostu mamy czwartek, oczywiście. Tak. Normalne objawy. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer dla spóźnionych na nasz apel poranny, gdyby ktoś chciał coś tam od siebie dołożyć, dowalić, a to jest piosenka dla spragnionych dobrej energii, niczym Kania Brzu, Jermaine Jackson i Pia Zadora, Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry w pół do siódmej.

0: Castle in the Sand, czyli kółka na piasku, kreśliła w tej piosence Belinda Carlisle i niech to będzie zapowiedź rychłych wakacji spędzonych nad Bałtykiem i tych zachodów słońca nad morzem parawanów. Za 22 minuty, godzina 7, to jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, w czwartkowy poranek wam mówimy, a komu brakuje słońca w ten poranek, to za chwilę podaruj mi trochę słońca, będzie śpiewać Ewa Bem na Dzień Dobry. Wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają drogi do pracy.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już dziś. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Kanter spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Niesie światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
2: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Na drogach w rejonie Wolina na razie nie ma większych problemów. Samochodów nie jest dużo, ale miejscami zwalniacie przed skrzyżowaniami i przejściami. Chłodny początek dnia może troszkę usypiać koncentrację, dlatego warto zachować czujność i nie wykonywać gwałtownych manewrów. Spokojna jazda zdecydowanie bardziej się dzisiaj opłaci.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: temat. Dzwońcie.
1: A dzisiaj mamy temat wspomnieniowy, temat sentymentalny. Będziemy wspominać domy i mieszkania z lat 80. i 90., czyli co w nich było takiego, czego dzisiaj już absolutnie nie spotykamy. Na przykład te plastikowe paski na futrynie.
2: Poradziki też były, tak. Ale była też szklana kura na przykład. Półkotapcza.
3: No i magnetowic z kolekcją VHS-ów koniecznie.
4: Tak jest, ale kochani, nie zapominajmy o boazeriach, o lamperiach i innych fanaberiach. Co było w domach i mieszkaniach w latach 80. i 90., czego dzisiaj już nie spotkamy. 22, 4, 4 i 3 zera za najfajniejsze wspomnienia wyślemy komuś z was złotą kawę z prowadzącymi na pudełku.
1: Tak, mail poranek@złoteprzeboje.pl, telefon 22, 4, 4 i 3 zera. Co było w domach i mieszkaniach w latach 80. i 90., czego dzisiaj już nie spotykamy. 22, 4, 4 i 3 zera.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Strangers by Night. Cici Catch śpiewa w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Za 4 minuty będzie godzina 7. W maju zwykle dochodzi do kumulacji atrakcji, zaczynając od majówki, potem mamy finały Eurowizji, finał Ligi Mistrzów i to jeszcze nie koniec.
1: Nie, bo zbliża się też noc muzeów.
0: Fajne,
1: w ten weekend.
0: To jest fajne.
1: Wśród propozycji jest m.in. nocna szychta w zabytkowej kopalni.
0: No,
1: więcej o tym opowiem już za chwilę w wiadomościach o 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: był Erste Bank Polska.
1: Reklama.
0: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
7: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra, a ty co będziesz robić?
7: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
9: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Reklama.
10: 14 maja i to jest czwartek, mamy godzinę 7, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
11: Rosja wróciła do zmasowanych ataków. Rakiety i drony spadły m.in. na Kijów. Skażona herbatka dla dzieci wycofywana ze sklepów. A na koniec nocna szychta w zabytkowej kopalni w ramach Nocy Muzeów. Rosja nie odpuszcza. Po kilku dniach zawieszenia broni teraz nie ustaje w kolejnych zmasowanych atakach z powietrza na Ukrainę. Mer Kijowa Witalij Kliczko pisze w mediach społecznościowych, że na ukraińską stolicę spadły dziś w nocy rakiety balistyczne. Wykorzystano także liczne drony. Ich fragmenty miały spaść na budynki mieszkalne. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych. Ukraińskie siły powietrzne informują również o rosyjskich atakach rakietowych na inne regiony Ukrainy. Powrót Rosjan do zmasowanych ataków skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według niego intensywne uderzenia w czasie trwającej wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach absolutnie nie są przypadkowe. Leśnicy zaczynają sprzątanie po wielkim pożarze w Puszczy Solskiej. W najbliższych dniach powołany zostanie specjalny zespół kryzysowy, mówi rzeczniczka lasów w Lublinie Anna Sternik.
12: Do zadań tego zespołu będzie należała m.in. ocena szkód powstałych w wyniku pożaru, a także inwentaryzacja siedlisk, opracowanie planu uporządkowania zniszczonych drzewostanów, czy też analiza zagrożenia ze strony szkodników wtórnych.
11: Leśnicy chcą jak najszybciej usunąć spalone drzewa, bo inaczej pojawi się tu bardzo dużo korników. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed partią herbatki Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowej już po pierwszym miesiącu życia. Powód to przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydnowych. Producent Herbapol rozpoczął już wycofywanie skażonej partii z obrotu. Zjedź do kopalni na nocną szychtę. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na sobotnią Noc Muzeów otwiera swoje podziemne trasy zwiedzania. W kopalni Guido można będzie poczuć się jak XIX-wieczny górnik, mówi Roman Chytry z muzeum.
13: Oni pracowali po 12 godzin dziennie i większość roku, jak oni przychodzili do pracy, było ciemno. Jak oni kończyli swoją dniówkę i wyjeżdżali, było ciemno. Na dole było ciemno.
11: Na chętnych czekają cztery trasy. Podróż w czasie, podziemne królestwo maszyn, podziemny spacer górniczy oraz podziemny spływ sztolnią.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Znakomity występ i awans do pierwszego półfinału w tym sezonie. Iga Świątek gładko pokonała Amerykankę Jessica Pegula do 1-2 i dziś wieczorem zagra o finał turnieju WTA 1000 w Rzymie. Jej rywalką będzie Ukrainka Elina Svitolina, która pokonała Jelenę Rybakinę z Kazachstanu 2-6, 6-4, 6-4. Wcześniej o finał zagrają Rumunka Sorana Kirstea i Amerykanka Coco Gauff. Polscy piłkarze ręczni zrobili ważny krok w stronę awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Biało-czerwoni wygrali w Grazu z Austrią 26-25. Jeśli obronią jednobramkową zaliczkę w niedzielę w Olsztynie, to wywalczą awans na niemiecki turniej.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Poranek w okolicach Wolina zaczyna się dość spokojnie. Ruch mamy umiarkowany i można przejechać trasę bez większych opóźnień. Na drogach pojawia się coraz więcej rowerzystów i motocyklistów, więc warto częściej zerkać w lusterka i pamiętać o zachowaniu odstępu. Jest chłodno, ale warunki do jazdy mamy całkiem przyzwoite. Szerokiej drogi.

0: Pogoda w Wolinie.
1: W Wolinie możemy spodziewać się znowu pogody w kratkę. Będzie i trochę słońca, i sporo chmur, i nadal możliwe są też przelotne opady deszczu. Jak na maj, nie będzie też zbyt ciepło, bo maksymalnie dzisiaj termometry pokażą około 12 stopni. Do tego wiatr jest nieco silniejszy i on będzie nam troszkę dokuczać. Niskie jest również ciśnienie. Jutro prognozowana jest podobna pogoda i tak do końca tygodnia możemy spodziewać się przelotnego deszczu.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
2: Dzień dobry, po siódmej podpowiemy wam, jak dostać od nas w prezencie złotoprzebojowy radioodbiornik oraz zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem.
3: Po siódmej też zaprosimy was na premierowe rozmówki polsko-polskie, w których dzisiaj pojawi się kawał drania, niejaki skamer. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, w czwartek witamy i pięć po siódmej gramy nam i wam, DJ East.

0: Aż to brzmi, ależ to nakręca. Queen i Freddy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 14 po 7. A w ubiegłym tygodniu, przypomnijmy, dołączyła do nas nowa prowadząca, nazywa się Beata Kozidrak i codziennie po południu ma dla was zagadki związane z piosenkami Bajmu, ale też z najfajniejszymi gadżetami z lat 80. i 90.
1: No i codziennie o 17.30 w finale tej zabawy ktoś z was zdobywa złoto przebojowy radioodbiornik oraz zdjęcie Beaty z autografem, a odbywa się to tak.
2: O co dzisiaj pytaliśmy?
3: Jezus Maria, przecież napis prawdę, Etna.
0: Etna. Słuchacz nadawał spod wulkanu, trochę słabo było słychać. No, nagrody możecie zerknąć na profilu Radia Złote Przeboje na Instagramie, a jak już chcecie o nie zagrać, to wtedy pobawcie się z nami dzisiaj po południu, słuchając Radia Złote Przeboje. Polecamy i zapraszamy.
1: A teraz wystąpił u nas model, a nawet lepszy model, o którym zaśpiewa Kasia Klich. Jest 15 minut po godzinie 7. Mamy czwartek.

0: prawda, w rankingu Top Artists Global na streamingach. Madonna zajmuje obecnie miejsce bliskie 200, ale to jest w końcu Radio Złote Przeboje. My kochamy lata 80. i 90. i w tamtych dekadach Madonna była na samym szczycie. Madonna na dzień dobry w czwartkowy poranek nam zaśpiewała.
1: 22 minuty po godzinie 7, a z okazji czwartku za 10 minut pojawią się u nas rozmówki polsko-polskie, a w nich dzisiaj temat drażliwy i bardzo niewygodny, czyli kasa z komunii. Koniecznie o tym posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra, a ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
13: Świętuj z nami stylowe urodziny Pivo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Pivo.pl.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przyceny XXL Media Expert, panie Barbaro.
16: Przyceny XXL.

0: XL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.

0: Kujawsko-Polskie,
1: czyli cykl, dzięki któremu dogadują się różne pokolenia Polaków. Żadnemu pokoleniu nie trzeba jeszcze tłumaczyć pojęcia pierwsza komunia.
2: Za to należy w końcu wyjaśnić, co się dzieje z pieniędzmi, które nasze pociechy dostają na komunię, no bo wszyscy wiedzą, że one znikają.
3: Ja pieniądze są!
1: I tu pojawia się słowo, które zamierzamy dzisiaj wytłumaczyć. Brzmi ono skamer.
4: Skamer w slangu młodzieżowym to oszust, kanciarz lub naciągacz. Skamer działa w internecie i jest kimś, kto wyłudza na przykład pieniądze.
2: I tu wracamy do pieniędzy z komunii, gdyż te bardzo często przejmują rodzice właśnie metodą skamerską.
1: Czyli przywłaszczają sobie, nie pytając o pozwolenie. Starsze pokolenie doskonale zna z kolei pojęcie piramida finansowa i ono do komunii też pasuje idealnie.
2: Gdyż piramida działa tak, że nasze dzieci odzyskują swoje pieniądze z komunii, kiedy przywłaszczają sobie pieniądze, które dostaną na komunię ich dzieci.
5: A ja jestem bogaty i umyty.
0: Rozmówki polsko-polskie.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra, a ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Reklama.
13: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
14: Złote przeboje w drodze.
15: Na drogach w regionie mamy raczej spokojny start dnia. Jedziecie bez pośpiechu, a większych utrudnień na razie nie widać. Uważajcie jednak na motocyklistów i rowerzystów, bo mimo chłodniejszej pogody coraz częściej pojawiają się oni na trasach i to od samego rana. Kilka sekund więcej na reakcję może dzisiaj naprawdę się przydać. Nie traćcie cierpliwości.
14: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
13: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Meblościanka, prodisz, farelka. Dzisiaj wspominamy od rana domy i mieszkania z lat 80. i 90. Czyli co w nich było takiego, czego dzisiaj już nie spotykamy? 2-2-4-4-3-0.
2: Niezapomniane kryształy.
3: Nie ma kuchni kaplowej.
4: Były takie stoły, do których przykładało się maszynkę do mielenia mięsa.
5: Zegary z kukułkami.
6: Brzydkie, zielone, plastikowe kafelki.
7: Taki regał Lublin i radio Unitra.
8: Parapet jest dla tryko.
9: Stabilizator napięcia.
10: To były sławetne kable od prodziża. Taki przywoływacz do porządku.
1: Co było w domach i mieszkaniach w latach 80. i 90., czego dzisiaj już nie spotykamy? 22, 4, 4 i 3, 0 kabel do prodiża. To był właśnie taki stabilizator napięcia domowego. Za najfajniejsze wspomnienia wyślemy komuś złotą kawę z prowadzącymi na pudełku. Poranek małpa złote.pl. Możecie napisać albo zadzwonić. 22, 4, 4 i 3, 0. Co było w domach i mieszkaniach w latach 80. i 90., czego dzisiaj się już nie spotyka? 22, 4, 4, 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: złote przeboje na dzień dobry. Budzi nas Andzia, oddział zamknięty za 5:08. No patrzcie, oddział zamknięty, a urząd skarbowy otwarty.
1: Będzie nowy podatek, słuchajcie, cyfrowy.
0: Aha, no.
1: Kogo będzie dotyczył, kto będzie musiał płacić taką daninę? O tym już za chwilę w wiadomościach o 8:00. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
3: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
4: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
3: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
2: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz Twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
6: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
10: Co jest faktem, a co bujdą w dyskusji o nowym porcie? Czy mieszkańcy prawobrzeża Świnoujścia rzeczywiście mają się czego obawiać? Jak ta inwestycja wpłynie na region i całą Polskę?
9: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
14: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za

0: Mamy dzisiaj w kalendarzu czwartek i to jest 14 maja, jest punktualnie 8. Tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Rząd szykuje nowy podatek dla gigantów technologicznych. Burze nadciągają nad Polskę. Synoptycy wydali alerty dla 7 województw. Iga Świątek znów błyszczy. Dziś gra o finał turnieju w Rzymie. Klamka zapadła. Polska zamierza wprowadzić 3% podatek cyfrowy. Rząd będzie nad nim pracować w drugiej połowie roku. Wejście w życie w 2027. Przeciwni wprowadzeniu takiego podatku są USA, bo nowa danina uderzy także w amerykańskich gigantów technologicznych działających w Polsce. To nie Amerykanie decydują, jakie podatki płaci się w Polsce, mówi minister finansów Andrzej Domański.
2: O tym, jakie podatki mamy w Polsce, decyduje polski rząd, polski parlament. To chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie. Podatki trzeba płacić. I mam nadzieję, że jest to bardzo jasny, czytelny przekaz.
1: Podatek będzie dotyczył tylko największych technologicznych firm z globalnymi przychodami powyżej miliarda euro i powyżej 25 milionów złotych w Polsce. 7 województw w północnej i centralnej Polsce są z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Alerty będą obowiązywać po południu. Dotyczą Pomorza, Kujaw, większości powiatów Warmii i Mazur oraz Wielkopolski. Częściowo także Mazowsza, Pomorza Zachodniego i województwa łódzkiego. Burzom będą towarzyszyć ulewy i silny wiatr. Trójmiejski przekręt na żłobki. CBA zatrzymało 9 osób podejrzanych o wyłudzenie pieniędzy z programu Aktywny Maluch na placówki w Trójmieście, które nigdy nie powstały. Jedna z zainteresowanych programem firm zadeklarowała stworzenie 9 żłobków, na co potrzebowała 2,5 miliona złotych. Pieniądze były wypłacane do czasu, przyznaje rzecznik wojewody Krystian Kłos.
3: Zostały wykryte nieprawidłowości, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków przez jedną z firm, która aplikowała takie środki na terenie województwa pomorskiego.
1: Śledztwo wykazało, że żłobki istniały tylko na papierze. Co ważne, udało się odzyskać wyłudzone pieniądze. Iga Świątek po raz pierwszy w tym roku przebrnęła etap ćwierćfinałów i awansowała do najlepszej czwórki. Na turnieju w Rzymie pokonała 5. w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegule.
4: Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wywierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
1: O finał turnieju Iga zagra dzisiaj wieczorem z Eliną Witoliną.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
6: Przejazd przez okolice Wolina wygląda całkiem dobrze. Miejscami tworzą się krótkie przehamowania, ale ruch jest raczej płynny. Warto zachować cierpliwość, szczególnie przy skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. Chłodny poranek nie zachęca do wychodzenia z auta, ale na drogach i tak robi się coraz bardziej tłoczno. Zachowajcie ostrożność.

0: Pogoda w Wolinie.
1: 12 stopni w dzień, tyle maksymalnie pokażą dzisiaj termometry w Wolinie. Do tego mamy nieco silniejszy wiatr i on może sprawiać, że ta odczuwalna temperatura będzie niższa. Na niebie pojawi się słońce, ale mamy też sporo chmur i wciąż możliwe są przelotne opady deszczu. Niskie jest również ciśnienie, co będzie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro prognozowana jest taka sama pogoda i wstępnie do końca tygodnia możemy spodziewać się jeszcze przelotnych opadów.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej zastanowimy się, czy tego hantawirusa to należy się jeszcze bać, czy jak mawiał były premier, jego nie należy się już bać, jego tego wirusa tego.
2: Po ósmej też komuś z was wyślemy tego złotą kapę. O, za wspomnienia mieszkaniowe z lat 80. i 90. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W czwartek kłaniamy się, witamy, uśmiechamy szeroko i 4 po 8 gramy Lambadę.

0: Celine Dion w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Cudowny głos. 11 minut po godzinie 8 w czwartek, a teraz będzie o tym, że dawno już nas nie straszyli, no to zaczęli. Straszą nowymi wirusami. No. Wiecie, chodzi o te wycieczkowce i tak dalej.
1: Tak,
0: nie?
1: Tak. Przypomnijmy, że jedna osoba w Polsce objęta jest nadzorem sanitarnym. Mm. Chodzi o hantawirusa z wycieczkowca.
2: Tak, my nie chcemy siać paniki.
3: On jest w odwrocie. Tego już teraz nie trzeba się jego bać. Tego, to jest dobre podejście, szanowni państwo.
2: Tak, ale chyba to ostatnie chwile, szanowni państwo, żeby pójść na spacer do lasu przed zamknięciem. Ale nie chcemy siać paniki. Jakby co, to się odcinamy. Genesis nam teraz pięknie zagra w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Ten dzień to już czwartek. Na zegarach 11 po 8.

0: Yeah, w roku 1997 w pokoju każdej szanującej się nastolatki stał taki ołtarzyk, a na ołtarzyku podobizny AJ-a, Howie'ego, Nicka, Kevina oraz Briana, czyli Backstreet Boys. To oni zagrali przed momentem w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Lata lecą, dzisiaj nastolatki słuchają zupełnie czegoś innego, ale my powspominać lubimy.
1: Tak, na przykład lep na muchy, rybę na telewizorze, nawet bazerie lubimy, czyli wyposażenie mieszkań z lat 80. i 90. Pamiętacie takie? No to dzwońcie pod numer 224430, bo za najlepsze wspomnienia już za 10 minut wyleczymy kawę porannego programu Radia Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem.

0: Żabkę. Uwolnij swój czas.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Przez cały poranek rozmyślaliśmy o błazeriach, lamperiach i innych fanaberiach, czyli co to było w domach i mieszkaniach w latach 80. i 90., czego dzisiaj już nie uświadczysz. I czas na podsumowanie.
2: Były oczywiście na ścianach plakaty ze Świata Młodych i z Dziennika Ludowego.
3: Złodziejka.
4: Na ścianach beton i kryło się to paskudną tapetą.
5: Nie można zapomnieć o telewizorze Rubin.
6: Na ścianach u nich w domu królowała lamperia.
7: Tak, czano półki. Kawa z cementem. Pita w nieśmiertelnej szklance z koszyczkiem.
8: Salka prania. Takie cypony byli takie. Do wody gazowanej.
9: Pamiętam Pawlacz.
10: Oczywiście do wyposażenia mojego pokoju należały plakaty Bruce'a Lee, Limana z Kajagugu, Mother Talking, no i puszki po zagranicznych napojach.
11: No tak. Tak, i za to tak ostatnie było. Wspomnienie wysyłamy. Uwaga! Puszkę porannej kawy z prowadzącymi na zdjęciu po zużyciu można postawić na tapczan półce. Bardzo dziękujemy za wszystkie wspomnienia. Bardzo. A jutro to kochani pomożemy o wygranej w lotka.
1: Tak, czyli jak wygram, to nic nikomu nie powiem, ale będą znaki i o te znaki zapytamy jutro rano.

0: cudowna, niezapomniana, legendarna Kora i ma nam w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Perkusista w tym przeboju też zasłużył na wypłatę zdecydowanie. Szare miraże za nami, za 22 minuty, 9:00.
1: Szare miraże to będzie to, co będzie widać za oknem przez większą część przyszłego tygodnia. Uprzedzamy, należy się przyzwyczaić i zrobić głośniej Radio Złote Przeboje. My sprawdzimy już za kilka chwil, jak wyglądają drogi do pracy, czy może to mocno zakorkowane, a później legendarna supergrupa Toto i ich Rosena. Posłuchajcie koniecznie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
2: Beata.
1: Beata. A nazwisko?
2: Kozidrak.
1: Kozidrak. Zawód?
2: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
3: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
2: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Kto zwalcza ból? Kto?
17: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
19: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona. 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Przeceny XXL w Media Expert.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Po raz ostatni dzisiaj zaglądamy na drogi w regionie. Po Wolinie i okolicach jedzie się raczej bez większych problemów. Ruch jest umiarkowany, a przejazd nadal dość sprawny. Uważajcie dziś szczególnie na pieszych i rowerzystów, bo przy chłodnym poranku bywają mniej widoczni. Spokojna i płynna jazda zdecydowanie pomoże dobrze zacząć ten dzień.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: pokazuj, miła nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu zapisać samego lud.
1: Nie dokazuj, nie dokazuj. Tego zwrotu już się prawie nie używa. Tak śpiewał pan Marek Grechuta w końcówce lat 70. W Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry zagraliśmy. A my mamy teraz dla was kosmicznie szokujące wiadomości, bo się okazało, słuchajcie, że ten taki wielki, ten kosmos, jak się nam wydawał, to wcale nie jest taki wielki, a w każdym razie są w nim drogi na skróty.
2: Droga na Marsa nam się skróciła. Dzięki obserwacji orbity pewnej asteroidy odkryto niewidzialny korytarz, który skróci podróż na Marsa o wiele miesięcy. Dotychczas zakładano, że podróż na czerwoną planetę w obie strony to co najmniej 2 lata. Teraz się okazało, że wystarczą 153 dni.
3: Szok. Niestety na Ziemi takich cudów nie ma. Podróż z południa Polski do Mielna to niezmiennie 7 godzin. A niedawno się okazało, że w majówkę 17. A piosenka będzie o tym, co się wtedy dzieje w samochodzie, kochani. Bum, bum, bum, bum i Venga Boys w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Za 8 minut będzie 9.

0: nie zrobi takiego porannego bum, bum, bum, jak my. Poranny program Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry. Venga Boys tam zagrali. Za niespełna 5 minut będzie 9, a my teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Po 9 latach ciszy wracają rozmowy USA-Chiny. Trump i Xi spotkali się w Pekinie. Co ustalili? Sprawdzimy w wiadomościach o 9.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
6: No...
5: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
6: No dobra, a ty co będziesz robić?
5: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
7: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
12: 14 maja mamy dzisiaj, to jest czwartek, mamy godzinę 9. Iwona Barańska, wiadomości Radia Złote Przeboje.
13: Trump spotkał się z Xi Jinpingiem. Pierwsze takie rozmowy od 9 lat. Rządowy pakiet paliwowy przedłużony do końca maja. Kto zniszczył gniazdo orła bielika pod Łodzią? Leśnicy oferują nagrodę. To były pierwsze takie rozmowy od 9 lat. W Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie spotkali się prezydent USA Donald Trump i przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping. Otwierając spotkanie, przywódca Chin powiedział, że stabilne relacje Chin z USA są korzystne dla świata. Z kolei Trump chwalił Xi jako wielkiego przywódcę.
14: Będziemy mieli razem fantastyczną przyszłość. To zaszczyt być z wami. To zaszczyt być waszym przyjacielem, a relacje między Chinami i USA będą lepsze niż kiedykolwiek wcześniej.
15: Thank you very much.
13: Wizyta Donalda Trumpa w Pekinie potrwa do piątku. Prezydentowi USA towarzyszą szefowie największych amerykańskich firm, w tym Elon Musk. Do końca maja będzie przedłużony rządowy pakiet ceny paliw niżej. To niższa akcyza i VAT na paliwa. Dziś na stacjach drożej niż wczoraj. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6,39 zł, a litr oleju napędowego 6,92 zł. Maturzyści przed momentem przystąpili do pisemnego egzaminu z informatyki, a po południu napiszą egzamin z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe, zdają je tylko chętni, a wyniki egzaminów posłużą do rekrutacji na studia. 5 000 złotych nagrody wyznaczyło Nadleśnictwo Poddębice za pomoc w znalezieniu osoby, która w pobliżu zbiornika wodnego Jeziorsko pod Łodzią ścięła sosnę z gniazdem orła bielika. W ten sposób gniazdo zostało zniszczone, a przebywające w nim pisklaki nie przeżyły.
16: To jest sytuacja niedopuszczalna absolutnie i bardzo zaskakująca, bo nigdy nie spotkaliśmy się z taką sytuacją na terenie łódzkich lasów.
13: Mówi Hanna Bednarek-Kolasińska z Lasów Państwowych w Łodzi. Leśnicy zgłosili sprawę na policję. Sprawcy może grozić do 5 lat więzienia.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Radio Złote Przeboje.
17: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
15: Sport 30 sekund.
18: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, już tylko te dwie drużyny pozostały w walce o Mistrzostwo Polski. Szansa tytułu stracili wczoraj piłkarze Górnika Zabrze, jedynie remisując w zaległym meczu w Gdyni z Arką 0-0. Natomiast Raków w kluczowym meczu przegrał w Białymstoku 0-2. Na dwie kolejki przed końcem sezonu Jagiellonia do prowadzącego Lecha traci 4 punkty. A we Francji z kolejnego tytułu cieszą się piłkarze Paris Saint-Germain. W decydującym meczu z bezpośrednim rywalem obrońcy tytułu wygrali na wyjeździe z Lens 2-0. To piąty z rzędu tytuł dla PSG, które od czasu przejęcia przez Katarczyków wywalczyło mistrzostwo 12 razy w ciągu 14 lat.
17: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
15: Pogoda.
13: Najwięcej chmur dzisiaj na północy, w pozostałych regionach sporo przejaśnień, ale wszędzie może przelotnie popadać. Na termometrach od 12 stopni w Szczecinie, 16 we Wrocławiu i w Poznaniu, 17 w Warszawie, do 20 w Rzeszowie.
15: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
19: Uwaga, uwaga, 29 maja dwaj przyjaciele z podwórka i ze studia nagraniowego, Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk, dadzą w Warszawie super koncert z okazji 50 lat wspólnego grania.
12: No a my mamy dla was zaproszenia na Torwar i jeśli chcecie się pobawić przy kawałkach kombi Skałokera i ONA, bo takie obiecali na tym koncercie, no to zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl, tam się zgłoście, a kolejne bilety pojadą do was już za niecałe pół godziny. A teraz nic. My Life, to jest Dr. Alban, 4 minuty po 9 w czwartek.

0: Janet śpiewała w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a ta piosenka była o tym, że czasami trzeba przeżyć coś ekscytującego. No to można poczekać do wakacji, bo one już całkiem niedługo, tak. Ale można też pójść na zakupy albo zatankować do pełna. O, i to będzie coś niebywale ekscytującego albo wręcz porażającego. Przypomina radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, a teraz zagramy piosenkę, którą prawdziwi wyznawcy twórczości z zespołu AHA uznają za zbyt lekką i banalną, ale że my jesteśmy wyznawcami nieznośnej lekkości bytu, no to z wielką radością. Właśnie sięgniemy po przebój pod tytułem Touchy, gdyż ten przebój powoduje u nas ruchliwość rąk i nóg i duży, naprawdę duży uśmiech. Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, gramy AHA 12 po 9.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja.

0: 50 wspólnych lat na scenie świętują w tym roku kumple z Mławy. Przypominamy, w Radiu Złote Przeboje codziennie o tej porze przypominamy, a o kogo chodzi? Grzegorz Skawiński i Waldek Tkaczyk, tak. Te dźwięki wiele mówią, te, które pojawiły się w tej chwili, no ale z tej okazji panowie obaj zapraszają 29 maja, czyli całkiem już niedługo, na koncert na warszawskim Torwarze i zagrają nam wtedy kawałki Kombi, Skałokera i zespołu ONA.
1: No i pytanie, czy chcecie tam być? To jest, mamy nadzieję, że to pytanie retoryczne. Jeśli chcecie się bawić i świętować razem z nimi, no to wchodźcie na stronę złoteprzeboje.pl i napiszcie nam maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą wam się królowie życia.
0: No ale niech to będzie wyjątkowe wypracowanie, choć krótkie, o to prosimy nieustająco. Takie, jakie napisała Aldona z Warszawy. Dzień dobry, Aldono.
2: Dzień dobry, witam was.
0: No to bardzo poprosimy o to twoje
1: krótkie wypracowanie. No.
0: Tak, co napisałaś?
2: Ja napisałam wiecznie piękni, wiecznie młodzi.
1: To o nas? A nie, to o Skawińskim i o Tkaczyku. Okej. Okay. No dobrze, słuchaj Aldona, to w takim razie 29 maja, już zapisuj w kalendarzu, widzimy się na warszawskim Torwarze. Wręczamy ci podwójne zaproszenie na koncert.
0: Brawo, brawo!
1: Królowie życia!
2: Dziękuję.
0: No i super, bawcie. Baw się świetnie, bo to jest taka muzyka, takie kawałki, przy których naprawdę każdy się czuje wiecznie młody i piękny. A jeśli poczuliście, że wy też chcielibyście się z nami pobawić w Warszawie na Torwarze, to zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl. Kolejne bilety na koncert Królowie Życia jutro o 9.30 tylko w Radiu Złote Przeboje. A teraz odetchniemy trochę przy tych dźwiękach. Barbra Streisand.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
13: Reklama. Sponsorem programu jest EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.

0: lecą dni tygodnia, dzień za dniem. W czwartek czujemy już o poranku takie 75% dla Bamby. Jutro będzie już 100% dla Bamby, zwłaszcza po południu, gdyż weekend nadciągnie. Na razie za czwartkowy poranny program dziękujemy. W składzie Iwona Barańska.
1: Dzięki.
0: Piotr Jaworski. Piotr Jachim.
2: Dzięki.
0: Tomek Florkiewicz. Dziękujemy.
2: I no i do jutra, kochani. Słyszymy się o 6 rano, ale nie zapomnijcie, że o 12.30 kolejne spotkanie z Beatą Kozidrak dzisiaj jeszcze.
0: Tak.
2: I ja już mogę zdradzić, że wyprzedzając nadchodzący weekend, zajmiemy się wtedy z Beatą regeneracją. Czyli nasza gwiazda opowie, jak powinna wyglądać noc po...
3: No.
2: Po czym, pani Małgorzato?
3: Po ciężkim dniu.
2: No oczywiście, no. To już Gosia Kościelniak.
3: Jestem, czyli w weekend dla Bamby, ale przedtem jeszcze dwa spotkania z Beatą Kozidrak w Radio Złote Przeboje o 12.30 dziś i jutro. Teraz i nasz

0: Private, Dusty Springfield, wielki przebój z 89 roku. Radio Złote Przeboje, za 5 minut będzie godzina 10. No to już teraz zapraszamy na posłuchanie najważniejszych wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radio Złote Przeboje, a potem kolejna porcja smakowitej muzyki.
1: Radio Złote Przeboje.

0: sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby
6: i utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
2: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
12: Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Wiadomości z Wolina.
14: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W miniony wtorek w Dusinie doszło do pożaru budynku gospodarczego pełniącego funkcję warsztatu. W akcji uczestniczyli m.in. strażacy z Kamienia Pomorskiego. Teraz rodzina poszkodowanych przekazała im publicznie podziękowania za uratowanie domu i całego dobytku. Przypominamy, że policjanci prowadzą kontrole na akwenach regionu. Sprawdzają jednostki pływające oraz osoby korzystające z wód. Działania odbywają się we współpracy z Inspektoratem Rybołówstwa Morskiego. Kontrolowane są zezwolenia, sprzęt oraz legalność połowów ryb. Przenosimy się jeszcze do Kamienia Pomorskiego. Tam w sobotę odbędzie się Noc Muzeów organizowana przez Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Zaplanowano zwiedzanie wystaw i próbę pobicia pewnego historycznego rekordu, mówi Grzegorz Kurka z placówki.
15: Macie Państwo szansę brać udział w eksperymencie, który został przeprowadzony prawie 300 lat temu we Francji na dworze króla Ludwika XV i to będzie Noc Muzeów. Zapraszamy Państwa tutaj na zwiedzanie dworków.
14: Wydarzenie rozpocznie się o 19:00. Wcześniej, bo za godzinę powiem o poprawie bezpieczeństwa na jednej z lokalnych dróg.
13: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
14: Dzisiaj na niebie w Wolinie słońce będzie mieszać się z chmurami. Wciąż możemy też spodziewać się przelotnych opadów deszczu oraz tego, że jak na maj to nie będzie zbyt ciepło. Termometry pokażą dzisiaj około 12 stopni, ale na to musimy poczekać przynajmniej do południa. Do tego wiatr jest silniejszy, a ciśnienie niskie, które będzie wpływać na samopoczucie osób wrażliwych na jego wahania. A jutro możemy spodziewać się dokładnie takiej samej pogody.
13: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
16: Zaczynamy w takim razie nasze przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. Rozmowy z cyklu Robota nie zając, no i inne niespodzianki.
17: Radio Złote Przeboje.
16: Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: pas.
1: Wczoraj zadzwoniła do mnie do Radia Złote Przeboje słuchaczka, która radośnie podzieliła się z nami taką oto wiadomością.
2: Mój mąż nie tak dawno temu na szkolenie wyszedł z domu z kotem w walizce. Na szczęście zorientował się w samochodzie.
1: Kot w walizce. I to mi nasunęło kolejne pytanie właśnie z cyklu Robota nie zając, bo ja nie zapomnę, jak wiozłam swojemu chłopakowi lata temu na dyżur do radia termos, czerwono-zieloną kratkę, termos z zupą pomidorową. No i zapomniałam o tym, a potem sięgnęłam do torby przy gościach zaproszonych do programu i pierwsza rzecz, którą wyciągnęłam w studiu, to był ogromny termos z zupą. Co ciekawego zabraliście do pracy przez pomyłkę albo nie zdając sobie z tego sprawy? 2244430 albo pisać można robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy pomysł oddam nasz kubek porcelanowy Radia Złote Przeboje. Rozmawiamy sobie do południa. Co ciekawego zabraliście do pracy? Albo przez pomyłkę, albo zapomnieliście, że to macie.
3: Robota nie zając.

śpiewało się to bez przerwy, rano, wieczór i w południe w 1984 roku. Radio Złote Przeboje. Przed nami utwór, dla którego inspiracje stanowiły prawdopodobnie dwie piosenki. Johna Lennona, Give a Peace a Chance, i Boba Marleya, Get Up, Stand Up. Michael Jackson nadał swojej piosence jeszcze bardziej fatalistycznego charakteru, dając upust swojej złości, kwitując wszystko, co chce powiedzieć, to, że oni naprawdę się nami w ogóle nie przejmują. Bob Marley z kolei w swoim protest songu wzywał mieszkańców rodzimej Jamajki do przeciwstawienia się rasizmowi i do walki z systemem. I śpiewał: czasami można oszukać niektórych ludzi, ale nie da się oszukiwać wszystkich przez cały czas. W piosenkę Jacksona wpleciono partie śpiewane przez jeden z najsłynniejszych dziecięcych chórów na świecie, Los Angeles Children's Chorus. Na początku brazylijskiej wersji wideo słychać też głos dziewczyny mówiącej po portugalsku tłumaczenie: Michael, oni się nami nie przejmują. No właśnie.

0: promocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
0: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
0: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
2: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
0: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
0: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super, no to jak dołączyć?
5: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
17: Co jest faktem, a co bujdą w dyskusji o nowym porcie? Czy mieszkańcy Prawobrzeża Świnoujścia rzeczywiście mają się czego obawiać? Jak ta inwestycja wpłynie na region i całą Polskę?
16: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
18: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
20: Reklama.
21: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: większość z nas w pracy, ale robota nie zając, więc dzwonicie do Radia Złote Przeboje 22 44 30. Dziś gawędzimy sobie o tym, co też ciekawego zabraliśmy do pracy, nie wiedząc o tym przez pomyłkę i co z tego mogło wyniknąć.
1: W czasie wyjazdu na poligon jeden żołnierz miał pusty plecak, więc dla żartu włożyliśmy mu do środka gaśnicę. Po dojechaniu na poligon każdy się zaczął rozpakowywać, on wyciąga gaśnicę. Śmiechu było co niemiara.
2: Sławek z Warszawy. Swojego czasu jeżdżę cały czas rowerem do pracy. Zapomniałem zabrać spodni do przebrania. No i wypadało chodzić w leginsach pracy. Na górze koszula prawidłowo, ale na dole siedziałem za biurkiem, było wszystko w porządku, ale dziewczyny z różnych pokoi dzwoniły specjalnie do mnie, żeby przynosić jakieś dokumenty, no a ja mówiłem, że nie mogę, no ale nalegały, no więc paradowałem w firmie w leginsach.
0: Ja też bym dzwoniła i prosiła, żebyś przyniósł dokumenty, bo takiego widoku naprawdę warto doświadczyć. Wspaniała historia, bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Co ciekawego zabraliście do pracy przez pomyłkę lub też nie zabraliście właśnie, jak słychać, i co z tego wyniknęło? 2 2 4 4 30. Można pisać robota@złoteprzeboje.pl. Oddaję po 12 nasz kubek porcelanowy Radia Złote Przeboje za najciekawszą historię.
3: Robota nie zając.

0: 4 minuty, już będzie godzina 11, więc zapraszamy na najważniejsze wiadomości z naszego miasta, naszej okolicy. Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Reklama. Kanter spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
12: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
13: Wiadomości z Wolina.
14: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na odcinku Świerzno-Gostyniec kończą się prace drogowe. Przed drogowcami pozostaje ułożenie warstwy ścieralnej jezdni. Modernizacja tej drogi ma poprawić bezpieczeństwo i komfort jazdy na trasie w stronę nadmorskich miejscowości. Skoro o bezpieczeństwie mowa, to Morski Oddział Straży Granicznej prowadzi nabór do służby. Limit przyjęć wynosi 200 osób. Kandydaci muszą przejść testy sprawnościowe, psychologiczne i rozmowę kwalifikacyjną. Zgłoszenia przyjmowane są przez system rekrutacyjny Straży Granicznej. Na koniec jeszcze gratka dla miłośników sportu. Tour de Polonii 2026 przejedzie m.in. przez Pomorze Zachodnie. To w ramach etapu Międzyzdroje Szczecin. Odcinek w regionie będzie przebiegał przez okolice gminy Dziwnów, mówi Łukasz Dzioch, burmistrz Dziwnowa.
15: Myślę, że to dla nas wielkie wyróżnienie, jeśli chodzi o taką imprezę, bo to jest impreza na skalę, bym powiedział, światową. Zapraszamy do Dziwnowa. Przejazd będzie przez trzy miejscowości w Międzywodzie Dziwnów, Dziwnówek.
14: Wydarzenie potrwa od 3 do 9 sierpnia. A za godzinę powiem więcej o ofertach pracy w naszym regionie.
13: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
14: Sporo chmur, ale też i słońce i wciąż możliwe przelotne opady deszczu. Tak do końca dnia ma wyglądać dzisiaj pogoda w Wolinie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 12 stopni, choć ta odczuwalna temperatura będzie nieco niższa. A to dlatego, że mamy silniejszy wiatr i on nam będzie dzisiaj potęgował odczucie chłodu. Niskie jest również ciśnienie, więc możecie sięgnąć po kolejną kawę lub herbatę, a jutro prognozowana jest podobna pogoda.
13: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
16: Prawie 2 minuty po godzinie 11. Radio Złote Przeboje i nasze wspólne przedpołudnie. No i największe przeboje lat 80. i 90. I Robbie Williams przed nami i Natalia Kukulska i wiele innych fantastycznie brzmiących przebojów, które nas wprowadzą w jeszcze lepszy nastrój. Gosia Kościelniak, zapraszam.

8 minut po 11. Robbie Williams uznawany za najlepszego piosenkarza w Europie. Nazywa się go także brytyjskim księciem popu i chociaż początki kariery Robbie'ego Williamsa w zespole Take That nie były proste, to udało mu się osiągnąć sukces. No a solowa kariera, jak wiemy, uczyniła go jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów na świecie. Niegrzeczny chłopiec. Teraz fani w Polsce mają kolejny powód do radości, bo Robbie ponownie zagra w naszym kraju w tym roku. Tym razem będzie gwiazdą festiwalu w Poznaniu i przejmie sceny 15 sierpnia. A sięgając w przeszłość, to na przesłuchanie do powstającego zespołu muzycznego zapisała go mama, która doskonale wiedziała, że jej syn ma wielki talent. I to właśnie dzięki niej w 1990 roku Robbie Williams został 5. najmłodszym członkiem Take That. Zbliża się Dzień Matki, a mamy zaznaczają swoje role w historiach swoich dzieci każdego dnia, jak się okazuje. Tak było, jest i będzie. Teraz w Radiu Złote Przeboje Natalia Kukulska.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
1: Autopromocja.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj między największymi przebojami lat 80. i 90. opowiadacie, co też ciekawego zabraliście do pracy przez pomyłkę.
2: Była zima, rano, ciemno, poranek. Spakowałam do jednej torby reklamówkę ze śmieciami. Czyste były, więc obok do drugiej reklamówki włożyłam śniadanie. Podjechałam pod taki duży kontener na śmieci, wyrzuciłam śmieci, pojechałam do pracy. Przyszła pora śniadania i jakież było moje zdziwienie, zamiast śniadania były śmieci. Moje śniadanie wylądowało w kontenerze.
3: Chciałam powiedzieć, że ja przez pomyłkę do pracy zabrałam chomiczkę, która dzień wcześniej uciekła z akwarium, zrobiła dziurę w torbie i gdyby nie kontrola biletu w tramwaju, to bym nie wiedziała, że jadę z chomiczką. Musiała niestety 8 godzin być w słoiczku, żeby potem wrócić do domu.
1: Wyobraziłam sobie teraz tę sytuację, jak sięgasz do swojej torebki po bilet i wyciągasz chomiczkę, lekko przestraszoną, no chyba, że była zadowolona ze swojej przygody.

0: przygody i podróży. Coś niesamowitego, piękne. 2244 i 3 zera. Za najciekawszą historię oddaje nasz kubek porcelanowy Radio Złote Przyboje z limitowanej edycji. Rozmawiamy sobie jeszcze do południa.
1: Robota nie zając.

0: Co za dzień?
1: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
5: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
6: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: i Beata Kozidrek opowiadały, jak straszliwie zmarzła, nagrywając kilka godzin teledyskę do przeboju Nie ma wody na pustyni. Wbrew słowom piosenki, podczas nagrania było bardzo zimno, a ktoś z ekipy w pewnym momencie krzyknął: kochani, przerwa, bo Beata ma już sine usta. O tym, jak wiele rzeczy wygląda, a jaka jest rzeczywiście prawda, o tajemnicach, nieoczywistych historiach związanych z jej twórczością, Beata Kozidrek opowie także dzisiaj o 12.30 w cyklu Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrek. Posłuchajmy razem.
1: Tu Beata Kozidrek. Zapraszam na mój program w Radiu Złote Przeboje. Będzie jak dawniej, tylko jeszcze lepiej.

0: Jak to mogło się stać, że już za 3 minuty będzie południe? Nie wiem, ale takie są fakty i za 3 minuty najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Sprawdzimy prognozę pogody. Radio Złote Przeboje, potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Reklama. Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
0: Sponsorem programu jest EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
8: Zbliża się południe. Już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
9: Wiadomości z Wolina.
10: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W Szczecinie odbędzie się największy festiwal kultury studenckiej na Pomorzu Zachodnim. Wydarzenie organizują wszystkie uczelnie wyższe w mieście, a koncerty zaplanowano na Łasztowni. Zagrają m.in. Golec Orkiestra, Dawid Kwiatkowski czy Wideo. To w dniach od 21 do 23 maja. Mamy rekord pożarów w zachodniopomorskiem. Tak złego początku roku w lasach nie było jeszcze nigdy w historii. Po mroźnej zimie jest dramatycznie sucho. Tylko w nadleśnictwie Kliniska las płonął już prawie 30 razy w tym roku. Mówi nadleśniczy Ryszard Sierkiewicz-Łoszowski.
11: Co roku nadleśnictwo Kliniska bije rekordy. Niestety, w tym roku jest jeszcze gorzej. Dociągnęliśmy do ilości 33 sztuki. W tym roku jest to najwięcej jak do tej pory w tym okresie.
10: Wszystkie pożary były wywołane przez ludzi. A w naszym regionie praca szuka człowieka. Urząd Pracy opublikował nowe oferty zatrudnienia. Wolne etaty znajdziemy m.in. na stanowisku nauczyciela matematyki czy pracownika restauracji. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie oczywiście na stronie internetowej placówki.
9: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
10: Chmury, słońce i przelotne opady deszczu. Tak ma wyglądać dzisiaj pogoda w Wolinie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie około 12 stopni. Do tego wiatr jest nieco silniejszy i on może sprawiać, że odczuwalna temperatura będzie nieco niższa. Niskie jest również ciśnienie. Jutro prognozowana jest podobna pogoda. Nie zrobi się też na razie cieplej. Wciąż też możemy spodziewać się przelotnego deszczu, który wstępnie prognozowany jest do końca tego tygodnia.
9: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
8: Mamy już popołudnie, właśnie przeszliśmy tę magiczną granicę. Czwartek, a zaczniemy to popołudnie z Abbą. Gimme, gimme, gimme, man after midnight. Gosia Kościelniak, zapraszam. Radio Złote Przeboje. Za chwilkę, za kilka minut podsumujemy sobie nasze dzisiejsze wesołe rozmowy o tym, co przez pomyłkę zabraliśmy do pracy, jakie te historie przeróżne się z tym wiązały. No i w tej godzinie również o 12.30 rozmowa z Beatą Kozidrak o kolejnym jej wielkim przeboju z naszego cyklu, z tym właśnie związanego.

0: Robota nie zając.
1: A w związku z tym codziennie rozmawiamy sobie w radiu Złote Przeboje bez pośpiechu na przeróżne ciekawe tematy. Dzisiaj pytałam was, co ciekawego zabraliście do pracy przez pomyłkę. Przypomnę kilka rzeczy, które zabraliście do pracy.
2: Mój mąż nie tak dawno temu na szkolenie wyszedł z domu z kotem w walizce.
3: Jakież było moje zdziwienie, zamiast śniadania były śmieci.
4: Chciałam powiedzieć, że ja przez pomyłkę do pracy zabrałam chomiczkę.
1: Ciekawie jest, prawda? Za tego chomika w torebce jednak dzisiaj chciałabym oddać nasz kultowy kubek z logo radia Złote Przeboje w pięknym fioletowym kolorze. Bardzo mocno pozdrawiam i ściskam. Nasze życie jest kolorowe i piękne, wystarcza zauważyć drobiazgi i cieszyć się nimi. Jutro kolejny temat, już nawet mam pomysł. Dziękuję wam za wszystkie wasze telefony i maile, a dosłownie za 20 minut będzie już kolejna opowieść Beaty Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim o jej wielkich przebojach.
0: Robota nie zając.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie. Położone wiele milionów kilometrów stąd.
3: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
4: Ktoś taki jak ja.
5: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
4: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
3: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
4: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt, również 70% taniej. Biedronka.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
14: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
15: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
16: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
17: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
18: I to razem
19: przyjemnie spędzić czas.
18: Ale pachnie.
17: Spróbować w czekolady.
19: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
18: O, wow!
17: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
20: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.

0: Czas na nasze dzisiejsze spotkanie z Beatą Kozidrek. Jest z nami również Piotr Jaworski. Posłuchajmy, o czym dzisiaj, o którym przeboju Beata opowie.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Jesteśmy, tak? Dzień dobry, witamy z Beatą Kozidrak.
3: Dzień dobry,
2: jak co dzień
3: znowu my.
2: W maju, jak tam dzień ciężki?
3: W maju jest tą świadomość, że mogę się tutaj pojawić i pewnie będzie mi niebawem smutno, że ten maj się już skończy. No to zawsze przychodzę do was taka uśmiechnięta i radosna. Wspaniałych ludzi tu spotykam.
2: No jak to miło.
3: No i gracie cudowną polską muzykę z różnych okresów naszego wspólnego życia w tym kraju, więc to jest cudowne.
2: No ja zadałem to pytanie nie bez powodu, bo za chwilę ma się pojawić piosenka Noc po ciężkim dniu.
3: No takie podobno bywają dla niektórych, bardzo
2: no bywają, ciężkie. Bywają, tak. To jest ballada, którą, to wiem na pewno, lubisz bardzo, bardzo, bardzo. Dlaczego?
3: Lubię.
2: Musisz się wytłumaczyć.
3: Kiedy usłyszałam tę melodię, nawet taki specyficzny gitarowy rytm, skojarzył mi się z muzyką Beatlesów. Pierwsze takie filmiki, kiedy grali, jest noc Liverpool, gdzie schodzisz do piwnicy, jest scena taka klubowa, mała, malutka. Wszyscy palą papierosy, zadymiona ta sala.
2: Ja byłem w dokach w tym klubie, gdzie oni grywali.
3: To właśnie o tym mówię i wiesz, i wyobraziłam sobie. Przychodzisz na taki koncert, czujesz jakaś nowa kapela, prawda, i gra takie melodie po prostu, tak cudownie.
2: Piosenki, nie produkcje, tylko piosenki.
3: Piosenki z duszą, z taką nową energią. Jakie to było piękne. Wiesz, jak się coś rodzi nowego, kiedy wchodzisz niczego nieświadomy, wyrwać się na koncert jakiejś młodej kapeli. No i sobie wyobrażam, że jestem w tamtych czasach, jest noc po ciężkim dniu, cokolwiek byś nie robił, wchodzisz napić się, posłuchać muzyki i wchodzisz tam i słyszysz te dźwięki. No i tak po prostu się zachwyciłam tym.
2: Troski całego dnia gdzieś mijają, jest tylko muzyka, jest taki riff gitarowy.
3: Tak.
2: Nie, gitara już zaczyna.
3: Wyobraźmy sobie, kochani, że teraz razem siedzimy w takim klubie
2: zadymionym.
3: I tak myślimy sobie, kto to przed nami w tej chwili zaśpiewa. Otóż zaśpiewa zespół Baim. I ja zaśpiewam Noc po ciężkim dniu.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem!
4: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować czekolady.
4: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml. I 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
12: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
11: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: ZUS, podatki, czynsz, konto.
14: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
13: Ty nie?
14: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
13: Płacą ci? Dużo?
14: 4000 się uzbierało.
13: No żartujesz.
15: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
16: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Kamper spakowany? Jedziemy?
18: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
17: Znowu? Przecież już brałeś.
18: Ale działała za słabo i za krótko.
19: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
20: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: No i jak twój kręgosłup?
19: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
20: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
21: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
22: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: Niecałe 20 minut temu dzisiejsza rozmowa z Beatą Kozidrak na naszej antenie. Beata Kozidrak również w niedzielę od 12 do 14 ma swój autorski program, a teraz zagadka z nią związana. Pytamy o jakąś rzecz związaną z Beatą Kozidrak i wspaniałymi latami 80. i 90. Wy dzwonicie do Radia Złote Przeboje, czekają na wygraną osobę radia z logo Radia Złote Przeboje i piękne zdjęcie Beaty z jej autografem. Możecie zobaczyć ten zestaw, zachęcamy, na Instagramie na przykład. Na wasze telefony czekamy do godziny 17 i pół godziny później poznamy dzisiejszego zwycięzcę. No to teraz pierwsza podpowiedź, gotowi? Dzisiejsze hasło jest porą dnia i równocześnie tytułem jednej z piosenek Bajmu. 2-2, 4-4 i 3-0. Wśród dobrych odpowiedzi wybierzemy tę z najciekawszym uzasadnieniem tego, za co lubicie Radio Złote Przeboje, więc dodajcie również to. 2-2, 4-4 i 3-0.
1: Tu Beata Kozidrak. Słuchaj Radia Złote Przeboje przez cały dzień i wygraj nagrody.

0: Ależ ja lubię tę piosenkę, uwielbiam Sztywny Palazzi, Wieża Radości, Wieża Samotności i wspaniałe słowa. Rok 1988, za 5 minut będzie 13:00, najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Reklama. To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
6: Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Obława za sprawcą strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku. Paraliż na kolei to przez usterkę we Wrocławiu. Coraz więcej Polaków uprawia sport, wynika z danych GUS-u. Dorota Wardecka, dzień dobry. Policja nadal szuka sprawcy zabójstwa dwóch osób, które zginęły w strzelaninie w nocy z wtorku na środę w Lubinie na Dolnym Śląsku. Obława trwa od wczoraj. Służby nie podają więcej informacji w tej sprawie. Wiadomo jedynie, że do strzelaniny doszło w bloku na osiedlu przy lesie. Zginęły dwie osoby, trzecia ranna trafiła do szpitala. Spore utrudnienia od rana na kolei. Na trasach z Wrocławia do Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza opóźnienia bardzo duże, nawet kilkugodzinne. Część pociągów regionalnych została odwołana. Również w przypadku pociągów dalekobieżnych z innych kierunków, a wszystko przez usterkę na dojeździe do stacji Wrocław Główny.
8: Znaczy, czekałam 2 godziny.
9: No, długo czekam już, bo od 7.30 tutaj stoję.
8: Oj, to niedobrze, bo ja na wakacje się spieszę. I co, może pani nie zdążyć? Niestety! Nie podoba mi się to w ogóle.
7: Do usterki doszło na posterunku sterowania ruchem Wrocław-Grabiszyn. 4 osoby nie żyją, 40 zostało rannych w rosyjskim ataku na Kijów. Ponad 10 wciąż jest poszukiwanych. Rosja atakowała Ukrainę od wczorajszego poranka. Głównym celem była właśnie ukraińska stolica. Atakowane były też obwody wołyńskie, lwowskie i zakarpackie, które sąsiadują z Polską.
10: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: Stowarzyszenie Rozwój Plus zostało zarejestrowane. Przekazał jego założyciel Mateusz Morawiecki, były premier i wiceprezes PiS-u. Powiedział, że stowarzyszenie będzie pracować nad tematami demograficznymi, idzie do przodu z projektami, które będą mogły stanowić podglebie programowe dla PiS-u. Rośnie aktywność fizyczna Polaków w ostatnich latach, podaje GUS. Jednocześnie pogorszyły się oceny dotyczące kondycji fizycznej. Liczba osób uczestniczących w zajęciach sportowych albo rekreacji ruchowej w porównaniu do danych z 2021 roku w zeszłym roku zadeklarowało ją ponad 43% Polaków. Spadł za to nieznacznie odsetek Polaków deklarujących bardzo dobrą albo dobrą kondycję fizyczną.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Krupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
10: Pogoda.
11: Dzisiaj wszędzie, oprócz okolic Rzeszowa i Lublina, może padać. W Rzeszowie 20 stopni, w centrum 17, a nad morzem i w Szczecinie tylko 12, a burze możliwe na północy i w centrum Polski.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
11: Kolejna godzina wypełniona największymi przebojami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje przed nami. No to teraz sobie przypomnimy, jak to było, jak było gorąco, jak była plaża. Panie pokazywały swoją opaleniznę, a panowie patrzyli na panie. Czyli Boys, Boys, Boys i Sabrina.
12: Radio Złote Przeboje.
11: Gosia Kościelniak, zapraszam.

pierwszą w Radiu Złote Przeboje, a przed nami artysta, który na początku kariery, a był to koniec lat 80., zasłynął w taki sposób, że wypowiadał się niezwykle zuchwale. Twierdził m.in., że jego debiutancki album jest lepszy niż albumy The Beatles. No i ta pewność siebie i arogancja z jednej strony pomogły mu zaistnieć, ale też zraziło część odbiorców. Mimo kontrowersji, jego debiutancki album z 87 roku z takimi wielkimi przebojami jak Wishing Well, Sign Your Name czy Delicate jest uważany za arcydzieło soulu i popu. W latach 90. z kolei zniknął z głównego nurtu i później zmienił imię i nazwisko na Sananda Maitreya, tłumacząc to chęcią odcięcia się od poprzedniej osobowości, którą określał już jako zużytą i martwą. Terence Trent D'Arby. Ciekawa osobowość, piękna muzyka. Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
4: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
3: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w Radiu Złote Przeboje.
2: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
6: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczką.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

Richie w Radiu Złote Przeboje, prawie 13.30, przed nami Seweryn Krajewski, a młody Seweryn Krajewski pragnął rozwijać swoje umiejętności, przekraczać granice gatunkowe,

Do tej pory w latach 70. pod koniec tych lat byłem uznaczany przez big beatowe brzmienia czerwonych gitar. No i to był początek drogi, która zaprowadziła go w końcu do współpracy z Agnieszką Osiecką. Uciekaj moje serce to tylko jedna z wielu piosenek, które powstały dzięki współpracy tych dwojga, Krajewskiego i Osieckiej. Agnieszka Osiecka wspomniała później, to się wszystko dogadało między nami w nocy, przy księżycu, gdzieś po kątach w domu. To się dogadało poza nami.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niesie siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
9: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
17: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
18: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: Dzisiaj rozmawiałam w cyklu Robota nie zając ze słuchaczami. Dzień dobry, Jerzy.
1: Dzień
0: tak troszkę
1: dobry.
0: Chciałam ci zdradzić na temat tego, co przez pomyłkę zabrali do pracy.
1: Aha.
0: I ciągle mnie jeszcze trzyma Iwona, która wygrała, która pewnego razu zabrała przez pomyłkę w torebce do pracy ze sobą swojego chomika.
1: Ponieważ
0: chomik się dostał do torebki.
1: Aha, czyli on się przemycił.
0: Tak, i był bardzo szczęśliwy. Ale najlepsze było to, że dowiedziała się o tym, kiedy w tramwaju poproszono ją o pokazanie biletu i rozumiesz, zamiast biletu
1: ciekawe,
0: wyjęła chomika.
1: Chomiki u nas muszą mieć bilet na przejazd. Kurczę, nie wiem, ale jeśli chodzi o gryzonie, to Mouse,
0: tak.
1: T i Tom Jones u nas. Seks

0: Graliśmy, gramy i grać będziemy. Największe przeboje lat 80. i 90. Mamy dla was też tylko sprawdzone wiadomości, te najbliższe o 14.
1: Tak, i pojawiły się takie doniesienia, że rząd chce nas uchronić przed spekulacjami deweloperów. W związku z tym jest projekt nowelizacji ustawy. Na czym polega i jak mamy być chronieni? O tym między innymi w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl. Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.

suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie, 14 maja w kalendarzach. Przy mikrofonie Dorota Wardecka. Zapraszam na wiadomości.
6: Jest pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa pary jednopłciowej. Po atakach na Kijów wciąż trwa poszukiwanie ludzi pod gruzami. Iga Świątek zagra dziś o finał turnieju w Rzymie. Jest pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa pary jednopłciowej, a dokonał jej dziś Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie, o czym poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
7: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane.
6: A stało się to po orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał Urzędowi Stanu Cywilnego dokonanie transkrypcji aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. Co najmniej 4 osoby zginęły, 40 zostało rannych w rosyjskich atakach na Kijów. Trwa akcja poszukiwania ludzi pod gruzami 8-piętrowego bloku, mówi burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.
8: Twierdzenia Putina, że cele są wyłącznie wojskowe, to kłamstwo. Widzimy mnóstwo zniszczonych domów, umierających cywilów. W spokojnych miastach ta wojna to nic innego niż ludobójstwo.
6: Rosyjskie uderzenia na Ukrainę trwały do rana przez ostatnią dobę.
9: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
6: To będzie bat na nieuczciwych deweloperów, tak Ministerstwo Rozwoju mówi o projekcie zmian w ustawie mieszkaniowej. Na portalu Dom będzie m.in. cena mieszkania, której po zawarciu umowy deweloper nie będzie mógł zmienić. A jeśli się z niej wycofa?
10: Będzie możliwe odstąpienie przez dewelopera od umowy, ale będzie musiał zapłacić nie dwukrotną, tak jak jest dzisiaj, ale czterokrotną opłatę rezerwacyjną. To ma zniechęcić przed taką spekulacją deweloperską.
6: Tłumaczy wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski, a projekt nowelizacji ustawy trafił właśnie do konsultacji społecznych. Awaria na wrocławskim węźle kolejowym została usunięta. Pociągi miały przez nią nawet kilkugodzinne opóźnienia i jeszcze przez kilka godzin mogą być spóźnione. Chodzi o połączenia Wrocławia z Głogowem, Legnicą, Wałbrzychem i Rawiczem. Iga Świątek zagra dziś o finał turnieju w Rzymie. Wczoraj pokonała Jessica Pegule. Podkreśla, że gra lepiej dzięki nowemu trenerowi.
11: Grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam, czego Francis oczekiwał. Przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie. Nie byłam jakby pewna. Teraz czuję się inaczej i po prostu chcę wykorzystać ten czas.
6: Na dziś wieczorem jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Na zmianę deszcz i słońce pojawiają się dzisiaj w całej Polsce. Najsłoneczniej na Lubelszczyźnie, najcieplej w okolicach Rzeszowa, 20 stopni. Burze mogą pojawić się przede wszystkim na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskim, Łódzkiem i w Małopolsce. Nie ma przypadkowych piosenek i nie ma tylko dobrych gwiazd muzyki. Same najlepsze i same największe gwiazdy i ich najlepsze złote przeboje mam dla was. Sunny i Bonnie M na początek. Nazywam się Jerzy Telesiński i bardzo cieszę się z tego, że jesteście dzisiaj ze mną.

Mike and the Mechanics w Radiu Złote Przeboje. Wspomniany Mike Rutherford i jego koledzy z Genesis sprzedali prawa do swoich piosenek, które nagrywali solowo, ale też do tej muzyki, którą tworzyli wspólnie w ramach zespołu. I to wszystko za ponad 300 milionów dolarów. Ładny grosz. Teraz Villevalo i Natalia Avellone w Radiu Złote Przeboje. Natalia Avellone, czyli tak naprawdę urodzona we Wrocławiu. Natalia Siwek.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. I ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.

I Love You do bólu i największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Mark Knopfler napisał w latach 80. piosenkę dla Dire Straits, ale doszedł do wniosku, że to bez

sensu, kiedy będzie śpiewał ją mężczyzna, więc zaproponował utwór Tinie Turner. Nie byłam pewna, czy dziewczyna jest po prostu prostytutką, czy zwykłą tancerką, ale pomyślałam, że się na nią skuszę. Powiedziała o piosence gwiazda w roku 2004, czyli dokładnie 20 lat po premierze Private Dancer.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
16: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
17: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
19: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: ZUS, podatki, czynsz, konto.
21: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
20: Ty nie?
21: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
20: Płacą ci? Dużo?
21: 4000 się uzbierało.
20: No żartujesz.
22: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
23: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
24: To przy okazji zjesz z nami.
23: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
25: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
24: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
23: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
24: To tylko przy okazji.
23: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Fun Factory w Radiu Złote Przeboje, w którym już w niedzielę kolejny autorski program Beaty Kozidrak. Wczoraj nagród nie wygrał nikt, dzisiaj na pewno się uda. Tylko pamiętajcie, odpowiadacie na dwa pytania.
1: Witam serdecznie, pozdrawiam Złote Przeboje Radio. I chciałem powiedzieć, że słowo, które mi przychodzi do głowy, to jest noc.
2: Witam, Ryszard, w związku z piosenką Żal mi tamtych nocy i dni.
3: Dzień dobry, Radio Złote Przeboje. Ja w sprawie konkursu z panią Beatą Kozidrak. Czy odpowiedź prawidłowa to jest pora dnia, noc?
4: Odpowiedź na dzisiejszą zagadkę jest inna. Warto słuchać kolejnych podpowiedzi.
0: Za co lubisz Radio Złote Przeboje i o co dzisiaj pytamy? Uwaga! Podpowiedź numer dwa brzmi: zaczyna się wraz ze wschodem słońca, a osoby lubiące tę porę dnia nazywa się skowronkami. Dwie dwójki, cztery czwórki, trzy zera. Zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak i odbiornik ze ściśle limitowanej serii do wygrania o 17:30, a na odpowiedzi czekam do 17:00.

0: UB40, Kingston Town i Radio Złote Przeboje, w którym już za chwilę wracamy do największych przebojów lat 80. i 90., ale najpierw wiadomości o 15.
1: I ceny paliw, oczywiście te maksymalne na jutro, no są też to dobre informacje, a więcej w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.

0: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Reklama. 14 maja. Mamy czwartek, tu Radio Złote Przeboje i Dorota Wardecka, która przedstawi wiadomości.
10: Tańsze diesel, benzyna bez zmian. Znamy ceny maksymalne paliw na jutro. Kosmiczne kwoty za rok grania w ofercie dla Roberta Lewandowskiego. Już w ten weekend noc muzeów. Będzie taniej. W przypadku diesla znamy już maksymalne ceny paliw na jutro i zgodnie z obowieszczeniem litr oleju napędowego ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 85 groszy. Cena maksymalna benzyny pozostaje taka jak dziś, to maksymalnie 6,39 za 95 i 6,98 za benzynę 98. Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie dokonał pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego, to po orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego. Już niedługo to samo stanie się w Lublinie. Zapadł w tej sprawie wyrok sądu, a wojewoda lubelski Krzysztof Komorski zamierza go wykonać.
11: Lubelski Urząd Wojewódzki będzie respektował wyroki europejskich trybunałów i polskich sądów. Ja mogę powiedzieć, że oczywiście wystąpimy o uzasadnienie wyroku, tak jak się to dzieje w każdym wypadku, natomiast ja mogę z góry zapowiedzieć, że nie planuję zaskarżania tego wyroku.
10: A sprawa dotyczy dwóch kobiet, które wzięły ślub w Portugalii. Kosmiczne pieniądze za kapitana polskiej kadry Saudyjczycy oferują Robertowi Lewandowskiemu aż 90 milionów euro za jeden rok gry. O ofercie dla kapitana biało-czerwonych Michał Waszkiewicz.
12: Jak pisze portal WP Sportowe Fakty, najnowsza oferta za kapitana naszej kadry to absolutny obłęd. Saudyjski Al-Hilal jest gotowy zapłacić 37-letniemu napastnikowi aż 90 milionów euro za ledwie jeden sezon gry. To ponad 1,5 miliona euro za tydzień. To niewiele mniej niż w Barcelonie zarobił przez 4 lata. Takie pieniądze muszą kusić. Nawet kosztem prestiżu, który dałoby Polakowi zostanie w Barcelonie, czy transfer do Juventusu, bo takie opcje też są na stole. Mocno zainteresowany Lewandowskim jest również Chicago Fire.
13: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Już w ten weekend Europejska Noc Muzeów. Na zwiedzających w Gdyni otworzą się m.in. Niszczyciel Błyskawica i okręt podwodny Sokół, mówi Małgorzata Derlacz z Muzeum Marynarki Wojennej.
14: Będzie można zajrzeć do wielkogabarytowych eksponatów, które przez cały rok są zamknięte dla widzów. Otworzymy zdwojoną armatę 130 mm czy stanowisko dowódczo dalmierzowe z RP Wicher 2.
10: A Magdalena Jacoń zachęca, by zajrzeć do jednego z bardziej nietypowych miejsc.
15: To Muzeum Kart, największa w Polsce kolekcja prywatna kart do gry i przedmiotów związanych z tą kulturą stolikową, karcianą, brydżową.
10: Na wszystkie atrakcje w Gdyni w Noc Muzeów będzie można dojechać z zabytkowymi trolejbusami.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w wojnie?
16: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od kinowej propozycji. W tym tygodniu wciąż możecie wybrać się na dramat biograficzny Michael. To film oparty na życiu Michaela Jacksona, od początków jego kariery, aż do zdobycia statusu jednego z największych muzycznych artystów. Godziny seansów znajdziecie na stronie kina Helios. Teraz przechodzimy do propozycji spektaklu. Szczecińskie Centrum Kultury zaprasza na sztukę Telewizja Kłamie. To wybuchowa mieszanka teatru i kabaretu, a cała prawda o kłamstwie telewizji podana jest w doborowej obsadzie. Start zaplanowano w najbliższą niedzielę o godzinie 15. A jutro w Dworku w Wolinie startuje wydarzenie pod nazwą Wiosna Mus. Będzie można zobaczyć tam m.in. teatr obrazu Daniela Strzelczyka, który zamierza stworzyć unikatowy kolaż artystycznych osobowości. Nie zabraknie muzyki i emocji. Początek o godzinie 19.
13: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
9: Będzie słońce, ale będzie też deszcz, burze. Na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskiem, Łódzkiem i w Małopolsce najcieplej w okolicach Rzeszowa do 20 stopni, za to najpogodniej w okolicach Lublina. O zawiłościach przyjaźni damsko-męskiej i o tym, czemu niektóre żony rozwalają niektóre zespoły muzyczne, pogadamy sobie dzisiaj z Marzeną Rogalską. Tradycyjnie o 15.30 oczywiście. Jerzy Telesiński, witam Was bardzo serdecznie.

Krzysztofem Krawczykiem Goran Bregowicz wraz z ogłoszeniem wspólnej trasy koncertowej z Kają w tym roku wraca temat kontrowersji wokół Gorana i jego poglądów. Fala krytyki ruszyła po tym, kiedy muzyk zagrał koncert na Krymie już po nielegalnym zajęciu Półwyspu przez Rosję. Wtedy łotewskie MSW uznało to za wspieranie rosyjskiej agresji i na tej podstawie zakazało mu wjazdu do kraju. W Polsce decyzją organizatorów cofnięto mu zaproszenie na live festiwal Oświęcim w 2015 roku. W lutym 2022, dzień przed atakiem Rosji na Ukrainę, Bregowicz zagrał koncert w Moskwie. Wiele osób i państw odebrało to wtedy jako gest poparcia dla Kremla, zwłaszcza, że sytuacja polityczna była już wtedy zupełnie czytelna i ekstremalnie napięta. Wjazdu do kraju odmówiła mu w 2023 roku Mołdawia, a dwa lata później Łotwa.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Voltaren!
6: Ból szyi po pracy?
7: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Shania Twain w radiu Złote Przeboje. Dziewczyna jako ośmiolatka śpiewała w barach dla górników i drwali i w ogóle życie miała raczej takie bardziej pod góreczkę. I
1: proszę, nie wiedziałam tego o Shanai, naprawdę?
0: A wiedziałaś, że jej własny mąż zdradził ją z najlepszą przyjaciółką? Jej własną?
1: No, powiem ci, mój drogi, że to niestety jest częsty proceder.
0: No, są takie przypadki, nie?
1: Że tak przyjaciele lub przyjaciółki zgarniają taki gotowy towar. Że przepraszam za użycie słowa towar.
0: Nazwijmy rzeczy po imieniu, no.
1: Naprawdę, niby przyjaciółka domu, niby przyjaciel domu i tak już wie, czego się może spodziewać, bo tak doskonale zna partnera lub partnerkę swojego przyjaciela, że po prostu wie, co bierze. Już się nie wysila, żeby się tam z kimś poznać i budować swoją relację. To jest dla mnie, znaczy, nie wiem, patrz, w jaki ton poważny wpadłam.
0: Padliśmy taki tam, no, ale dosłuchaj.
1: Ale Jurku, powiem ci, że nie wiem, co jest dla mnie gorsze. Właśnie taka przyjacielska zdrada, niż zdrada w związku.
0: W ogóle nie.
1: Wydaje mi się, że jednak ta przyjacielska bardziej boli.
0: No i ja dlatego dobrze robię, ja się z nikim nie przyjaźnię. Z tobą, Marzenka, się przyjaźnię.
1: Właśnie,
0: tylko, ale tak.
1: Wiesz, Kicia nam pozwala,
0: my się kochamy platonicznie.
1: Tak, to prawda.
0: Jak
1: Kicia o wszystkim wie.
0: O wszystkim wie.
1: Mój stary też o wszystkim wie.
0: W zasadzie wszystko my tak jest... jak rodzeństwo, więc tak, to taka jest. Tak. Bezpiecznie.
1: Tak jest.
0: Bezpiecznie.
1: Nie na odległość wprawdzie, bo czasem się przytulimy, w sensie witając się, cmok jest i takie tam historie, ale granic nie przekraczamy.
0: Nie przekraczamy.
1: Przepraszam, dykcja mi siada, Jurku.
0: Słuchaj, no okej, ja i widzisz, na tym polega ta nasza zażyłość, że ja nawet nie zwróciłem na to uwagi, przeleciało dalej. Już
1: a zwróć uwagę, co zagramy.
0: No Modern Talking właśnie się rozkręcają.
1: Modern Talking.
0: I widzisz, i tutaj jedna żona, jednego z tych panów, tak za bardzo tam te wszystkie rzeczy robiła.
1: A ona rozwaliła zespół, idź!
0: No i
1: nie,
0: takie to
1: nie.
0: są przygody gwiazd Radia Złote Przeboje. Ale śpiewają!
1: Ale poplotkowaliśmy!

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
17: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
18: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
17: Serio? Też na wysokie kwoty?
18: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
19: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
20: Znowu lecicie?
21: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
20: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
21: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
22: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
23: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 14 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 16 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.

nigdy nie zapomnę wieczoru, kiedy rodzina zabrała moją mamę do Bristol Hippodrome, gdzie występowałem. W pewnym momencie między piosenkami powiedziałem, że jest tu dzisiaj bardzo wyjątkowa pani, a następnie poprosiłem o skierowanie na nią reflektora. Kiedy publiczność zaczęła klaskać, mama wstała i po królewsku pomachała. To był naprawdę wzruszający moment, opowiadał kiedyś Shakin' Stevens dziennikarzowi BBC. No właśnie, no. Największe przeboje lat 80. i 90. Tak nadal będzie u mnie w hurtowych ilościach. Oczywiście i teraz już Jennifer Page.

Rush, Jennifer Page w Radiu Złote Przeboje, w którym zbliża się godzina 16. O tym, że lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodów zaburzeń psychicznych, będziemy mówić punktualnie o 16.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartek, 14 maja. Pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
11: Pierwsza w Polsce transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego dokonana w Warszawie. Coraz więcej Polaków idzie na L4 z powodów problemów ze zdrowiem psychicznym. Leśnicy policzyli, jaką powierzchnię objął pożar Puszczy Solskiej. Pierwszą historyczną transkrypcję aktu małżeństwa jednopłciowego ogłosił dziś prezydent Warszawy, a dokonał jej Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego. To wykonanie wyroków Europejskiego Trybunału i Polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Więcej o tym Tomasz Węskę.
12: Mężczyźni, którzy uzyskali dziś pierwszą transkrypcję aktu małżeństwa homoseksualnego, przetrą szlaki dla innych par, przekonuje Trzaskowski, podkreślając, że także zawieszone postępowania dotyczące par jednopłciowych zostają wznowione i one również otrzymają transkrypcję swoich dokumentów. Zastrzega przy tym, że nie jest pewne, jak małżeństwa homoseksualne będą traktowane w Polsce przez urzędy czy instytucje.
13: Rzeczą zupełnie osobną jest kwestia praw i obowiązków, które tym osobom będą przysługiwać i te prawa zostaną określone na gruncie prawa.
12: A to jest wciąż w powijakach.
11: Choć prace trwają. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o 51%. A liczba dni na zwolnieniu wzrosła o niemal 60%, wylicza Krystyna Michałek z ZUS-u w Bydgoszczy.
14: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
11: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcja na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia.
9: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
11: 1157 hektarów lasu objął pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Przekazali właśnie leśnicy, którzy zaczęli liczyć straty po pożarze. Służby walczyły z nim tydzień. Największe szkody ogień wyrządził na powierzchni około 400 hektarów, a tereny zniszczone przez płomienie w większości należą do Skarbu Państwa, ale leżą też na gruntach innych właścicieli. Zwiedzanie po zmroku, koncerty, gry muzealne i miejsca na co dzień niedostępne dla odwiedzających. Noc muzeów w polskich miastach odbędzie się w weekend, a w Krakowie już w piątek pod hasłem Muzea Łączą.
15: Tak naprawdę w tej nocy muzeum realizuje się idea muzeum, bycia razem. Miejsca, gdzie się wspólnie przeżywa, gdzie wspólnie się ogląda i ten wymiar wspólnotowy bardzo dobrze koresponduje właśnie z hasłem tegorocznej Nocy Muzeów.
11: Mówi profesor Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum na Wawelu. W akcji bierze udział kilkadziesiąt instytucji, a w większości wejściówki kosztują symboliczne 5 zł.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Wolinie?
17: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Ponownie zaczynamy od kinowej propozycji. W tym tygodniu wciąż możecie wybrać się na film Diabeł ubiera się u Prady 2. To kontynuacja znanego hitu. Tym razem Miranda walczy ze swoją byłą asystentką Emily, która obecnie jest rywalką na kierowniczym stanowisku. Konkurują o wpływy i przychody z reklam w czasach upadającej prasy papierowej. Godziny seansów znajdziecie na stronie kina Helios. Z kolei Szczecińskie Centrum Kultury zaprasza na spektakl Najdroższy. To historia pewnego pechowca i nieudacznika, który pewnego dnia postanawia odmienić swój los. Czy odnajdzie szczęście, a może los trzyma dla niego coś lepszego w zanadrzu? Będziecie mogli to sprawdzić jutro o godzinie 20. Na koniec jeszcze Biblioteka w Międzyzdrojach zaprasza na spotkanie Książka, Natura i Odrobina Tajemnicy. Tematem przewodnim spotkania będzie publikacja Gdzie śpiewają raki? Początek 21 maja o godzinie 16.
16: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
10: Najpogodniej na Lubelszczyźnie, najcieplej w okolicach Rzeszowa 20 stopni. Burze na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskim, Łódzkiem i w Małopolsce. Spadek metabolizmu po 50? To mit. A co tak naprawdę może być przyczyną dodatkowych kilogramów? Powiem o 16.30. Jerzy Telesiński, zapraszam na program Dobrze Wiedzieć. Zapraszam na dane same.

Doskonała muzyka do pracy? Wspaniałe i ciekawe gwiazdy? No pewnie, to właśnie dla was mam. Ugly Kid Joey, Cats in the Cradle przed nami. Nie mieliśmy piosenek, żeby zapełnić całą płytę, a wydawcy bardzo zależało na wydaniu albumu. Powiedzieliśmy więc, żeby się nie martwili. Pomyślałem sobie wtedy, powiedział frontman zespołu, wrzućmy Cats in the Cradle, przecież to i tak tylko zapchaj dziura. No a potem niespodziewanie sprawy potoczyły się błyskawicznie. Piosenka od razu stała się numerem jeden, nakręciliśmy teledysk, zaproponowali nam wspólną trasę koncertową z Ozzym Osbornem i z grupą Motorhead. Mogliśmy podróżować po całym świecie, a ja przecież nie przypuszczałem, że kiedykolwiek opuszczę Kalifornię.

0: autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Duży wybór?
12: Jest.
11: Projekt?
12: Jest.
11: Szybka dostawa towaru?
12: Jest.
11: Wszystko jest.
12: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
11: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
12: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
11: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
12: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
11: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
13: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

0: Lucrecia McNeil w Radio Złote Przeboje w listopadzie skończyła 52 lata. O tym, że metabolizm po 50 wcale tak naprawdę nie zwalnia, jak wielu się wydaje, właśnie teraz wam powiem.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Istnieją badania, które dowodzą, że metabolizm nie zmienia się znacząco między 20 a 60 rokiem życia. Nie jest to drastyczna zmiana biologiczna, ale zmiana okoliczności życiowych, kiedy mniej się ruszamy i mamy inne nawyki niż wcześniej. W czasie, gdy poziom testosteronu u mężczyzn spada o około 1% rocznie po 30 roku życia, u kobiet obserwuje się znaczny spadek poziomu hormonów w stosunkowo krótkim czasie. To właśnie zmiany hormonalne są odpowiedzialne za utratę masy mięśniowej u kobiet i zwiększoną wrażliwość na spożycie węglowodanów. Wszystko to prowadzi do tego, że kilogramy zaczynają się gromadzić, szczególnie w okolicach talii. Nie oznacza to jednak automatycznie, że każda kobieta zacznie przybierać na wadze po 40. Jeśli wie, jak temu zapobiec, nie musi się tak stać. Poza tym, nigdy nie jest za późno, żeby zacząć coś ze sobą robić.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
15: I rower, i mój kocyk. No i buba.
16: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
17: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
18: Co jest faktem, a co bójdą w dyskusji o nowym porcie? Czy mieszkańcy Prawobrzeża Świnoujścia rzeczywiście mają się czego obawiać? Jak ta inwestycja wpłynie na region i całą Polskę?
17: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
19: Reklama. Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
20: Złote przeboje w drodze.
21: Dziś jeszcze mogą się pojawić deszczowe chmury, zwłaszcza w zachodniej i północno-zachodniej Polsce. Jutro również może miejscami przelotnie padać, ale przede wszystkim niemal w całej Polsce możliwe jutro burze z silnym wiatrem. Za to na termometrach już nieco więcej, bo maksymalnie do 22 stopni. Na A4 utrudnienia w stronę Wrocławia i Katowic na jezdni na wysokości Magnuszowic przewróciła się ciężarówka. Tutaj noga z gazu.
20: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
22: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Celine Dion w Radiu Złote Przeboje, w którym Beata Kozidrak codziennie o 12.30 opowiada o swoich ulubionych złotych przebojach lat 80. i 90. Po 17.00 nagrody. Teraz pora na trzecią dzisiejszą podpowiedź konkursową.
1: To tytuł jednej z pierwszych piosenek Baimu. Choć utwór ukazał się dopiero na płycie The Very Best of Baim, wydanej w latach 90.
0: Skupcie się, czekamy na dwie odpowiedzi. Po pierwsze, o jaką piosenkę pyta Beata Kozidrak i po drugie, za co lubisz Radio Złote Przeboje? 2 2 4 4 3 0 na telefony czekam tylko do 17.00. O 17.30 ogłaszam, kto wygrywa zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak i radio z limitowanej konkursowej edycji. 2 2 4 4 3 0

0: Copacabana i Barry Manilow w Radiu Złote Przeboje. Tu, proszę, jak czas zasuwa, prawie 17. Już za chwilę wiadomości.
1: I informacja prawie sprzed chwili. Dyrektor muzeum w Wilanowie odwołany. Z jakiego powodu? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
7: Panie Burnejka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3809.

0: słuchacie Radia Złote Przeboje. Jest czwartek, 14 maja. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
1: System kaucyjny może wykluczać osoby z niepełnosprawnościami. Dyrektor muzeum w Wilanowie odwołany. Jak zmieniać system żywnościowy od szkół po domy seniora? O tym dyskutują dziś eksperci w Krakowie. System kaucyjny w obecnym kształcie może wykluczać część osób z niepełnosprawnościami, alarmuje Fundacja Polska Bez Barier. Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim konstrukcji cyklomatów i sposobu korzystania z nich. Szymon Kępka.
2: Najwięcej uwag dotyczy wysokości wrzutni, które w wielu urządzeniach są umieszczone powyżej wysokości metra i wyżej. To sprawia, że osoby poruszające się na wózkach często nie są w stanie samodzielnie oddać opakowań. Problemem bywa też konieczność zgniatania butelek przed zwrotem i obsługa dotykowego menu, mówi Maciej Augustyniak z Fundacji Polska Bez Barier.
3: Brak dostępności po prostu wyklucza ludzi. Dostępność jest po to, żeby wszystkie osoby mogły korzystać.
2: Ministerstwo Klimatu przyznaje, że dostępność systemu wymaga poprawy i apeluje do operatorów o dostosowanie urządzeń.
1: Paweł Jaskinis został odwołany z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, przekazała szefowa resortu kultury Marta Cięgowska. Powodem odwołania było złamanie przez dyrektora umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych muzeum oraz programu jego działania i naruszenie dobrego imienia instytucji, pytała minister, a to pokłosie imprezy techno zorganizowanej na dziecińcu. Były skargi na hałas i niszczenie przyrody. Wątpliwości wzbudzą także fakt, że dobro wspólne, jakim jest zabytkowy pałac i park, można wynająć i organizować tam komercyjne imprezy. Kilka godzin temu z dyrektorem pałacu rozmawiał nasz reporter.
4: Na dziedziniec stoi. Nie. Trawa była już wydeptana wcześniej przez turystów. Po okresie suszy i bardzo mroźnej zimie i rekultywacja jest naszym sukcesem, bo zrobi to firma, która wyprodukowała koncert.
1: A kilkadziesiąt minut po tej rozmowie dyrektor pałacu pełniący tę funkcję od 24 lat został zdymisjonowany. Eksperci rozmawiali dziś w Krakowie o tym, jak zmieniać system żywnościowy od szkolnych stołówek po domy seniora. Na Wawelu spotkali się badacze dwóch europejskich projektów – Plan Eat i Feast. Jeden skupia się na dzieciach, drugi na seniorach.
5: Projekty są odrębne, ale cel jest wspólny, mówi profesor Ewa Kopczyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierowniczka polskiego zespołu projektu Plan Eat.
6: Jeden z nich zajmuje się dziećmi, drugi z nich zajmuje się osobami w wieku starszym. Natomiast one mają bardzo podobny cel.
5: W krakowskich szkołach badacze testują m.in. sposoby na oswajanie dzieci z dietą roślinną. Z kolei pod Łodzią seniorzy poznają nowe smaki i uczestniczą w kulinarnych warsztatach. Chodzi nie tylko o zmianę codziennych nawyków, ale też o stworzenie systemu żywienia, który będzie bardziej odporny na kryzysy, zdrowszy i dostępny dla różnych grup społecznych.
1: A dyskusji o zmianach w systemu żywienia przysłuchiwała się Paulina Nawrocka.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Najburzliwsze opady dzisiaj na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskiem, Łódzkiem i w Małopolsce. Najcieplej w okolicach Rzeszowa 20 stopni, a najpogodniej na Lubelszczyźnie. Przedostatni raz w tym tygodniu. Już za chwilę w Radiu Złote Przeboje nagrody w związku z tym, że swój program ma na naszej antenie Beata Kozidra. Koniecznie ze mną zostańcie. Nazywam się Jerzy Telesiński, trzymam za was kciuki.
8: Radio Złote Przeboje.
9: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Down Under i Man at Work w Radiu Złote Przeboje. Hit, który niespodziewanie stał się nie tylko popularną piosenką patriotyczną w Australii, ale też zajął wysokie miejsca na listach przebojów na całym świecie. I chociaż piosenka jest skoczna i jest wesoła, to niesie ze sobą też głębszą refleksję. Refren w dużej mierze opowiada o wyprzedawaniu Australii. To piosenka o utracie ducha, o plądrowaniu przez chciwych ludzi, przyznał wokalista formacji Colin Hay. Ostatecznie jest to jednak duma z kraju, ale nie w sposób nacjonalistyczny, bez wymachiwania flagami. W tej piosence chodzi o coś więcej. No uwaga, kochani, teraz to Caro Emerald będzie śpiewać, ale potem to już nagrody w zabawie z Beatą Kozidrak. Zostańcie ze mną.

0: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
2: Reklama. Mówi Beata Kozidrak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje.

0: Kim Carnes i Betty Davis Eyes w Radiu Złote Przeboje, w którym dzwonię do naszej słuchaczki Ewy z Gdyni. Witam cię, Ewa, dzień dobry.
1: A, dzień dobry. I nawet wyciągnęliście mnie, bo przysnęłam przez tę pogodę. Bardzo dobrze, już się budzę. Wstaję o 6:00 i was słucham rano.
0: I jak wrażenia?
1: Super. Jesteście moim wsparciem w pogodę i niepogodę. Także to jest super. Lubię was. Wiem, że macie taką pracę, że się musicie uśmiechać, no bo trudno być budzikiem nieprzyjemnym. Aha. Ale macie w sobie taką pozytywną energię, która jest poza tym. Jest to naturalne, jest to fajne i bardzo to was cenię. Także nawet reklamę mogę znieść.
0: Bardzo się cieszymy. A jeszcze jak do tego dorzucimy nagrodę od Beaty Kozidrak, to w ogóle będzie nieźle, co?
1: No nie powiem, teraz odstańcie z kotem w ramionach jakieś małe.
0: Jak się kotek nazywa?
1: Jest Pusia i jest Malina, zwana czasami Zouzou, zależnie od okoliczności.
0: Dziewczyny, wujek Jurek was ściska w futra, kochane. To wiesz, ja nawet mógłbym już nie pytać o to, jak brzmi dzisiejsze hasło i oddałbym ci tę nagrodę, ale jednak muszę, bo jeszcze się ktoś na nas obrazi, że tu, wiesz, jakaś kocia szajka nam się odpala. Dlatego zapytam cię, jak brzmi dzisiejsze hasło?
1: Oczywiście chodziło o rano.
0: No pewnie, że chodziło o rano. Gratuluję serdecznie. 3 dziewczyny, 2 nagrody. Jak wy się tym podzielicie?
1: Puszeczkę jedną, drugą, a sobie przygarnę resztę.
0: Przygarniesz zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak i nasze radio z limitowanej konkursowej edycji. To już są twoje nagrody.
1: Dzięki serdeczne i to niezależnie od nagród. Jesteście naprawdę fajni, niech wam tak zostanie. Nagrody ekstra, ale jeszcze raz mówię, fajne, że jesteście, uściski dla całej załogi, niech wam
0: bardzo
1: tak zostanie,
0: dziękuję.
1: Ten poranny, pozytywny stosunek do życia.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia dla ciebie
1: do
0: i dla
1: widzenia.
0: Dziewczyn. Wszystkie czworonogi i wszystkie dwunogi pozdrawiam serdecznie i przypominam, już w najbliższą niedzielę autorski program Beaty Kozidrak na naszej antenie. Jutro o 12:30 jej opowieści o największych przebojach lat 80. i 90. No i przez cały dzień. Najpierw podpowiedzi jutro i nagrody do wygrania. A jakże.

Staying away.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
0: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w Radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
0: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Masz już Modivo Club Gold?
13: Nie. A warto?
12: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
13: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
12: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
13: Brzmi super. No to jak dołączyć?
12: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
18: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
19: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Media Expert.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Reklama.
0: Złote przeboje w drodze.
2: Burze czekają nas jutro i mogą przejść praktycznie przez całą Polskę. Dziś też jeszcze może przelotnie popadać deszcz, przede wszystkim w zachodniej Polsce. Jutro do 22 stopni maksymalnie. Na A4 uważajcie, na odcinku między węzłami Kleszczów-Łany nadal mogą tu jeszcze być utrudnienia po zderzeniu trzech ciężarówek. To na jezdni w stronę Wrocławia.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Yeah!

Another Brick in the Wall w Radiu Złote, przeboje Floydzi, no i klasyka, klasyka, klasyka. Jak takie gwiazdy z takim długim stażem ze sobą wytrzymują? Tomek Brel obiecał, że wyjaśni te kwestie, jeśli chodzi o panów z grupy Kombi, ale to będzie już po 18. Największe przeboje lat 80. i 90. Zostańcie z nami koniecznie.

0: Złotych Trybojów można by słuchać bez końca. Za chwilę 18 i wiadomości sportowe, co nieco o pogodzie. Za kilka minut też zaczynamy całą muzykę, czyli program, w którym zdarzyć się może absolutnie wszystko.
1: Oh boy. Yes! It is not that fun. Let's go.

0: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
1: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
2: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Właśnie minęła 18:00, w Radiu Złote Przeboje za chwilę zaczynamy całą muzykę. No a teraz czas na wiadomości sportowe.
13: Sport w 30 sekund.
14: Przemysław Pozowski, zapraszam. Janik Sinner pokonał Andrija Rublowa 6-2, 6-4 i awansował do półfinału turnieju tenisowego w Rzymie. Włoch wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi i poprawił tym samym rekord Nowaka Dziokowicza. Lider światowego rankingu jest też o 2 zwycięstwa od tego, by zostać pierwszym Włochem, który zwyciężył w Rzymie od pół wieku. Madonna, Shakira i BTS wystąpią w przerwie meczu finałowego Mistrzostw Świata, który zostanie rozegrany 19 lipca w New Jersey, zapowiedziała FIFA. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca.
12: Pogoda. W nocy w wielu miejscach deszczowo, od południa przez Dolny Śląsk aż po centrum. Na termometrach w nocy od 4 na zachodzie, najcieplej w okolicach 9 będzie w centrum i na Śląsku. Piątek deszczowy i burzowy, popadać może wszędzie. Dłuższe chwile za słońcem tylko na północnym zachodzie. A na termometrach od 15 stopni w okolicach Koszalina, 20 w Warszawie i Łodzi, 18 w Małopolsce, najcieplej 21 w okolicach Tarnowa. No a my zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje, czyli tradycyjnie program, w którym zdarzyć się może absolutnie wszystko. Na pewno będą gwiazdy, na pewno pojawi się też kilka niedyskrecji, no i na pewno też będę miał bardzo dobre wiadomości dla wszystkich fanów Beaty Kozidrak. Zaczynamy w takim razie. Tomek Grel, witajcie, teraz Ricky Martin.

Ian Rimes i Can't Fight the Moonlight w Radiu Złote Przeboje. Kawałek, który jest dowodem na to, że niektórych tytułów nie należy tłumaczyć, no bo jak pewnie niektórzy pamiętają, piosenka znalazła się w filmie Coyote Ugly, który to tytuł został nie wiedzieć czemu przetłumaczony na Wygrane Marzenia. No ale przed laty, dawno, dawno temu, podobna rzecz była z filmem Dirty Dancing. Na plakatach był przecież wirujący seks. Nie wiadomo dlaczego. Za kilka minut panowie, którzy spotkali się przed laty w szkole, to były jeszcze lata 60. zespół Kombi. No a teraz artysta, który nie tak dawno koncertował u nas, no i to był jeden z tych koncertów, który będziemy pamiętać pewnie do końca życia. Lionel Richie.

0: Zespół, który jest niewątpliwie fenomenem. Panowie poznali się jeszcze w latach 60. gdzieś na szkolnym korytarzu. No i grają do dzisiaj Waldemar Tkaczyk i Grzegorz Skawiński. Zespół Kombi. Kiedyś pamiętam, z Grzegorzem Skawińskim rozmawialiśmy na niełatwe tematy, no bo wyobraźmy sobie, że dwóch facetów spędza znaczną część roku ze sobą w trasie. Czy zdarzają im się ciche dni? Czy muszą od siebie odpocząć? Zadałem kiedyś to niełatwe pytanie, no i posłuchajcie, co Grzegorz Skawiński odpowiedział.
1: Absolutnie. Jesteśmy tylko ludźmi. Często mamy ciche dni, tak zwane. Potrafimy się do siebie nie odzywać. Na szczęście przez ten cały czas nigdy nie pokłóciliśmy się na tyle mocno, żeby nasze drogi się gdzieś tam rozeszły. Jednak wspólny cel kontynuowania pracy w ogóle w zespole Kombi, czy ENA, czy Skywalker, czy nawet na moich solowych projektach, gdzie ciągle gra też Waldek na basie. Myślę, że to jest dobre i nie ma powodu tego zmieniać.
0: Coś mi się wydaje, że takich historii będzie dzisiaj zdecydowanie więcej w programie Cała Muzyka.

Bill Withers w Radiu Złote Przeboje, wcześniej Natalie Imbruglia, która prócz pasji wokalnych zdradza również talenty aktorskie. No w końcu pamiętamy jej brawurową rolę w filmie Johnny English u boku Rowana Atkinsona. No i Natalie Imbruglia koncertuje do dzisiaj, jeszcze w maju, na przykład dwa koncerty, Norwegia i Finlandia. Miejmy nadzieję, że prędzej czy później trafi do nas.

0: obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
0: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
0: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%.

0: Kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Reklama.
5: Złote przeboje w drodze.
6: Silny wiatr w porywach do nawet 70 km na godzinę. W czasie burz to czeka nas jutro. W większości regionów może zagrzmieć, a jeszcze dziś możliwy przelotny deszcz, przede wszystkim na zachodzie. Trzy osobówki zderzyły się na autostradzie A6 na trasie Szczecin-Kijewo-Szczecin-Dąbie. To 23 km autostrady. Uwaga na jezdni w stronę Gdańska.
5: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

Ależ to był wielki hit Coco Jumbo w Radiu Złote Przeboje i Mr. President. Aż chciałoby się dośpiewać Coco Jumbo i do przodu, jak to było w pewnym filmie. Obiecałem bardzo dobre wiadomości dla fanów Beaty Kozidrak, czyli naszej nowej redakcyjnej koleżanki. No w sumie codziennie, moi drodzy, Beata Kozidrak opowiada o największych hitach lat 80. i 90., wielkich przebojach zespołu Bajm i swoich solowych. Włączcie koniecznie Radio Złote Przeboje jutro o 12.30, no i poznacie kolejną niezwykłą historię. A przy okazji Beaty Kozidrak, no to też zapraszam na nasz radiowy kanał na YouTubie. Tam rozmowa Piotra Jaworskiego właśnie z Beatą Kozidrak. Beata, jakiej nie znaliście. Czwartkowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje, a z Beatą Kozidrak, tak swoją drogą, za chwilę słówko zamienimy. Spróbujemy zajrzeć do jej garderoby przed koncertem.

0: Ale że ja tego dawno nie słyszałem. The Stranglers w radiu. Złote przeboje i Golden Brown. Pięknie. No, a ja obiecałem, że zajrzymy do garderoby tuż przed koncertem Beaty Kozidrak. Kiedyś, pamiętam, pobawiliśmy się w nasze radiowe niedyskrecje. No i zadaliśmy Beacie Kozidrak pytanie, czy miewa jakieś koncertowe zachcianki.
1: Wiesz, ja mam naprawdę sporo ludzi obok, którzy ze mną pracują, współpracują. Ja nie muszę się o nic martwić. Wiesz, jeśli chcę, jest catering, który wcześniej organizatorzy się zapoznają. Ja o to po prostu nie dbam. Chcę, żeby było to czy tamto. Więc to jest. No, najważniejsze jest dla mnie jedno, żeby w garderobie było dobre oświetlenie, czyli specjalne takie lustro, które zawsze ze mną jeździ. Wiesz, że moja makijażystka, ubrania, żeby to się wszystko zgadzało. A o resztę nie muszę się martwić, wiesz. Tak.
0: Tyle Beata Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Przy okazji przypominam, jutro o 12:30 kolejna niezwykła opowieść Beaty Kozidrak o największych przebojach lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Trawisto.
10: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
16: Reklama.
17: Muzyczne plany na czwartkowy wieczór wspaniałe. Za chwilę m.in. Budka Suflera. Pojawi się też Edyta Bartosiewicz. No a teraz czas na wiadomości sportowe.
18: Sport w 30 sekund.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam. Kokogov pokonała Rumunkę Sorenę Kirstę 6-4, 6-3 i awansowała do finału turnieju tenisowego w Rzymie. Amerykanka po raz drugi z rzędu wystąpi w finale zawodów na Foro Italico. Przed rokiem w decydującym meczu uległa Jasmine Paolini. W drugim półfinale wieczorem Iga Świątek zmierzy się z Eliną Świtoliną. Davide Ballerini wygrał w Neapolu 6. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. To pierwsze włoskie zwycięstwo w tegorocznej edycji. 400 metrów przed metą kolarze zaliczyli kraksę, w której ucierpią m.in. Dylan Groenewegen.
17: Pogoda. Piątek deszczowy i burzowy, popadać może właściwie wszędzie. Dłuższe chwile ze słońcem tylko na północnym zachodzie. Na termometrach od 15 stopni w okolicach Koszalina, przez 20 w Warszawie i Łodzi, 18 w Małopolsce, a najcieplej 21 będzie w okolicach Tarnowa. W nocy w wielu miejscach deszczowo, popada od południa przez Dolny Śląsk aż po centrum. Na termometrach od 4 stopni na zachodzie, przez 6 na północnym wschodzie, najcieplej w okolicach 9 będzie w centrum i na Śląsku. No a teraz pojawi się prognoza muzyczna, która wyjątkowo dopisuje. Za kilka minut Madonna i jeden z jej największych przebojów lat 80. Zamienimy na pewno słówko z Edytą Bartosiewicz, a teraz zespół, który mimo, że pożegnał się ze sceną, no to panowie udowodnili, że nie ma czegoś takiego jak emerytura dla muzyka. Budka Suflera.

0: Madonna w radiu Złote Przeboje, a wcześniej Budka Suflera i Takie Tango. To jeszcze z okresu, kiedy w Budce śpiewał Krzysztof Cugowski. I kiedyś, pamiętam, z Krzysztofem Cugowskim rozmawialiśmy na temat ich determinacji przed laty, czyli jak konsekwentnie dążyli do celu.
1: Ja myślę po pierwsze tak, że mimo wszystko u nas odległość między początkiem naszej kariery a czymś poważnym była tak gigantycznie duża, że myśmy byli tak zdeterminowani, że to pozwoliło ominąć różne rafy. Oczywiście rafy się zaczęły, kiedy już ten sukces został odniesiony, prawda? Myśmy w 75 roku odnieśli gigantyczny sukces artystyczny. Finansowego nie, bo wtedy, prawda, nasz ulubiony ustrój to nie zajmował się takimi głupstwami jak sukces komercyjny. Ale sukces artystyczny był gigantyczny. Myśmy mieli wtedy po 24 lata, Romek i ja, dwóch kolegów pozostałych byli młodsi. I to dla nas był faktycznie, wszystkim lekko palma odbiła.
0: Krzysztof Cugowski w Radiu Złote Przeboje. Czwartkowa cała muzyka, za chwilę Murray Head, a teraz pieśń, która swego czasu pojawiała się na każdej imprezie. Rapture.

0: Murray Head w Radiu Złote Przeboje i Jedna noc w Bangkoku. Za chwilę Edyta Bartosiewicz w programie Cała Muzyka. Edyta Bartosiewicz, która co prawda nie w Bangkoku, a w Londynie, przeżyła niejedną noc i niejeden dzień. Zresztą o jej wyjeździe kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy i okazało się, że to był wyjazd pełen przygód.
1: Spotkanie na przykład z wietnamską mafią, wiesz, albo Hindus, który mnie zamknął na całą noc w basemencie. Czy już sądziłam, że nie przeżyję tej nocy, że mnie ukatrupi. Naprawdę, spotkałam mnóstwo ciekawych ludzi. Wspięłam się po drabinie pewnego rodzaju kariery. Zaczynałam jako kelnerka w jakiejś sieciówce. Tam bardzo dobrze mi szło. Naprawdę. Miałam swoich klientów, którzy przychodzili tylko, chcieli być obsługiwani przeze mnie. Potem byłam shop assistant takiego Sika. Nie no, mówię ci, to był wulkan jakichś wydarzeń. Śpiewałam w Borscht & Cheese z takim moim quasi narzeczonym.
0: Edyta Bartosiewicz w Radiu Złote Przeboje. No, musimy o tym kiedyś porozmawiać nieco dłużej. Na razie słuchamy.

Zespół Level 42. W planach na dzisiejszy wieczór mam dla was jeszcze m.in. Kim White, pojawi się też Cutting Crew i pewna niezwykła historia związana z jednym z ich największych przebojów.

0: To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do opłukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: Niesiu światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
9: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Reklama.

Cutting Crew w Radiu Złote Przeboje. Kiedyś pamiętam, w jednej z książek znalazłem niezwykłą historię. Otóż podobno lekarze w Wielkiej Brytanii, kiedy ten utwór jest nadawany w radiu, przerywają na 3 minuty wszystkie czynności wykonywane przy pacjentach. No, tytuł zobowiązuje, czyli umarłem w twoich ramionach. I just died in your arms tonight. W każdej pracy są dziwaczne zwyczaje, nie ma co ukrywać. A skoro o pracy mowa, no to za kilka minut pojawi się mój ulubiony cykl, czyli Moja pierwsza praca. O zajęciach przed śpiewaniem dzisiaj opowiadam zespół Big Day. To za kilka minut, teraz Bob Marley.

0: Andy Kids in America w Radiu Złote Przyboje. Kiedyś pamiętam, Kim White w jednym z wywiadów opowiadała, jak to z dnia na dzień, kończąc college, następnego dnia podpisała kontrakt i wszyscy dookoła niej mówili, że kiedyś będzie sławna. No, postanowiła sobie to wziąć do serca. Obiecałem historię pod tytułem Moja pierwsza praca, czyli jakież to dziwaczne zajęcia przed śpiewaniem wykonywały gwiazdy znane i lubiane. Dzisiaj zespół Big Day. Proszę bardzo.
1: Moją pierwszą pracą była praca w sklepie z okularami słonecznymi. I trwała bardzo krótko, ponieważ jakoś za chwilę zespół Big Day się zaczął rozkręcać i okazało się, że właściwie no, nie mam czasu po prostu, nie mam czasu na pracę.
2: A ja byłem kaowcem. Pracowałem w Domu Kultury 2 lata. Może tak. Jakoś tak nawet? Na pół etatu. Chodziło po prostu o taką opiekę nad zespołami, organizację koncertów, także, ale byłem też od wszystkiego. Oczywiście musiałem umieć przykręcić rurkę, zmienić grzybek w kranie, żarówkę, świetlówkę, jakieś takie półkonserwatorskie prace robiłem przy okazji tego, ponieważ jestem elektronikiem, więc przy okazji zatrudniono mnie jako elektryka.
0: No, takie opowieści można snuć bez końca. Za chwilę Albano i Romina Power w Radiu Złote Przeboje, a po 20:00 nasza radiowa strefa gości. No i takich właśnie historii na pewno nie zabraknie.

0: Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
2: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Duży wybór?
8: Jest.
7: Projekt?
8: Jest.
7: Szybka dostawa towaru?
8: Jest.
7: Wszystko jest.
8: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
7: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
8: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
7: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
8: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
7: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.

0: hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Danie tutaj jest stokrotka.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
1: Reklama.
4: Czas już na wspaniałych gości programu Cała Muzyka. Jak zwykle wieczorową porą plotkujemy sobie ze znanymi i lubianymi. Dzisiaj prawdziwa legenda, bo bez jego piosenek polska muzyka wyglądałaby zupełnie inaczej. Marek Dutkiewicz, czyli autor m.in. piosenki Jolka Jolka. Za chwilę porozmawiamy.

0: Moi drodzy, pora już na fantastycznych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj dżentelmen, bez którego polską muzykę no chyba trudno sobie wyobrazić, bo w końcu największe kultowe polskie przeboje to jego dzieło. No i po tym barokowym wstępie pojawi się nazwisko, które znamy wszyscy. Marek Dutkiewicz. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Witam serdecznie. No takie wstępy to ja bardzo sobie miszuję. Bardzo dziękuję za taką rekomendację.
0: A dalej będzie tylko lepiej, bo na pewno połapiemy się dzisiaj za słówkę z mistrzem słowa. Teraz padnie słowo, którego ja powiem szczerze, prywatnie nie lubię, bo tak mi się wydaje, że jest nadużywane. Ale w tym konkretnym przypadku pasuje chyba jak ulał. Czy pan się czuje legendą?
1: Czy ja wiem, czasami spotykają mnie takie komplementy, ale jeśli moglibyśmy zejść ewentualnie z tych górnych pięter, no to panie Tomku, może jednak Marek i panie Tomku, Tomek z drugiej strony, rozumiem.
0: Cała przyjemność po mojej stronie. Dlaczego ja o tą legendę pytałem? Krzysztof Krawczyk, któremu podobne pytanie zadałem, powiedział: Tomek, daj spokój. Romuald Lipko stwierdził przez grzeczność, że nie zaprzeczy. Maryla Rdowicz po chwili namysłu stwierdziła, że jak nie ja, to kto? To tak wyważone stanowisko.
1: Tak, Romek Lipko miał poczucie swojej wartości, ale chyba jednak to nas łączyło. No bo jednak no trochę tego powstało. Jeśli chodzi o Romualda, no to przez całe, ja wiem, 40 lat naszej współpracy staraliśmy się, żeby to, co wspólnie nagrywamy, to, co wspólnie wytwarzamy, to miało jednak pewną jakość. Jeśli tyle utworów przetrwało, powiedziałbym, już ze dwie epoki, to chyba mieliśmy rację. No i być może ta legenda nie jest tak do końca nieuzasadniona. Mhm.
0: Ja muszę zapytać o jedną rzecz. Co się czuje w momencie, kiedy 700 tysięcy młodych ludzi, co najważniejsze, śpiewa Jolkę? Mówię o tym pamiętnym Woodstocku.
1: No ba. Od tej pory na różnych spotkaniach autorskich jeszcze pada czasami takie pytanie, oczywiście, co się czuje, no to ja rozkładam ręce, ale też mówię, że ten szczyt kariery, który no, teoretycznie przynajmniej powinien być zawsze przed nami, no to na pewno mam za sobą, ponieważ no nie uda się zebrać takiego audytorium, na pewno nie. Mhm. Ostatnio przeżyłem taki moment wzruszenia, kiedy podczas koncertu Sanach na festiwalu w Gdańsku, ona zresztą z własnej inicjatywy, jak się okazuje, postawiła na Jolkę, odśpiewała to z Felicjanem Andrzejczakiem, no i razem z nimi odśpiewało to teoretycznie skromniejsze audytorium, ale jednak 40 tysięcy osób i wszystkie znały tekst na pamięć. To jest niesamowite.
0: To jest naprawdę niesamowite. O Jolce dzisiaj na pewno jeszcze porozmawiamy, ale mam takie wrażenie, że dzisiaj też pojawią się tematy, o których ani filozofom, ani fizjologom się nie śniło. Żeby podłożyć jakiś taki podkład pod następne pytanie, to muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz. No bo tak, szara rzeczywistość PRL-u, co się czuło w momencie, kiedy się lądowało za oceanem? Bo wtedy Stany chyba jawiły się jako kraj leżący zupełnie na innej planecie.
1: No fakt, ja już miałem za sobą pierwszy taki debiut rozdziwiczający, rzekłbym, mianowicie podróż do Szwecji i to było mocne przeżycie. No wyjście wtedy w inny świat, przejście przez to takie magiczne okno, to wiem, że dla wielu osób było szokiem. Ja pamiętam, że Grzegorz Stróżniak, lider grupy Lombard, w wieku 30 lat bodajże po raz pierwszy wychylił się za żelazną kurtynę do Berlina. No, Berlina Zachodniego chyba wtedy. No i pamiętam, że wrócił naprawdę z lekka taki oszołomiony. Natomiast tak, ja miałem przyjemność przez parę miesięcy mieszkać w Kalifornii, zaproszony przez mojego przyjaciela, malarza, grafika Marka Majewskiego. I to była końcówka lat 70. Wspaniałe to takie lato miłości, to już było daleko za nami, ale jednak w San Francisco spotykało się osoby, które no, z trudem, ale mogły sobie przypomnieć tamte czasy i ten klimat jeszcze gdzieś tam wisiał w powietrzu i no, było to naprawdę niesłychane doświadczenie. Ja pamiętam na przykład koncert zespołu The Who, którzy powstali z niebytu wtedy, jeździli z ogromnymi sukcesami po Stanach. i na ich koncercie, na dobrą sprawę, znaczy z dali nadjeżdżając, przyjeżdżając, zbliżając się do tego stadionu, widać było tę chmurę dymu nad nim, no i to nie był dym papierosowy. Przynajmniej nie był dym pochodzący z wytworów
0: klasycznych.
1: Tytoniowych, tak? I na dobrą sprawę właśnie to wystarczyło tam się inhalować tym powietrzem, żeby wejść w taki stan lekkiego oszołomienia. Ja pamiętam, że podczas tego koncertu, ponieważ Grateful Dead była taka legendarna amerykańska kapela, która występowała w pierwszej części, i obok mnie tam na trybunie siedział taki kolega owinięty w poncho meksykańskie, on się przespał cały ten pierwszy koncert, tę pierwszą część. Ale kiedy się ocknął, kiedy właśnie Anglicy zaczęli bębnić w swoje bębny, to wydobył z zakamarków takie wielkie cygaro, łypnął i poczęstował mnie. Także życzliwość ludzi na tym koncercie nie miała granic. A swoją drogą, wydaje mi się, że spuchu po raz jeszcze kolejny wstał z niebytu i gdzieś jeszcze koncertuje. Nie mam pojęcia, tylko po prostu kto ocalał jeszcze z tego pierwszego składu.
0: No a takich historii będzie dzisiaj zdecydowanie więcej. Jak to już zdążyliśmy ustalić, legenda polskiej muzyki Marek Dutkiewicz dzisiaj jest gościem programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Marek Dutkiewicz. Obiecałem, że porozmawiamy o najsłynniejszym utworze, czyli o Jolce. No, porozmawiać musimy, bo historia jest, tak mi się wydaje, trochę podobna do historii innej kobiety, a mianowicie Baśki. Bo Robert Gawliński, pamiętam, przyznał, że na początku Baśka zupełnie inaczej wyglądała, była szybciej grana. Jolka też zwolniła na późniejszym
1: tak,
0: etapie.
1: To prawda, drogi Tomaszu. W momencie, kiedy miałem pomysł właśnie na taką balladę, dostałem kompozycję od Romualda, która nie różni się, jeśli chodzi o nuty, od tej Jolki, którą znamy, ale była no, przynajmniej dwa, a może nawet trzy razy szybsza. Był taki bardzo zwarty, króciutki, chyba trzyminutowy kawałek. I ja musiałem przezwyciężyć szereg przeszkód. No, najpierw przekonać go, że jednak może ballada. Potem przekonać go do tekstu. No i tutaj wspominam zawsze, no, pozwolę sobie jeszcze raz.
0: Ten test, tak?
1: Tak, test Wznieść Zdrowie, anonimowej recepcjonistki z hotelu Polonez w Poznaniu, której zaproponowałem, że zasugerowałem Romkowi, że może po prostu daj jej ten tekst do przeczytania, jeszcze nie było muzyki. No i ona samym słowem się wzruszyła i w tym momencie Romuald chyba uwierzył, że jednak warto wdepnąć na tę dziwną ścieżkę, nieco osobliwo. Drugim, no przerażowali to oczywiście, mnie te Giurewski bardzo skutecznie tam pomagał. Drugim problemem był Felicjan Andrzejczak, ponieważ to była pierwsza budki sesja z nim. I nie byliśmy pewni, czy on udźwignie to wyzwanie, ponieważ ta noc komety, o której wspomniałeś, a także Czasołowiu, to były dwie inne kompozycje Romka, opatrzone moim tekstami. No i ta sesja no, zaowocowała trzema takimi chyba jednak dosyć konkretnymi utworami. I okazało się, że tak, że Felicjan, ja do końca nie jestem pewien, czy on wiedział, o czym on śpiewa, ale to może nie było najistotniejsze, ponieważ podołał naprawdę. Do Jolki podszedł dwa razy. To się nazywają takie take-ity, czyli te podejścia. I każdy był świetny, także właściwie mogliśmy, każdy z nich mogliśmy zagospodarować. A potem, no tak jak mówię, taka dobra gwiazda chyba świeciła nad tym projektem, ponieważ potem zajął się tym Piotrek Kaczkowski, dostał do rąk gorącą taśmę, no wtedy jeszcze nikt nie rejestrował tego inaczej niż na taśmie, wąskiej taśmie magnetofonowej. Docenił ten numer. Przez cały tydzień, od poniedziałku do soboty, puszczał ten utwór bez słowa komentarza. Nikt nie kojarzył głosu Felicjana z budką, także zagotowało się, telefony się grzały, o ile wiem, ale z pokerową twarzą Kaczkowski wytrzymał do soboty i dopiero w sobotę powiedział: państwo dzwonią, państwo się pytacie, państwo nie wiecie, co to za nagranie. Jolka, pamiętasz, no to jest nowy singiel budki Suflera. No a reszta, jak mówię, to już jest historią.
0: A propos historii, to właśnie niezwykłych opowieści związanych z tym, z tą piosenką jest więcej, bo wiem, że po Warszawie albo krążył, albo krąży nadal małżonek Jolki.
1: Faktem jest, że tenże prawdziwy czy fikcyjny małżonek tej prawdziwej czy fikcyjnej Jolki sprostował tylko jeden detal. Powiedział: co to z autobus, arabów, najwyższy...
0: Mikrobus.
1: Tak, najwyższy to był mikrobus, tak.
0: No dobrze, zostawiamy to w takim razie, choć pewnie do Jolki jeszcze dzisiaj wrócimy, ale tak się zastanawiam nad jednym. Co też się stało na przestrzeni lat, że dawniej piosenka mogła mieć 7 minut, a obecnie 3 to jest maksimum? Czy taka historia jest w ogóle do opowiedzenia w 3 minuty? Jakakolwiek historia jest do opowiedzenia w takim czasie?
1: Chyba nie. No w swoim czasie Robert Janowski zrobił mi taki prezent. Powiedział: słuchaj, nagrałem Jolkę, wiesz, na nowo. Będziesz zadowolony. Po czym dopadłem do tego nagrania. Okazało się, że jednak nie będę zadowolony, ponieważ wyciął mi wstęp i końcówkę, w związku z czym ta historia nie miała specjalnego sensu, bo to jednak jest jakaś opowieść, która się zaczyna, turla i kończy. No ale to... Ale powiem ci, że wiesz, to... sytuacja z takimi bardzo krótkimi w swoim czasie singlami miała miejsce już lata temu, podczas choćby tej wielkiej inwazji brytyjskiego rocka. Single wtedy nie miały chyba więcej niż 3 minuty. Pamiętam, że nagranie zespół The Animals, House of the Rising Sun, który miał 4 minuty, to było sensacją. Nieco później na przykład zespół Queen, Bohemian Rhapsody, to tam chyba 10 czy 12, to jakieś niesłychane był to, ta mini opera, niesłychane był to przedsięwzięcie. A teraz to wygląda tak, że te jednak mainstreamowe stacje, nie będę pokazywał palcem, to nie zwracają specjalnej uwagi na wartość tekstu choćby, czy przesłanie jakiekolwiek, jeśli w ogóle może takie być. Po prostu liczy się ten czas, a im krócej, tym lepiej. Poniżej 3 minut już jest fantastycznie, ponieważ po prostu te pieśni muszą wypełnić określony czas, pozostawiając maksymalnie duży czas na reklamy. No tak to z grubsza wygląda. No więc upycha się kolanem te pieśni, a co w środku, no nie do końca to jest interesujące dla nich.
0: Tak. My ten czas wypełnimy pasjonującą rozmową. Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę urządzimy sobie dość niezwykły eksperyment.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki PIF w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki PIF w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz

0: marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

0: Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Próbuję sobie wyobrazić taki eksperyment myślowy, że Jolka skomponowana jest na przykład w Stanach i po takim przeboju, no to chyba do końca życia można by tam żyć z Tantiem. W Polsce
1: owszem,
0: chyba nie bardzo.
1: Owszem,
0: czy się
1: owszem Tomaszu. Nie. Cieszę się, że dotknąłeś tego tematu, ponieważ oczywiście z powodu sukcesów, no nie tylko Jolki, ale no jeszcze parę tych pieśni ciągle żyje, ciągle zgranych, z czego jestem oczywiście dumny. Ciągle jestem posądzany o jakieś niebywałe, no, tylko skryte bogactwo. No nie jest to prawda. Ja zawsze przywołuję tutaj film, który rozbawia mnie, do łez. Podkreślam, do łez. Mianowicie był sobie chłopiec. Hugh Grant gra tam spadkobiercę jedyne kolędy, które napisał jego ojciec. I on prowadzi naprawdę wytworne, luksusowe, nawet żebym playboyskie życie, bazując wyłącznie na tych tantiemach. Otóż. No być może w

0: W tamtych stronach jest to realny powód do szczęścia i do, tak jak mówię, no, trybu życia, jaki tam jest prezentowany, ale nie tu, ale nie tu, ale nie tu. Mhm. To więc to jest, oczywiście o tyle to jest krzepiące, miłe i gdzieś tam dające taką ostrogę do twórczości, że po prostu nie da się osiąść na laurach. No, już nie mam takich tendencji ani ciekawości. Pukają różni ludzie, zupełnie nowi wokaliści, i to jest wspaniałe, że ciągle można coś nowego wytworzyć. Problem oczywiście jest kolosalny, jak dotrzeć do publiczności, jak dotrzeć do odbiorców, ponieważ no, w swoim czasie było to znacznie, znacznie prostsze, ponieważ jeśli jakiś utwór spodobał się na antenie, no to ewentualnie na przykład zaistniał na festiwalu. Tych antek było niewiele, stacji telewizyjnych było, nie wiem, bodajże dwa kanały były. No i dotarcie w tym momencie do odbiorców, którzy mogli ten utwór docenić, a nawet pokochać, było genialnie proste. Teraz nie jest. To jest właśnie chyba ten główny problem. Jeśli chodzi o nagrywanie, no to się to generalnie uprościło. No. Każdy na dobrą sprawę może nagrać, bardzo przyzwoite nagranie wytworzyć w kuchni swojej albo w łazience. Mhm. No ale jeśli chodzi o, tak jak mówię, o publikację tego, o popularyzację, no to już jest cienko.
1: Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Tak sobie myślę, że za każdą piosenką stoi jakaś historia. Czy prawdą jest, że ostatni grosz wyzwalał w słuchaczach na koncertach odruch dzielenia się pieniędzmi, które lądowały na scenie?
0: No fakt, tak, tak. No widzę, że drogi Tomaszu, naprawdę przewertowałeś stosowną literaturę. Ale to prawda. Ktoś, kto, oczywiście trudno powiedzieć, kto wpadł pierwszy na pomysł, żeby, nawiązując do tytułu pieśni, rzucić jakimś bilonem na scenę, ale potem to weszło w krew publiczności i w momencie, kiedy brzmiały pierwsze takty tego utworu na koncertach, no to zaczynał się sypać grat monet. Czasami takich chudych, a czasami grubszych, i właśnie taka chyba, nie wiem, jakaś potężna, załóżmy 5-złotówka trafiła w swoim czasie w łuk brwiowy perkusisty, który zalał się krwią. Trzeba było chyba przerwać koncert, opatrzyć go, i na wszelki wypadek od tej pory Budka przed tym utworem zakładała na głowę takie kaski motocyklowe z goglami. I to też było takie dosyć symptomatyczne, bo wiadomo, że zaraz ten grosz zabrzmi. Tak, no nie mogę tutaj, korzystając z okazji, nie pokłonić się po raz nie pierwszy Jankowi Borysewiczowi. To jest jego solówka, wspaniała moim zdaniem, taka historyczna, powinna przejść do kanonu takich solówek rockowych.
1: Dzisiaj kawał historii polskiej muzyki. Tak jak powiedziałem, za każdą piosenką stoi jakaś niezwykła historia, niezwykła opowieść. Ale skoro mowa o czasach słusznie minionych, to tak sobie myślę, że dobrze ten czas oddaje Szklana Pogoda. Jak ten tekst powstał?
0: No wiesz, od czasu do czasu, co kilka miesięcy, dzwoni ktoś z jakiejś stacji telewizyjnej i mówi: panie Marku, gdyby pan był tak miły i kilka słów o Szklanej Pogodzie. Po czym podjeżdżają, zawożą mnie pod dom na Wawrzyszewie, gdzie spędziłem ładne kilkanaście chyba lat życia, i pytają, stawiają tam pod tym blokiem kamera, mikrofon: panie Marku, co pana zainspirowało do napisania tej piosenki? No więc ja się uśmiecham, ponieważ ten blok, mimo że już w tej chwili jest odświeżony, pasteloza to się nazywa, odświeżanie tych takich bloków, ale nie jest piękniejszy, ani otoczenie, niestety, w związku z czym, no, na dobrą sprawę wystarczy się rozejrzeć. No, blok ten miał i ma ciągle 11 klatek schodowych, no więc jest dosyć podługowatym budynkiem i, prawdę mówiąc, jest równie obrzydliwy dziś, jak kiedyś. Pamiętam taki niepowtarzalny hałas, no i niestety odór sypów, bo się sypywało te śmieci w ten sposób właśnie, że wychodziło się na klatkę, otwierało się ten syp i sypało się tam do środka, nie selekcjonując, broń Boże, tych śmieci. Nie, nie. Szklana pogoda, tak. Bo od czasu do czasu niestety przeżywam bolesne zderzenia z rzeczywistością, ponieważ nieuczciwi handlarze wyrobów monopolowych przyswoili sobie ten szyld. No ale przy pomocy, mam nadzieję, dzielnych prawników zwalczymy te inwazje.
1: Marek Dutkiewicz dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę połapiemy się za słówka.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda, czyli Marek Dutkiewicz, autor tekstu między innymi kultowej Jolki. A propos tekstów, a propos muzyki, kiedyś pamiętam czytałem dylematy pod tytułem co pierwsze, muzyka czy tekst? Marek Dutkiewicz pisze do muzyki czy odwrotnie, jak to jest?
1: Na ogół muszę się zmagać z kompozycjami, to nie jest takie łatwe zadanie, to nie jest taki wdzięczny język, z całą miłością oczywiście dla polszczyzny. Ale kiedyś zastanawiałem się nad tym, bo to wiesz, na różnych spotkaniach autorskich pada bardzo często to pytanie, to jednak kilka tekstów było w pierwszej linii, jednak były najpierw teksty. Windo do nieba, tekst, tak. Choć pomalej mój świat, najpierw tekst, owszem. Szklana pogoda, najpierw tekst. Grzegorz Stróżniak, co prawda, przystrzygł mi dosyć boleśnie refren, ale już dawno mu to wybaczyłem. Jolka, pamiętasz? No nie, to jest do muzyki. Potem myślę o jakichś takich większych, ale jak gwiazd, jednak najpierw była muzyka. Co jeszcze? Za ostatni grosz najpierw muzyka. No i na ogół jednak najpierw jest muzyka. Prawda jest taka, że mało kiedy kompozytor potrafi sobie poradzić skutecznie z tekstem. Seweryn Krajewski miał i mam nadzieję, że ma ciągle ten talent, no, niestety opuścił nasze strony i tam próbuje, mam nadzieję, że skutecznie robić karierę w Kalifornii. A na ogół kompozytorzy jednak próbują troszkę brutalnie dopasować swoje pomysły do tekstu, więc z dwojga złego wolę jednak najpierw dostać taki szkic muzyczny.
0: Jak to jest, nazwijmy to górnolotnie, z jakby całym procesem twórczym? Bo ja pamiętam, jak to Romuald Lipko mi opowiadał, że zawsze czuł, że coś się zbliża i wtedy zamykał się z instrumentem i faktycznie po chwili był przebój. Czy na ciebie też te teksty spływają? Jak wygląda akcja porodowa?
1: Nie. Znaczy, jeśli chodzi o Romualda, to on miał niewiarygodną łatwość pisania takich przebojowych utworów. Myślę, że gdyby w swoim czasie odnalazł się w świecie, to naprawdę zrobiłby ogromną karierę. Moim zdaniem on nawet nie był do końca rockmanem. Po prostu pisał rzeczy wspaniałe, popowe. Czasami oczywiście gdzieś tam je przyozdabiała swoją taką energią Budka Suflera, ale na przykład Izabela Trojanowska, Urszula czy Zdzisława Sośnicka, no to są wszystko wielkie śpiewaczki, wielkie panie, jednak śpiewające pop, które wiele mu zawdzięczały. To nie miejmy złudzeń. Nie, u mnie to wygląda po prostu tak, że ja to traktuję chyba po prostu profesjonalnie. Że jeśli jest konkretne zlecenie, trzeba coś takiego napisać, a bywa, że na przykład ten utwór już gdzieś tam nabiera kolor w studiu, no to po prostu trzeba usiąść i go wytworzyć. Nie czekam na te natchnienie. Mhm. Choć jest tak, że po prostu czasami gdzieś jakiś pomysł mnie dopadnie gdziekolwiek, choćby w kinie na przykład jakiś fragment dialogu. No kiedyś to trzeba było notować, teraz po prostu można to wyszeptać do komórki i potem korzystać z tej bazy.
0: Takie mam wrażenie, że dzisiaj szykuje się w Radiu Złote Przeboje wieczór niezwykłych opowieści. Mam chyba kolejną, bo powiem szczerze, jestem pod wrażeniem podróży, o której czytałem, podróży do Katmandu. Podobno nie mogliście się zdecydować, czy jechać pierwszą klasą, czy drugą.
1: No naprawdę, Tomaszu, gratuluję. Głębokie sięgnięcie do źródeł. To nie do końca tak było. To znaczy, ta podróż dzieliła się na dwa odcinki co najmniej. Razem z kolegą startowaliśmy z New Delhi i wtedy nie byliśmy pewni, do granicy nepalskiej pociąg miał nas dowieźć. I wtedy nie byliśmy pewni, jaką klasę wybrać. Wydawało nam się, że różnica między pierwszą a drugą jest minimalna. Tu się myliliśmy. I wylądowaliśmy w tej drugiej klasie w pociągu, który no był, powiedziałbym, bardzo, ale to bardzo przeludnionym pociągiem. Powiem Powiem tylko ci i państwu, że w przedziale takim, no, klasycznym przedziale, gdzie zwykle mieści się 6 do 8 osób, to tam osób było 18. I na szczytem szczęścia było wywalczenie sobie miejsca na półce, żeby tam się zdrzemnąć ewentualnie. Byliśmy w całym zresztą wagonie, nie tylko w przedziale. Byliśmy jedynymi białymi kolegami. Cała reszta to była ludność lokalna, hinduska. Odziana dosyć skąpo, nie do końca wymyta. Także podróż była, powiedziałbym, no, pełna różnorodnych wrażeń. Ale kiedy już następnym razem korzystaliśmy z hinduskich kolei państwowych, no to zażyczyliśmy sobie pierwszą klasę. Wtedy się okazało, że poza nami z kolei w całym wagonie nie ma nikogo, a ten przedział wygląda jak cela więzienna. To był zakratowany zarówno przy oknie, jak i przy drzwiach. I był pomalowany taką jednolitą, szarą, olejną farbą, więc to takie było trochę inne wrażenie. Ale już do samego Katmandu, z granicy, powiózł nas wesoły autokar. Tam była taka Birgaj, to się miasteczko nazywało, i tam była taka stacja, wielki plac był zastawiony różnymi autokarami i każdy z nich miał za zadanie dotrzeć do Katmandu. I my z kolegą wybraliśmy autokar z dumnym napisem Stereo Bus, licząc na jakąś przyzwoitą podróż muzyczną. No i okazało się, że owszem, w autokarze było urządzenie, był odtwarzacz kasetowy po prostu, podłączono dwóch takich mikrogłośniczków i tych kaset były 3 albo 4 z fragmentami soundtracków hinduskich. No i to było dosyć bolesne doświadczenie. Cała stado wesołych tak hippisów razy na nie podróżowało. Bardzo żeśmy protestowali przeciwko takiemu nagłośnieniu, ale kierowca powiedział, że this is stereo bus, you have paid for stereo music, you have to listen and enjoy it. No i po prostu trzeba było zrobić drobną zbiórkę pieniężną, żeby wyłączył wreszcie tę muzykę. Na szczęście, ale podróż była o tyle emocjonująca, że autokar nie był pierwszej świeżości. Nie wiem, jak działały hamulce, ale na pewno były ogromne luzy na kierownicy, bo akurat nieopatrznie przesiadłem się do przodu. No i po drodze widzieliśmy naprawdę kilka takich rdzewiejących wraków na dole, dobrych parędziesiąt metrów niżej od naszej szosy. No niewykluczone, że też były to autokary stereobusy. Trudno powiedzieć.
0: Ja się tak uśmiechnąłem, ponieważ przypomniała mi się historia z tych wakacji, jak to byliśmy z rodziną w Chorwacji, płynęliśmy na wyspę Hvar i też było nagłośnienie.
1: Dziwne, żeśmy się nie spotkali, Tomaszu.
0: I jakież było moje zdziwienie, kiedy usłyszałem z głośników: jesteś szalona, płynąc na wyspę Hvar w Chorwacji.
1: Słuchaj, Janek Wołek opowiadał mi, że był kiedyś w Wietnamie i nagle usłyszał tamże w wykonaniu lokalnej kapeli pieśń Jolka, pamiętasz? Nie wiem, czy łamaną polszczyznę, nie mam pojęcia. I podobno zadzwonił właśnie do Romualda, który podobno zupełnie się nie zdziwił, wzruszył ramionami i powiedział: no a czemu nie w Wietnamie? No niestety wpadł wtedy na pomysł, żeby produkować wódkę Jolka, pamiętasz? I to była bolesna, dramatyczna i chyba nie do końca przemyślana decyzja.
0: Marek Dutkiewicz dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Podróżujemy po całym świecie, no ale wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. No właśnie, za kilka minut wrócimy muzycznie do Polski.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
15: Ula Myszkinis, witam w kolejnej audycji Co jest grane? Będziemy mówić o tym, co bliskie jest mieszkańcom zachodniego Pomorza, o naszej codzienności i historii, a także o miejscach, które warto odwiedzić. Na początek zaglądamy do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Po wszystkich jego piętrach oprowadził mnie dyrektor Grzegorz Kurka. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie, przenosimy się w odległe czasy.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
16: Czy ostatnio mieliśmy jakieś nowe eksponaty?
17: Nasze muzeum chyba słynie już z tego, że co chwilę mamy różnego rodzaju odkrycia. Takowe odkrycia oczywiście mieliśmy w tym roku, w zeszłym roku, 2 lata temu, 3, 5 i tak dalej, i tak dalej. I zapewne będą w latach następnych. No, nie oszukujmy się, tych odkryć jest sporo. Tych zabytków mamy bardzo dużo. To, co pokazujemy, to oczywiście jest część tych obiektów. Staramy się pokazywać te najcenniejsze. Jesteśmy teraz na wystawie, na parterze naszego muzeum, głównej siedziby muzeum, bo mamy dwa obiekty, jeszcze dworu von Kleist obok, gdzie mamy wyeksponowane właśnie te najcenniejsze zabytki archeologiczne. One są o tyle ciekawe, że tutaj mamy przekrój zabytków tak naprawdę od wczesnego neolitu, a może nawet późnego mezolitu, aż po czasy nam współczesne. Więc taka archeologia, można powiedzieć, w pigułce, za każdym eksponatem kryją się odkrywcy. Więc chcemy tych odkrywców też pokazywać, chcemy pokazywać też turystom, że zabytek to jest jedno, ale no, odkrywca to jest drugie. Próbujemy tę historię jak gdyby łączyć w spójną całość.
16: Właśnie widzę tutaj w gablocie, mamy na przykład rogowy toporek i to jest datowane na wczesny neolit, czyli bardzo stara rzecz, i mamy tam na zdjęciu odkrywcę.
17: Tak, mamy odkrywcę, pozwolę sobie tutaj nawet powiedzieć nazwisko tego odkrywcy, pan Michał Mączka odkrył swego czasu w okolicach Dziwnowa, podczas nietypowych prac, bo refulacji dna rzeki Dziwny, z rury po prostu refulacyjnej wypadł toporek rogowy, no i ten toporek teraz jest w naszym muzeum tutaj, proszę go sobie zobaczyć, no jest piękny i ten toporek ma te co najmniej 6,5 tysiąca lat, co najmniej, a może mieć nawet i więcej. Robi wrażenie, jak gdyby pokazuje nam, że tutaj już ta ludność wczesnych kultur neolitycznych, a może i wcześniejszych mezolitycznych, funkcjonowała na tym obszarze po wycofaniu się lądolodu. I tutaj właśnie w tej gablocie mamy zabytki te najstarsze. Mamy piękną siekierę z Korzyncina, która ma też około 6 tysięcy lat. No niesamowicie wykonana. Też możemy zobaczyć, w jaki sposób precyzyjny kiedyś rzemieślnicy, nazwijmy ich w ten sposób, chociaż oni się pewnie tak nie nazywali, ale w jaki piękny, cudowny sposób potrafili wykrzesać z takiej bryły krzemienia takie oto cudo. Ale poniżej też taka ciekawostka, bo bardzo często nad wybrzeżu Morza Bałtyckiego, szczególnie po sztormach, wywodzą różnego rodzaju artefakty. W trakcie jednej z takich pogód sztormowych czy posztormowych mieszkanka Łukęcina natrafiła na róg Tura. To jest brachy Cerus, wcześniej były primigeniusy. One wymarły w wieku XVI na terenie Polski. Nie wiemy, jak długo żyły tutaj na naszych terenach. Na pewno już w XVI wieku ich nie było. Przechodzimy kolejne epoki, no i teraz trafiamy na epokę brązu. No i tutaj mamy piękne eksponaty z epoki brązu. Niesamowite, zresztą pani sama widzi. No gorzej, z radiosłuchaczami nie mogą zobaczyć, ale też postaram się to jakoś opisać. Tak?
16: Muszą przybyć do muzeum.
17: Muszą
16: po prostu
17: koniecznie przybyć do muzeum. No i proszę tutaj zobaczyć. Tutaj mamy piękne naszyjniki, bransolety, naramienniki i mamy taki piękny topór. Proszę zobaczyć, jaki on jest smukły, taki wydłużony kształt, jak pięknie obrobiony. I ten otoż skarb ma, proszę pani, 4 tysiące lat, czyli pochodzi z 2000 roku przed naszą erą, czyli wówczas w Egipcie mieliśmy okres średniego państwa po słynnych budowniczach piramid, więc ten skarb pochodzi właśnie z tamtego okresu, jest niezwykle cenny, no i jeden z najstarszych w ogóle na Pomorzu tego typu skarbów z epoki brązu. Tutaj mamy z Wyspy Wolin piękny oszczep, piękny naramiennik, naszyjnik. Proszę zobaczyć, jak one są pięknie wycelezowane, jak one są zrobione.
16: No nóż wygląda dokładnie tak, jakbyśmy teraz go zrobili.
17: Dokładnie tak samo, a pewnie to był jakiś nóż ofiarny, być może. Woto, bo to prawdopodobnie było woto, złożone ku czci bóstwom. Niegdyś te bóstwa no to były jak gdyby wynoszone na piedestał w trakcie różnego rodzaju świąt kalendarzowych. Ten akurat skarb młodszy został złożony na wzgórzu z widokiem na Zalew Szczeciński, no aż się prosi, że został złożony jako wotum, a nie jakieś przypadkowe po prostu ukrycie skarbu, a ten został na terenie bagiennym. To też jest częste zjawisko, bo w okresie właśnie pradziejów, kiedy skarby były właśnie poświęcane bóstwom na terenach bagiennych, bo bagna uchodziły trochę za miejsca takie sakrum, tajemnicze i za siedliska bogów. To jest fajny zabytek, bo tu mamy taką siekierkę, proszę zobaczyć, nawet nie przeprowadziliśmy jej konserwacji, ponieważ chcemy ukazać taką patynę z tamtego okresu, ale co jest pięknego w tym zabytku i bardzo nietypowego, ponieważ zachowane zostały części drewna i zostało wykonane C14, czyli badanie radiowęglowe tego drewna i poznaliśmy wiek tej siekierki, w którym okresie została ona wykonana i to jest około 1500 roku przed naszą erą. Tu inne skarby z epoki brązu, ale już takie bardziej pojedyncze. Co uważamy za skarb? Za skarb uważamy obiekty, które zostały znalezione w pewnej zestawie, jak gdyby, czyli 2, 3, 4, obiekty 5. A poniżej już wkraczamy kolejną epokę, epokę wpływów rzymskich. No to jest epoka wpływów rzymskich, no każdy zna starożytny Rzym, pewnie wielu słuchaczy, radiosłuchaczy było w Rzymie obecnym i może podziwiać zabytki Rzymu w Rzymie, ale niekoniecznie, bo może przyjechać do naszego muzeum i również nasze muzeum może podziwiać zabytki Rzymu w Kamieniu Pomorskim. I co się okazuje, że mamy monety, mamy denary srebrne, cesarskie, mamy fibule rzymskie, więc te skarby jak gdyby też pokazują nam, czy te zabytki, że istniały kontakty pomiędzy Cesarstwem Rzymskim a tak zwanym barbarikum. No niestety nas się nazywa bardzo brzydko jako barbarikum, czyli barbarzyńcy w tamtym okresie, ale chyba nie do końca tak było, ponieważ my też potrafiliśmy tworzyć pewną kulturę, co widać po tych zabytkach, ale też potrafiliśmy prowadzić wymiany handlową. I to jest przykład na to, że te wymiany były. One nie były może bezpośrednio nasi tutaj, Pomorzanie, bezpośrednio z Rzymianami, ale poprzez pośredników różnych, Daków, Celtów i tak dalej, ta wymiana istniała, czego dowodem są odkryte tutaj w naszym regionie zabytki rzymskie. I przechodzimy kolejną epokę, przeskakujemy i jesteśmy we wczesnym średniowieczu. No, niesamowita epoka. Mówi się wieki ciemne. No to jest bzdura oczywiście, żadnych wieki ciemnych, żadnych wieków ciemnych nie było. Wystarczy spojrzeć na te obiekty i widzimy w nich co? Kunszt i piękno. Dwa w jednym. No to mamy piękną srebrny denar cesarza Ottona na przykład III. Można powiedzieć związanego z naszą historią, przecież zjazd gnieźnieński. Ale chyba najcenniejszym obiektem, który tutaj mamy w naszej instytucji, no to jest ten oto obiekt tutaj. Taki dosyć niewielki, okrągły. No.
16: Ale pięknie grawerowany.
17: Właśnie. I na tym polega cała sztuka, bo to jest grawer typowy dla sztuki wikińskiej, dla wikingów. z 1000 roku naszej ery, a dokładnie tak zwanej sztuki Borre. To jest charakterystyczna sztuka dla właśnie 1000 roku naszej ery, wyrobów rzemieślniczych związanych z wikingami, i tą oto rękojeść odkryto podczas badań archeologicznych prowadzonych przy rynku Starego Miasta w Kamieniu Pomorskim na głębokości bodajże tam 2,5 metra. Więc bardzo, bardzo cenne znalezisko. Poniżej mamy piękny skarb monet arabskich. Skąd monety arabskie u nas tutaj na Pomorzu? I znowu tak jak te monety rzymskie, tutaj mamy również handel związany właśnie z okresem wczesnego średniowiecza pomiędzy właśnie Słowianami, a tutaj ludami Bliskiego Wschodu czy ludami Azji. Zostały odkryte przez tutaj działające w Kamieniu Pomorskim od wielu, wielu lat stowarzyszenie bardzo prężnie działające. Jest to stowarzyszenie imienia Świętej Korduli, które prowadzi różnego rodzaju poszukiwania i które odkrywa wspaniałe zabytki dla naszej instytucji. Można powiedzieć nie tylko dla naszej instytucji, nie tylko dla mieszkańców, ale można powiedzieć dla całego Pomorza Zachodniego.
15: Po Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej oprowadza nas Grzegorz Kurka. Za chwilę powrócimy do wycieczki i eksponatów, których jest w muzeum naprawdę mnóstwo.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
17: Przechodzimy w okres już bardziej późnego średniowiecza, no i mamy złoto. To, co chyba radiosłuchacze lubią najbardziej, złote zabytki. I powyżej tutaj mamy piękną monetę, złoty reński gulden arcybiskupa i elektora Trewiru, Ottona von Ziegenheima. Moneta datowana jest na XV wiek, czyli na okres późnego średniowiecza. Tutaj mamy odkrywcę tejże monety, pana Daniela Kwaśniaka Welkwaśnińskiego, który niespełna dwa lata temu natrafił na tę monetę tutaj niedaleko Kamienia Pomorskiego na jednym z pól, również ze Stowarzyszenia imienia Świętej Korduli. Informacja o odkryciu nie tylko jak gdyby przewinęła się tutaj w mediach ogólnokrajowych, ale również w mediach zagranicznych. No i kolejne cuda, można powiedzieć, to są cztery bulle papieskie. No to te niepozornie wyglądające krążki to są oryginalne bulli papieży z okresu właśnie średniowiecza. Tutaj mamy całą bullę papieską, bullę benedyktyna. Tutaj mamy fragmenty bulli, między innymi bullę Klemensa VI. Ta kolekcja bulli jest największą kolekcją bulli na terenie naszego kraju. Żadne muzeum w kraju. Podobno Wawel też ma cztery bulle papieskie, ale no tego w 100% nie wiem, ale tak słyszałem. Czyli nawet jakby Wawel miał cztery, to i tak mamy tyle samo co Wawel. Więc no mamy tu największą kolekcję bulli papieskiej. A czym były bulle? No były to po prostu pieczęcie, ołowiane takie pieczęcie. Generalnie to były dokumenty, tak, na których papież wydawał pewne dekrety, tak, między innymi dla poszczególnych diecezji, biskup i tak dalej, i tak dalej. I pieczętował takimi właśnie pieczęciami. I to są te właśnie ołowiane pieczęci. Swego czasu na terenie Kamienia Pomorskiego natrafiono na klasztor dominikanów i tutaj też mamy z tego klasztoru dominikanów fragmenty różnego rodzaju zabytków, między innymi piękne kształtki ceglane. W ogóle historia kamieńskich dominikanów to jest historia na osobny reportaż, bo ci nasi kamieńscy dominikanie przybyli tutaj do Kamienia w 1227 roku z Krakowa. I okazuje się, że klasztor nasz dominikański jest starszy od klasztoru słynnego do dnia dzisiejszego istniejącego w Gdańsku. I my dokładnie stoimy w miejscu, tutaj nawet widać zarys na podłodze. Jesteśmy wewnątrz teraz kościoła świętego Idziego, który właśnie był w tym miejscu i który przynależał właśnie do klasztoru dominikanów. Niestety w XVI wieku po wprowadzeniu reformacji na Pomorzu Zachodnim, czyli na terenie Księstwa Pomorskiego, no nie tylko Pomorza Zachodniego, ale też również tego Pomorza po stronie niemieckiej, Mecklenburg von Pommer, po wprowadzeniu reformacji te kościoły i klasztory przestały istnieć i ten też uległ powolnej dewastacji, ale mówię, no to jest opowieść jak gdyby na inną historię. No i późniejsze zabytki kolejne, tu mamy zabytki z okresu renesansu, piękne kafle piecowe, to jest o tyle ciekawe, że on jest wzorowany na rodzinie Leonardo da Vinci. Taki piękny, wieńczący kafel piecowy. On pochodzi z XVI wieku, renesansowy. Został odkryty również w Kamieniu Pomorskim. Kolejnym zabytkiem, takim niezwykle interesującym, to jest ten renesansowy cyrkiel kroczek. No niby niepozorny, ale proszę mi uwierzyć, na terenie kraju mamy kilka tylko takich zabytków tego typu. To jest jedyny na terenie Pomorza Zachodniego.
15: Przejdźmy może do łodzi, która była w renowacji i powróciła do Kamienia, tak?
17: Tak, to jest w ogóle bardzo skomplikowana sprawa i bardzo ciekawa historia z tą łodzią, ponieważ ta łódź tak naprawdę została odkryta bardzo, bardzo dawno temu, dokładnie w 1985 roku, tutaj niedaleko Kamienia na tak zwanym Żółcinie, na Półwyspie Żółcińskim, podczas prac melioracyjnych. Połowa tej łódź została zniszczona przez koparkę, ale druga połowa została zabezpieczona przez profesora Władysława Filipowiaka, ówczesnego dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie, no i znanego tutaj pomorskiego archeologa, wybitna postać dla Pomorza Zachodniego, niezwykle zasłużona. I ona została przywieziona do Szczecina, gdzie na Wałach Chrobrego wybudowano dla niej specjalny basen. I ona została tam pochowana. I ona tam była pochowana przez okres prawie 40 lat, aż wreszcie doszliśmy do wniosku. Tutaj wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, oczywiście z dyrektorem Muzeum Narodowego w Szczecinie, że czas na nią, żeby ją wydobyć i zakonserwować. I wtedy się zaczęła prawdziwa przygoda. Nie chcę mówić gachedna, żeby unikać tego słowa, ale naprawdę to była bardzo skomplikowana praca, bo no, trzeba było po pierwsze to wydobyć, po drugie to wszystko później poskładać, no i wcześniej zakonserwować. Jak widać na zdjęciach, procesy były bardzo skomplikowane, bo to się musiało moczyć w specjalnym preparatorze, a później zamrażać w takich oto lodówkach, więc bardzo skomplikowany proces, no ale efekt chyba widać.
16: Tak, łódź wygląda wspaniale. Można sobie wyobrazić ją w całości, bo oczywiście nie ma wszystkich części, ale siatka, na której te części są, jakby robi nam taką wizualizację. Pięknie to wygląda.
17: Jest naprawdę niesamowicie wyeksponowana i tutaj znowu chylę czoło tutaj dla naszego pracownika, pana Jacka Łukowskiego, który to wszystko po prostu tak ułożył i ma na tyle rozbudowaną wyobraźnię przestrzenną, że potrafił to wszystko właśnie złożyć w całość, bo proszę mi uwierzyć, to były po prostu tylko zwykłe deski, a on to wszystko złożył w taką tutaj oto całość, włożył to w taką siatkę i jeszcze za pomocą tych lin jakoś tak to wszystko połączył, że tworzy to faktycznie kształt łodzi. Rekonstrukcja tej łodzi jest w Wolinie, w skansenie Słowenii Wikingów, to jest orzeł Jumne i nawet ta łódź pływa śmiało, nie tylko po Zalewie Szczecińskim czy po rzece Dziwnie, ale też wypływa na Morze Bałtyckie. Są filmy na przykład w internecie, gdzie można zobaczyć, jak ten orzeł Jumne płynie na przykład sobie dumnie do na wyspę Bornholm, asekurowana przez Straż Przybrzeżną duńską zabawę, żeby czasami nie zatonęła. No ale to jest nasza słowiańska, więc najlepsza. Więc tutaj widać też, że na podstawie tych wręg, tego poszycia, tego wszystkiego, że to były naprawdę bardzo solidne konstrukcje i jesteśmy dumnymi posiadaczami tej łodzi. Ona jest datowana na XII wiek, była użytkowana przez okres 50 lat i to też taka ciekawostka, bo ta łódź była użytkowana w okresie chyba największego rozkwitu księstwa pomorskiego, jeśli chodzi o wczesne średniowiecze. Kamień wtedy był stolicą książąt pomorskich, Warcisław I, później Bogusław i ona też pochodzi z czasów wojen tutaj słowiańsko-duńskich. No i być może, że ta łódź była używana właśnie w takim celu, bo oprócz łodzi handlowej, no to też może była używana w celach właśnie bojowych.
15: Po Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej oprowadził nas dyrektor Grzegorz Kurka, a w magazynach Co jest grane we Wolinie do Muzeum w Kamieniu Pomorskim będziemy wracać jeszcze niejednokrotnie.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
15: W magazynie Co jest grane zaglądamy do Polic. Tam niezwykle prężnie działa uczniowski klub lekkoatletyczny Ósemka Police z Ryszardem Kamińskim, prezesem i trenerem oraz Pauliną Maryś Orel, rodzicem wspierającym klub, rozmawiał Bogdan Widawka.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
7: W jaki sposób wspieracie jako rodzice klub?
18: Oprócz tego, że staramy się im dmuchać w żagle i gdzieś tam mobilizujemy do tych treningów, no to musimy wspierać pod kątem i działań na zasadzie zrobienie ciasta, udział, nie wiem, w organizacji właśnie takich działań jak ćwierćmaraton, czyli stoimy przy grillu, nalewamy zupę, robimy popcorn, a oprócz tego staramy się chodzić do firm, akurat tutaj lokalnych i prosimy o wsparcie przede wszystkim gdzieś tam finansowe albo rzeczowe.
7: Ciekawą z pewnością sprawą są konkretne zawody. Jak to się odbywa? Czy one są cykliczne? Czy wy bierzecie udział w jakiejś lidze lekkoatletycznej?
19: My normalnie startujemy w wszystkich imprezach, ponieważ klub jest zarejestrowany w Polskim Związku Lekkiej Atletyki, a więc de facto wtedy jesteśmy wszędzie widoczni, zwłaszcza, że zawodnicy nasi nie są bezimienni już w tej chwili w zachodniopomorskim, także z tego tytułu bierzemy udział. Natomiast jeśli chodzi o organizację, to ogólnie rzecz biorąc mamy takie trzy punkty, które są punktami corocznymi. To jest Mistrzostwa Polic w biegach przełajowych, których niedawno skończyła się 37. edycja. Żeby było ciekawiej, to było 40-lecie od pierwszej imprezy przełajowej. Oczywiście te 3 lata to lata pandemii, kiedy musieliśmy wstrzymać imprezy. Drugą imprezą, jedna z najstarszych imprez w ogóle w zachodniopomorskim i w Polsce, to jest ćwierćmaraton policki, czyli 10 metrów, to nie jest takie pełne ćwierć jest w nazwie, ale 10 kilometrów jest to bieg dla dorosłych, ale to jest jeden bieg. Natomiast pozostałe to są biegi w ramach tych zawodów, oczywiście dla dzieciaków i głównie się skupiamy na dzieciakach, bo tutaj widzimy tą przyszłość w tych dzieciach. Trzecia taka mocna impreza to już jest 24 rok, kiedy organizujemy czwartki lekkoatletyczne, imprezę, której pomysłodawcą jest sprzed bardzo dawna Marian Woronin, nasz znakomity sprinter, rekordzista Polski do dzisiaj, a mimo że minęło już ponad 30 lat od jego rekordu Polski na 100 metrów, więc bawimy się w te czwartki lekkoatletyczne i my w Policach organizujemy rocznie 10 cykli czwartków lekkoatletycznych.
7: Pani Paulino, pani pięknie powiedziała o tych ciastach, o tym grillu. No nie ukrywam, że zaburczało mi brzucho. Od razu sobie wyobraziłem te pyszności.
19: Dobre.
18: Bo... Zapraszamy, słynimy z grupówki.
7: Bo wyobrażam sobie, że to jest na pewno bardzo, nie tylko bardzo kolorowe, ale to jest po prostu bardzo fajne, bo to jest takie wsparcie bardzo realne i bardzo sympatyczne. A ja bym chciał zapytać, czy oprócz tych kulinarnych zachęt, no w cudzysłowie oczywiście zachęt, macie kontakt ze znanymi osobami sportowymi, w ogóle takimi, które od razu się kojarzą. Pan wspomniał przed chwilą o Woroninie, no absolutna rewelacja, ale czy inne nazwiska również pojawiają się w tym temacie?
18: W tym temacie to myślę, że najpewniej i najprościej odpowie trener. Ja jedyne, co mogę powiedzieć, to na pewno trenuje z nami Mija Lewandowska, córka Marcina Lewandowskiego, to już trener. Z pewnością ułatwi mi odpowiedź.
19: Tych osób jest trochę więcej, chociażby właśnie poprzez rodziców. O Marcinie właśnie koleżanka wspomniała. Aleksander Doba, fantastyczny człowiek, który no tak. Niestety już zakończył żywot. Jego wnuczka także biega w naszych barwach. Zawodników wielu to są byli nasi wychowankowie, których dzieciaki w tej chwili wchodzą do klubu, ale na pytanie, czy mamy kontakt, pani Paulina jest z nami od niedawna tak naprawdę, dlatego że jej córa no jest młodziutką dziewuszką i ona akurat poprzez córkę weszła do naszego klubu i bardzo aktywnie zaczęła funkcjonować. W ogóle sam stadion w Policach w 2004 roku powstał dzięki takiemu wsparciu 5 olimpijczyków, między innymi naszego szczecińskiego Henia Wawrowskiego, między innymi właśnie Marian Woronin, Marian Sypniewski, to są medaliści olimpijscy, tak. Którzy wspomogli nas i tutaj często się pojawiali w Policach, na imprezach. Pani Maria Kwaśniewska-Maleszewska, nieżyjąca już, także medalistka olimpijska z Berlina z 1936 roku, była tutaj z nami. No, fantastyczna kobieta, więc przez te nasze organizowane imprezy, zwłaszcza przez ćwierćmaraton policki, przewinęło się bardzo dużo znanych osobowości sportowych i województwa, i kraju, którzy akurat byli tak takim wzorcem dla naszych dzieciaków sportowym, a nie tylko zresztą sportowym, bo tak jak powiedziałem, wspomniałem Mariana Woronina, ja z Marianem się znam już od 2004 roku, czyli od pierwszego naszego wyjazdu na finał czwartków lekkoatletycznych do Warszawy, no i funkcjonujemy cały czas, jesteśmy z nim w bardzo dobrym kontakcie od początku do dnia dzisiejszego. Ja współpracuję w ostatnich kilku latach z sławną zachodniopomorskim sportsmenką Aurelią Trywiańską. Aurelia w tej chwili mieszka w Stanach, natomiast mamy stały kontakt z Aurelią i z jej mężem, który jest jej byłym trenerem i oni nas wspomagają słowem, pomysłem, realizacją planów treningowych.
7: Pani Paulino, ja chciałbym jeszcze panią podpytać o spotkania rodziców. Czy wy jakoś się specjalnie komunikujecie ze sobą, żeby zebrać pomysły, zebrać jakąś grupę, jakieś plany nakreślić, działanie? Jak to wygląda? Pewnie jakoś dyskutujecie na ten temat. Co jeszcze można zrobić? Co wymyślić?
18: Generalnie spotykamy się i poznaliśmy się przede wszystkim na boisku, tak? Także odwożąc dzieci gdzieś tam, każdy się przywitał, każdy gdzieś tam próbował coś podpytać, o czym wymieniliśmy się telefonami, mamy grupę, między innymi pan trener zaprasza nas też bardzo często na zebrania, także mamy możliwości gdzieś tam ingerencji w ten klub, trener jest z nami w stałym kontakcie, my razem też między sobą dyskutujemy, pomagamy, próbujemy się jakoś zorganizować, ale nie jest to w ogóle trudne, na dzień dzisiejszy wystarczy, że gdzieś tam ktoś rzuci hasło, zaraz jest temat ruszany, chociażby pomoc trenerowi.
7: Czyli mieszkańcy Polic, mieszkańcy Pomorza Zachodniego są bardzo zaangażowani w takie działania wspierające.
19: Ogólnie rzecz biorąc, tak, to widać.
18: No i mamy mocną grupę rodziców, to też jest plus, bo faktycznie rodzice gdzieś tam się wspierają nawzajem. I nie ma takiej złej rywalizacji. I to jest cudowne, bo faktycznie wszyscy dopingujemy każdemu.
7: Panie prezesie, pan jest trenerem jednocześnie. Ja nie mogę nie zapytać o wyniki. Jak pan patrzy na tych podopiecznych swoich, czy widzi pan przyszłego Lewandowskiego w biegach, czy nawet Mariana Woronina? No może przesadziłem akurat wprost, tak? Ale widzi pan ten narybek?
19: To chyba to nie jest przesadzone. W roku ubiegłym, jeśli chodzi o sprint, mieliśmy największy sukces, ponieważ nasza zawodniczka młodziczka została mistrzynią Polski na 100 metrów. Młodziczek. Na hali ma wynik o 1/100 lepszy od Ewy Swobody, natomiast na stadionie w roku ubiegłym 400 zabrakło do rekordu Polski na 100 metrów wśród młodzików. Aktualnie Helena Goliszewska, o niej mówię dokładnie, jest w tej chwili zawodniczką MKL-u Szczecin, przeszła pod rękę trenera szczecińskiego Jurka Iwińskiego, byłego reprezentanta Polski i trenera kadry narodowej. Uznaliśmy, że jest to właściwa osoba, która umie więcej ode mnie i więcej może przekazać już w tej chwili na tym poziomie wyższym zawodniczki. Takich zawodników jest więcej w klubie, może nie na tytuł mistrza Polski, ale przez klub przewinęło się kilku medalistów mistrzostw Polski na pewno.
15: O wspaniałych lekkoatletach z uczniowskiego klubu lekkoatletycznego Ósemka Police, z Pauliną Maryś Orel, rodzicem wspierającym, i Ryszardem Kamińskim, prezesem i trenerem, rozmawiał Bogdan Widawka. Za chwilę powrócimy do Polic.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
7: Chciałbym nawiązać do czwartków lekkoatletycznych. Kto może brać udział?
19: Wszyscy. Na czwartkach lekkoatletycznych mogą brać udział wszyscy, oczywiście w ramach kategorii wiekowych. Czwartki lekkoatletyczne są zawodami dla 12, 13, 14-latków, może 12 młodsi mogą wystartować. Od dawna cały czas jest jeden zestaw konkurencji, w których dzieciaki mogą brać udział. Są to trzy biegi, bieg na 60, na 300, na 600, chłopcy 1000, z piłeczką palantową, wzwyż i w dal. Oczywiście jeden zawodnik tego wszystkiego nie ogarnia, tylko na zawodach naszych lokalnych mogą wystartować w dwóch konkurencjach. W finale ogólnopolskim w Łodzi startują w wybranej konkurencji z tych sześciu. Trzy kategorie wiekowe, no masa dzieciaków i fantastyczna fajda dla nas, bo widać, że tu padało pytanie właśnie, jak zachęcić dzieciaki. Nie, to wystarczy troszeczkę tylko dobrej woli i może coś, co niektórzy nazywają charyzmą trenera, działacza, rodzica. Rodzice się z nami non-stop kontaktują. My co chwilę mamy od nich nowe pomysły, które staramy się w lepszym lub gorszym stopniu zrealizować w zależności od możliwości oczywiście, ale te możliwości oni sami nam otwierają, jeżeli widzą, że jest taka możliwość. Więc no jeździmy. Te finał czwartków lekkoatletycznych, a ile osób może? Bardzo dużo może. Bo te dzieciaki wszystkie z Polic są zapraszane, mogą przyjść, mogą zobaczyć, bo jest to dla nich alternatywa, a może się okaże, że ta lekka atletyka to jest to. Zwłaszcza, że jest to królowa sportów. A dlaczego? Bo możemy rzucać, możemy skakać, możemy biegać, możemy mieć 20 kilo, możemy mieć 70 kilo. Jedno drugiemu w niczym nie przeszkadza, żeby można było uprawiać sport, a nie siedzieć w domu 10 godzin przy komputerze, następnie dwa przy telewizorze, natomiast brakuje miejsca na ten ruch, na taką samodyscyplinę. Te dzieciaki przychodzą przynajmniej godzinę wcześniej.
18: I zostają przynajmniej.
19: Bo muszą się pobawić. Rodzice o tym dobrze wiedzą, bo przychodzą po niektórych, no to muszą niestety się zabezpieczyć w czas, bo te dzieciaki, to wcale nie jest tak, że godzina 18 czy 18:30, ja mówię koniec, minuta i nie ma nikogo. Nie, odwrotnie. Oni cały czas siedzą, oni chcą, jeszcze im jest mało, to ja ich muszę hamować, żebyśmy nie przesadzili z ilością, natomiast no, one się po prostu bawią później. Bawią się nie tylko na stadionie, a później się spotykają w domach i się zawiązują fantastyczne przyjaźnie.
7: Czyli mogą wziąć udział w czwartkach lekkoatletycznych właściwie dzieciaki nie tylko z Polic, ale też z okolic, tak? Czy nawet jeżeli
19: tak
7: ktoś z rodziców teraz słucha nas w Świnoujściu, w Wolinie i ma pod okiem takiego właśnie chłopaka, dziewczynę, która zdradza pasję do tego sportu, też nie ma problemu?
19: nie ma problemu. Mogę tylko powiedzieć, że tak faktycznie jest, bo w ostatnich latach przyjeżdża bardzo często na czwartek lekkoatletyczny autokar z Koszalina, przyjeżdżali zawodnicy z Pyrzyc. To nie jest tylko zamknięcie. W Szczecinie na przykład od kilku lat, znaczy od czasu, kiedy pandemia się skończyła, nie ma czwartków lekkoatletycznych. Więc szczecinianie, żeby móc wziąć udział w finale czwartkowym, przyjeżdżają do Polic. Nie jest daleko. Przyjeżdżają i tutaj startują. I dzięki temu mają możliwość wyjazdu do Łodzi, jeżeli akurat się zakwalifikują do tej finałowej potyczki.
7: Na koniec chcę zapytać o plany. Najbliższe i dalsze to mogą być plany, cele. Bardzo proszę, panie trenerze, panie prezesie.
19: No więc, no plan. My się cały czas rozwijamy, cały czas staramy się znajdować nowe perełki. Takie perełki mam już w klubie. Ja przynajmniej 3 osoby widzę na poziom ogólnopolski, a może i trochę więcej, ale no na razie to są młode dziewczęta, głównie dziewczęta, bo bolączka naszego sportu to jest właśnie, no tak jak mówiłem, te tam boczne historie, telewizory, laptopy, komórki i tak dalej. I zauważalnym efektem tego problemu jest ilość dzieciaków, jeśli mówimy o płeć. Dziewczęta w Policach, nie ma z nimi najmniejszego problemu. Natomiast z chłopcami jest tylko jedna klapka nazywająca się Robert Lewandowski. Wszyscy są Robertami Lewandowskimi i zapominamy, że to nie jest tak do końca, że tylko piłka. Ja mogę o tym powiedzieć, bo jestem byłym piłkarzem Pogoni Szczecin przy okazji, więc ja to patrzę także od tamtej strony, gdzie chłopiec zamyka się, ukierunkowany jest na piłkę i tylko piłkę i nie ma innej dyscypliny. Natomiast gdyby te dzieci pojawiły się na czwartkach lekkoatletycznych, kto będzie szybciej biegał jak nie sprinter? A sprinterem kto jest? No piłkarz najczęściej, bo on biega bardzo krótkie odcinki.
15: O lekkoatletycznych czwartkach i uczniowskim klubie Ósemka Police z Pauliną Maryś-Orel oraz trenerem Ryszardem Kamińskim rozmawiał Bogdan Widawka.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
15: W Międzywodziu na Wyspie Wolin zakończyły się kolejne warsztaty, które były nagrodą w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży pod patronatem UNESCO UNICEF Polska Color Art Festival. Było pięknie, było kolorowo. Na plaży dzieci wraz z opiekunami stworzyły morskie instalacje. Czy podobało im się malowanie na plaży? Posłuchajcie.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
20: Elena. Emilia.
15: A skąd przyjechałyście do Międzywodzia?
20: Ja przyjechałam z Katowic.
21: Ja z Goleniowa.
15: Jesteście wyróżnione w konkursie laureatkami. Powiedzcie, jakie nagrody dostałyście? Zostały wam przyznane?
21: No, w malarstwie 3. miejsce. Ja w powiacie goleniowskim 3. miejsce też.
15: Słuchajcie, a czy wy kiedykolwiek malowałyście na plaży?

0: jestem Julia i dostałam w kategorii 10-13 nagrodę. Mój obraz był pod tytułem Marzenie i była dziewczyna, która siedziała na krześle i czytała książkę.
1: A jaką techniką lubisz najbardziej malować?
0: Na początku lubiłam szkicować ołówkiem, teraz trochę już te farby, a tak to w sumie wszystkiego lubię próbować.
1: A jak się maluje i pracuje na plaży?
0: Bardzo dobrze, ja w ogóle mega lubię morze i w sumie jestem pierwszy raz prawie. Bo jeszcze jak byłam mniejsza byłam, ale tego trochę nie pamiętam.
2: A skąd przyjechałaś?
0: Z Stanisławowa pod Mińskiem Mazowieckim.
3: To gratuluję i bardzo dziękuję. Miłej zabawy.
4: Mam na imię Gabrysia. W tym roku zajęłam 3. miejsce w kategorii grafika 10 do 13 lat. Wysłałam pracę, którą zrobiłam jak miałam 10 lat. Przyjechałam z Chełma, 12 godzin pociągiem jechałam, więc długo. Bardzo ciekawie jest tutaj właśnie, lubię morze. Na mojej pracy są dwie osoby, które trzymają się za ręce, są naprzeciwko siebie. I to jest chłopak i dziewczyna, ale to niekoniecznie musi oznaczać jakiś, nie wiem, związek romantyczny, tylko właśnie może to być taka przyjaźń najzwyklejsza po prostu. Właśnie przyjaźń daje dużo szczęścia.
5: Mam na imię Jan Kosiński, otrzymałem nagrodę 3. miejsce w kategorii malarstwo, 6-9 lat.
1: A co namalowałeś? Co jest dla ciebie szczęściem?
5: Rolki. Widać tam na głównym planie rolki i takie jakby górki. I są też nogi tam, na przykład gdzie kończy się rolka, to widać część skarpety. Są też ochraniacze. W każdym razie jeżdżenie na rowerze i takie tam sprawia mi radość. Chociaż ostatnio nie mogę tego za bardzo zrobić.
2: A podoba ci się na plaży, malowanie na plaży?
5: Tak, jest bardzo fajne. I to na pewno nie jest to samo, co malowanie na pracowni.
1: Jak słyszeliście, artystom na plaży bardzo się podobało. A więcej o festiwalu opowie nam Anna Oprzyńska z Goleniowskiego Domu Kultury. Ula Myszkinis, zapraszam do wysłuchania rozmowy.
6: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: W tym roku festiwal Color Art obchodzi jubileusz 35-lecia. Pani Anno, jak to się zaczęło?
7: Ja nie byłam świadkiem tego początku. Prowadzę ten festiwal, jestem jego kuratorką od 10 lat i w związku z tym, że to już taki drugi poważny jubileusz, który się odbywa w momencie, kiedy ja go koordynuję, no to troszeczkę sięgałam do tego właśnie, do jego historii, starałam się dowiedzieć, jak to wszystko się zaczynało. No i zaczynało się, jak to zwykle się zaczyna. Ktoś miał pomysł. A konkretnie Zenon Stachurski, goleniowski plastyk związany z Goleniowskim Domem Kultury, który wpadł na pomysł zorganizowania konkursu plastycznego, tak po prostu, konkursu plastycznego dla dzieci. I początkowo to był konkurs chyba o zasięgu gminnym, czy nawet miejskim. Docierał do coraz większej liczby dzieci. Z tego co wiem, początkowo był konkursem wojewódzkim, potem stał się już ogólnopolskim, a w konsekwencji rozrósł się na cały świat i już od 1997 roku jest pełnoprawnym międzynarodowym konkursem, który początkowo miał troszeczkę inną nazwę. Nazywał się Konkurs Plastycznej Twórczości Dzieci pod patronatem UNESCO, a potem zmienił nazwę na Color Art Festival. Organizatorem całego festiwalu jest Goleniowski Dom Kultury i tak było zawsze, a UNICEF, UNESCO, ORPEC, czyli Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą, który też jest naszym patronem honorowym, no wspierają nas dzielnie w tym wszystkim i dzięki temu ten festiwal może się tak rozwijać i mieć taki szeroki zasięg.
1: Kiedy jest ogłaszany temat, na jaki dzieci muszą stworzyć pracę?
7: No my się śmiejemy, że festiwal się właściwie nigdy nie kończy i rzeczywiście tak to wygląda. Temat konkursu opracowujemy już właściwie, kiedy kończą się majowe warsztaty, które są nagrodą dla laureatów. Gdy jesteśmy w gronie ludzi, którzy przy festiwalu pracują, robimy sobie, przeprowadzamy rozmowy na temat kolejnej edycji, staramy się opracowywać kolejny temat konkursu. Tak było dokładnie w tamtym roku, kiedy właściwie wracając z warsztatów nadmorskich z Międzywodzia, wymyśliliśmy, że kolejny temat to będzie przepis na szczęście i to był taki nasz troszeczkę ukłon w kierunku tego uczucia, które nam towarzyszyło przy powrocie i które chcieliśmy bardzo podkreślić w związku z jubileuszem, bo dla nas to jest ogromne szczęście móc ten festiwal przez tyle lat prowadzić, pielęgnować i rozwijać. Kolejnym krokiem jest opracowanie regulaminu, potem promocja tego festiwalu, no a potem rozsyłamy regulaminy po całym świecie. Rokrocznie na festiwal wpływa około 2000 prac z całego świata, w tym roku z 19 krajów na świecie. Potem zajmuje

0: zajmujemy się przygotowaniem do kolejnej edycji, do przygotowania warsztatów, bo to jest taka bardzo, bardzo ważna część naszego festiwalu, czyli warsztaty, które są nagrodą. Mamy laureatów z Nigerii, mamy laureatów z Białorusi, z Ukrainy, z Mołdawii i Słowacji i oni w tym roku będą z nami na festiwalu, także wśród tych dzieci, które się w Międzywodziu pojawią, będzie dwoje młodych artystów z Białorusi, 6-letnia Słowaczka i dwie dziewczynki, które uczą się w takich średnich szkołach w Ukrainie. Tak naprawdę oglądanie tych prac, oprócz tego, że docenialiśmy ich walory takie artystyczne i to było główne kryterium dobierania prac, które będzie można oglądać na wystawie i w katalogu, było też bardzo dużo takich wątków, które stały się dla nas pretekstem do ważnych, głębokich rozmów i do takiej analizy psychologicznej. Ta edycja jest dość specyficzna, taka bardzo wyjątkowa właśnie też pod tym względem. Przewodniczącym jury jest profesor Marek Haładuda, profesor malarstwa pracujący na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. No, człowiek, który w Color Arcie jest chyba od 9 bądź nawet 10 lat z nami. Profesor Wiesława Markiewicz, szczecińska malarka związana z Akademią Sztuki Szczecińską do niedawna. Izabela Wolska, malarka szczecińska. No i ja, czyli plastyczka Goleniowskiego Domu Kultury i pani, które zajmują się pracami takimi administracyjnymi, czyli sekretarzowaniem, bo to jest bezmiar pracy. Trzeba te prace zarejestrować, spisać, przygotować protokoły, więc to jest też taka logistyczna, ciężka robota, oprócz tego, że no, niekiedy musimy sobie tam te 2000 prac rozłożyć, pozbierać, przegadać, czasami się pokłócić przy ich ocenie, no ale zawsze mamy naprawdę dużo, dużo też przyjemności z tego i bardzo czekam na ten moment oceny, zawsze jesteśmy bardzo ciekawi tego, co zaprezentują dzieci i młodzież. No, a tak jak mówię, ten temat był dla nas, oprócz tego, że te walory artystyczne jak zwykle były bardzo, bardzo wysokie, to tam było jeszcze bardzo dużo ważnych treści, które w tej edycji są dla nas niezmiernie istotne.
1: Warsztaty, które są nagrodą, odbywają się w Międzywodziu. Dlaczego właśnie tam?
0: Pomysł na to, żeby wyjeżdżać z Goleniowa, żeby te warsztaty odbywały się nad morzem, wyniknął z tego, że było bardzo duże zapotrzebowanie na to, a my też widzieliśmy ogromną możliwość poprowadzenia tego w takich okolicznościach przyrody, które są na co dzień niedostępne i gdzie tak naprawdę wszystko wygląda inaczej. Nasz główny warsztat odbywa się nad brzegiem morza. Jest to też chyba dość ciekawe wydarzenie dla mieszkańców Międzywodzia, dla turystów. Nie wiem, czy to przypadek, przeznaczenie, czy po prostu szczęście. Ja kiedyś na zaproszenie mojego dyrektora uczestniczyłam w jakimś szkoleniu, które się właśnie odbywało w willi Karmazynowa Przystań i uznałam, że i to miejsce jako miejsce, jako lokum i ta serdeczność i wyjątkowość właścicieli, no jakoś mi to zapadło w pamięć. I w momencie, kiedy myśmy podejmowali decyzję o tym, żeby warsztaty w ramach festiwalu odbywały się nad morzem, no to natychmiast przyszła mi do głowy willa Karmazynowa Przystań i Sławek i Ewelina. No i od tamtej pory, czyli od 10 lat jesteśmy tam co roku. To jest bardzo dobra rzecz dla festiwalu, bo to nie jest dla nas tylko miejsce, to jest po prostu cała energia ludzi i serdeczność właścicieli, którzy naprawdę wychodzą poza rolę gospodarzy obiektu, a po prostu są przyjaciółmi naszego festiwalu od lat, więc to jest no, coś bardzo wyjątkowego, co się festiwalowi przydarzyło, a co jeszcze raz potwierdza to, że szczęście nam sprzyja.
1: O szczęściu, które było tematem tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży Color Art Festival, mówiła Anna Oprzyńska z Domu Kultury w Goleniowie. Za chwilę powrócimy do rozmowy. Ula Myszkinisy, zostańcie z nami.
2: Co jest grane w Wolinie? Blisko mieszkańców.
1: Każdego roku w maju w Międzywodziu pojawiają się uzdolnione dzieciaki, które zwyciężyły w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży Color Art. W tym roku tematem konkursu był sposób na szczęście. Jak mówi Anna Oprzyńska z Domu Kultury w Goleniowie, organizacja konkursu nie jest łatwa, ale daje dużo satysfakcji i przynosi mnóstwo dziecięcych uśmiechów.
0: Powołaliśmy do życia coś takiego, co my nazwaliśmy MMA, czyli Mecenasi Małych Artystów. I daliśmy szansę nagradzania prac dzieci naszym goleniowskim przedsiębiorcom czy instytucjom, które chciałyby docenić prace nadesłane na konkurs. Oni dostają od nas pakiet wstępnie wyselekcjonowanych prac, wybierają tę, która się im szczególnie podoba i nagradzają swoją nagrodą specjalną. Te nagrody w tamtym roku na przykład powędrowały na Tajwan, do Bułgarii, do Mołdawii, a dla nas to jest wielka radość, bo to jest 20, w tamtym roku 23 szerokie uśmiechy dodatkowo. Taką małą cząstkę siebie dokłada do tego też goleniowskie, no nasze właściwie regionalne, bo i szczecińskie. Jednym z mecenasów był również marszałek województwa zachodniopomorskiego. Przygotowywaliśmy taką kampanię, która się nazywała kampania Przepis na szczęście, nie inaczej, i prosiliśmy znanych i mniej znanych znawców szczęścia o to, żeby nagrywali nam filmiki i dzielili się właśnie z nami i z dziećmi, które zabierały się właśnie za przygotowywanie prac konkursowych swoimi przepisami na szczęście. Kampanię zainaugurowała pani Ewa Bem. Potem nagrywała dla nas swój przepis na szczęście również Urszula Dudziak, Janusz Stokłosa, Jan Peszek, a także młodzi specjaliści od szczęścia, czyli dzieci z goleniowskich przedszkoli i szkół na przykład. No, mamy kilkanaście, może nawet 10 takich przepisów na szczęście, które są w naszych mediach społecznościowych dostępne, można ich sobie posłuchać, a z których wynika mniej więcej to samo, co z prac dzieci, że po prostu szczęście jest bardzo różne, szczęście jest wszędzie, szczęście można znaleźć wszędzie, tylko trzeba po prostu umieć je dostrzec i troszeczkę się dostroić. Częścią festiwalu jest zawsze na przykład wspólne puszczenie latawców na plaży. Zazwyczaj, właściwie zawsze wybieramy się też z naszymi gośćmi na wycieczkę po wybrzeżu. Staramy się pokazać im nie tylko Międzywodzie, ale troszeczkę pojeździć po okolicy i zaprezentować piękno polskiego wybrzeża. Taką rzeczą, która jest też bardzo wyjątkowa i bardzo nas cieszy w tym roku, jest to, że będziemy z naszym patronem, czyli z UNICEF Polska, świętować 80-lecie UNICEF-u. Zostaliśmy poproszeni, żeby te obchody jubileuszu wesprzeć przekazaniem 80 prac naszych festiwalowych, konkursowych. Jeszcze do końca nie wiemy, jaki będzie ten los tych prac, czy one się pojawią w jakimś kalendarzu, czy w jakimś wydawnictwie, czy zostaną przekazane na aukcje wspierające działania humanitarne UNICEF, no ale na pewno bardzo, bardzo się z tego cieszymy, że możemy się włączyć i w jubileusz UNICEF-u i w jakiś sposób wesprzeć działania tej organizacji na rzecz dzieci na całym świecie.
1: A dzieci na całym świecie lubią, potrafią i chcą malować. O Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży Color Art Festival rozmawiałam z Anną Oprzyńską z Domu Kultury w Goleniowie.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Można ich zobaczyć na naszych plażach nie tylko w sezonie letnim. Doświadczeni specjaliści są gotowi do podjęcia akcji o każdej porze roku, zarówno na wodach otwartych, jak i podczas działań powodziowych, interwencji ratowniczych czy akcji poszukiwawczych. 15 czerwca w Międzyzdrojach rozpocznie się sezon kąpieliskowy. W tym roku na tamtejszej plaży będzie działać mobilna grupa interwencyjno-ratownicza. Ratownicy posługujący się kładem oraz autem z podpiętą motorówką, wyposażeni w sprzęt medyczny, będą patrolować Międzyzdroje Wybrzeże codziennie między 10 a 18. A jak trudna jest praca ratowników i jakie trzeba mieć predyspozycje, by ratownikiem być, o tym już za chwilę w rozmowie Bogdana Witawki z Apoloniuszem Kurylczykiem, prezesem WOPR-u Województwa Zachodniopomorskiego.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
3: Dlaczego ludzie toną?
4: Dlatego, że przeceniają swoje umiejętności, wchodzą do wody albo w czasie, w którym nie powinni tego robić, bo jest już po zmroku, bo są nie w formie, bo warunki atmosferyczne są niesprzyjające względem ich umiejętności, bo tutaj trzeba się niestety zgodzić i potwierdzić, że nie toną te osoby, które nie potrafią pływać, tylko toną te osoby, które potrafią pływać. To może być zaskakujące, ale w większości bywa tak, że ofiarami to utonąć są osoby, które dobrze albo względnie dobrze, ich świadomości wydawało mi się, że potrafiły pływać. Dlaczego jeszcze toną? Dlatego, że mówiąc o czasie, kiedy wchodzą do wody, są nieprzygotowani, bo są na przykład pod wpływem substancji psychoaktywnych, pod wpływem alkoholu, który ogranicza ich zdolności poznawcze ocenę ryzyka i możliwości przemieszczania się, możliwości koordynacji ruchowej. I ostatnim elementem, z powodu którego jakby obserwujemy skutki wypadków, które kończą się śmiercią, jest to, że osoby nieprzygotowane do tego nagle wpadają do wody. Myślę tutaj o wędkarzach, myślę o załogantach jachtów, osób, które choć rzadko bardzo to się zdarza, rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o kitesurferów, windsurferów, oni są przygotowani do tego. Wbrew pozorom, zupełnie inaczej wyglądają wędkarze, którzy niestety albo nie posiadają kamizelki asekuracyjnej na sobie, albo posiadają ją, ale nie jest ona założona na nich, czyli tak naprawdę nie działa, czyli tak naprawdę jeżeli nagle do tej wody wpadną na skutek wywrócenia jednostki albo utraty równowagi, wpadają do wody i rozpoczyna się proces tonięcia, łódka odpływa, no i mamy kłopot, no i mamy ofiarę tonięcia.
3: Ile razy interweniowaliście, ile razy musieliście reagować na Pomorzu Zachodnim w ubiegłym sezonie?
4: W ubiegłym sezonie takich interwencji zarówno woprowcy, jak i wszyscy ratownicy wodni, którzy są obecni najczęściej w trakcie sezonu letniego. Mówię tutaj też o różnych innych fundacjach, firmach prywatnych, które świadczą usługi ratownictwa wodnego. Wszystkie te firmy, w tym organizacje takie jak WOPR, pracują nad bezpieczeństwem osób przebywających na obszarach wodnych, głównie na kąpieliskach. I w trakcie trwania sezonu zachęcamy do tego i współpracujemy z organizatorami kąpielisk, bo w sposób taki, że jeżeli w pobliżu kąpieliska dojdzie do zdarzenia, dojdzie do wypadku, w którym ktoś tonie, świadkowie takiej sytuacji kontaktują się poprzez numer 112 albo numer 601-100-100 z Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie, gdzie dyspozytor, zbierając takie informacje, przyjmując takie połączenie, kontaktuje się z danym kąpieliskiem, z zespołem ratowniczym na danym kąpielisku z informacją, że w ich pobliżu na plaży niestrzeżonej poza kąpieliskiem zgłoszono wypadek, czy tonięcia, czy poszukiwań i są proszeni o pomoc. I jak dotąd na przestrzeni kilku ostatnich lat na palcach jednej ręki można policzyć sytuacje, w których ci ratownicy nie udzielali pomocy, nie ruszyli z pomocą. Zazwyczaj w 99% wszystkie te podmioty, wszyscy ci ratownicy ruszają, żeby udzielić pomocy. I w zeszłym sezonie, w 2025, takich zdarzeń było 347.
3: Oczywiście, jak będzie jedno, to będzie za dużo, jasne, ale czy to jest z Pana doświadczenia, czy to jest bardzo dużo, dużo, czy to jest ilość, która się powiększa z każdym sezonem? Jak to wygląda?
4: Ja nazwałbym to ilością, która jest stała albo stale wzrasta. Ona wzrasta o 10-7 zdarzeń w skali roku, porównując rok do roku, do lat ubiegłych, natomiast ona nie jest skorelowana z liczbą utonięć. Cieszymy się ogromnie, że ta liczba utonięć na terenie województwa zachodniopomorskiego w sezonie sukcesywnie obniża się, natomiast liczba interwencji wzrasta. I ja nie wysnuwałbym tutaj zbyt dalece idących wniosków, ale obserwujemy to już od kilku lat i wyjaśnieniem też nie jest to, że temperatura się nam zmienia. Ona się zmienia, jest coraz cieplej. Słońca mamy tyle samo albo jeszcze więcej. Turystów przyjeżdża z roku na rok więcej. Mamy więcej interwencji, patrząc w skali globalnej. Natomiast ta najważniejsza cyfra, o jakiej mówimy, o której wszystkim ratownikom jakby spędza sen z powieki, to jest liczba utonięć. I ta liczba się zmniejsza i z tego jesteśmy ogromnie radzi.
3: Jaki obszar zabezpieczacie jako WOPR województwa zachodniopomorskiego?
4: Jeżeli chodzi o obszar WOPR województwa, który zabezpiecza WOPR województwa zachodniopomorskiego, to są 24 kąpieliska śródlądowe, kilka kąpielisk morskich oraz kilka pływalni, dwa akwaparki. Można powiedzieć, że to jest 1/3 powierzchni województwa, która jest zabezpieczana przez nasz podmiot. Natomiast w kilku dużych miejscowościach, takich jak na przykład Świnoujście, takie jak Kołobrzeg, tam nasze oddziały wspierają miejskie ośrodki sportu i rekreacji, czy poprzez funkcję kierowniczą i zarządzanie, czy wspieranie zarządzania tym kąpieliskiem, czy poprzez samą rekrutację i kształcenie i dostarczanie ratowników do tych dużych kąpielisk. Te kąpieliska zarządzane są jakby przez organizatora, jakim jest miasto, natomiast wspierają się tutaj mocno naszymi strukturami w terenie, więc można powiedzieć, że również i na tych plażach logo WOPR-u będzie na pewno obecne.
1: O działaniach Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Apoloniuszem Kurylczykiem, prezesem WOPR województwa zachodniopomorskiego, rozmawia Bogdan Widawka.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
3: By wykonywać zawody, zwłaszcza te wysokiego ryzyka, czy też wysokiej odpowiedzialności, trzeba posiadać pewne określone cechy. Jakie cechy musi mieć ratownik wodny?
4: To na pewno sumienność do wykonywania swoich obowiązków, obowiązkowość, żeby być dostępnym. Musi być odporny na stres i świadomy tego, że od jego postawy może być zależne zdrowie i życie innych osób. Byłoby fantastycznie, gdyby wszyscy ci ratownicy byli skupieni na swojej pracy, żeby byli skupieni na bezpieczeństwie i każdym swoim ruchem, zachowaniem, postawą, tą postawę bezpieczeństwa też przekazywali innym obecnym na plażach, obecnym na kąpielisku turystom. Mamy też zestaw funkcji, których nie chcielibyśmy widzieć u ratownika i myślę, że chyba największą zmorą w obecnym pasie to są media społecznościowe i odciąganie uwagi przez urządzenia elektroniczne, które niestety czasem u nieprzygotowanych do tego ratowników gdzieś tam w rękach telefony potrafią się pojawić, a przez to skupienie uwagi i obserwacja akwenu jest utrudniona, aby tej obserwacji brać. Także takich cech na pewno byśmy nie chcieli widzieć i takich ratowników świadomie musimy im o tym powiedzieć, że wybierając ten zawód muszą być przygotowani na to, że telefon zostawiają albo w dyżurce, albo w szatni. Muszą potrafić na te parę godzin wyłączyć się z tych mediów społecznościowych. Nie jest to łatwe w obecnych czasach.
3: Ratowniczki wodne w WOPR-ze województwa zachodniopomorskiego to nie jest żadna ciekawostka, bo panie pracują nad wodą nie od wczoraj i posiadają nie mniejsze kwalifikacje od panów. Zgadza się pan z tym?
4: No to nie sposób byłoby się nie zgodzić. W samym tylko biurze mamy chyba parę tych 50/50, jeżeli chodzi o osoby, które tutaj pracują. Na kąpieliskach, w zależności od tego, gdzie te kąpieliska były zlokalizowane, może więcej mężczyzn czy pojawia się na plażach, ale jeżeli chodzi o akwaparki, pływalnie, tutaj myślę, że kobiety fantastycznie sprawują swoją rolę jako ratowniczki, pozwalają rozładować tutaj atmosferę, są, można powiedzieć, nawet bardziej skupione na pracy i na odpowiedzialności, są trochę bardziej słowne albo biorą odpowiedzialność za te rzeczy, które deklarują. U panów trochę inaczej to wygląda, szczególnie u tej młodszej kadry ratowniczej. Na pewno przewaga siły, szybkości jest na korzyść tutaj panów i tu myślę, że nie ma co polemizować z tym tematem, natomiast kobiety są potrzebne i fantastycznie uzupełniają, budują ten zespół ratowniczy i pamiętam też z lat 90. podejście do pań i próby, to wyciągnij tą łódkę z wody i przenieś ją 20 czy 30 metrów na kąpielisku morskim, natomiast sprawna pani poradzi sobie z tym znacznie szybciej, wykorzystując albo kolegów, czy prosząc kolegów o pomoc, albo wykorzystując plażowiczów, bo kto odmówi pani ratownik w takiej sytuacji, więc ten argument na szczęście tutaj upadł.
3: Miałem kiedyś takiego mentora, który aż do znudzenia powtarzał, że dobry ratownik to żywy ratownik, czyli podczas ratowania trzeba zadbać o własne zdrowie, o własne życie. Jak to rozumieć podczas dynamicznej sytuacji, kiedy widzi pan tonącą osobę i po prostu trzeba zareagować? Czy to jest instynkt?
4: To jest instynkt, tylko trzeba potrafić go trochę wyhamować, trochę oszukać, trochę ukierunkować, no co z tego, że ja wskoczę do wody bez sprzętu i dopłynę do tej osoby, jak na przykład nie zdjąłem butów, jak nikogo nie wezwałem do pomocy, jak nie mam żadnego sprzętu. To zamiast jednej osoby mam dwie osoby. Trzeba zawsze odpowiedzieć sobie na te pytania i co jest chyba największą trudnością, to to, że podczas szkoleń ratowniczych bardzo duży nacisk kładziony jest na szybkie dotarcie do poszkodowania, oczywiście ze sprzętem, opanowanie poszkodowanego i szybka ewakuacja. To wszystko jest błyskawicznie, no bo działamy w warunkach i w środowisku, które nie pozwala na przeżycie, jeżeli ktoś nie potrafi pływać, jeżeli ktoś straci przytomność. Natomiast często bywa tak, że ratownicy, dopóki nie zdobędą doświadczenia podczas pracy na kąpielisku, podczas akcji symulowanych, podczas różnych scenariuszy, w których będą uczestniczyli i z których będą wyciągane wnioski i uwypuklane będzie ich podejście i ich zachowanie, to znaczy współpraca, działanie zespołowe, bezpieczeństwo własne, to takie sytuacje właśnie wyciągnięte z kursu, gdzie skupieni jesteśmy na tym, żeby jak najszybciej udzielić pomocy, jak najszybciej dopłynąć, być pierwszym na miejscu, mogą powodować, że będzie tutaj ograniczone bezpieczeństwo właśnie same, bezpieczeństwo własne ratownika. No i znowu z doświadczenia pamiętam na kąpielisku morskim, gdzie jeżeli do poszkodowanego mieliśmy 130-150 metrów po piasku, a trzeba było cofnąć się 50 metrów do wieży ratowniczej, żeby zabrać sprzęt podręczny i dopiero ruszyć do poszkodowanego, to w większości przypadków po prostu lecieliśmy bez sprzętu, oczywiście sygnalizując informując o tym poszczególnych ratowników, że jest prowadzona akcja ratownicza, ale płynęliśmy często bez sprzętu. Cieszę się, że obecnie kierownicy, kierowniczki zwracają na to dużą uwagę i pilnują tego, żeby to bezpieczeństwo, ta chłodna głowa się tutaj pojawiała. I znowu wracam do początku. Dobry ratownik to żywy ratownik, to doświadczony ratownik, który przećwiczy kilkanaście takich zdarzeń, z każdego z nich wyciągając wnioski pod opieką właśnie swojego mentora, starszego ratownika, instruktora, który oceni akcję i powie: super, świetnie, zrobiłeś to, to czy to, ale pamiętaj o tych bardzo ważnych rzeczach. No bo zamknięciem klamrą tego wszystkiego jest właśnie to kredo, o którym pan powiedział. Dobry ratownik to żywy ratownik. Na szczęście od kilkunastu lat nie pamiętam zdarzenia, w którym doszłoby do zejścia śmiertelnego zarówno osoby ratowanej, jak i osoby udzielającej pomocy. Ale czy jest to wynik jakby zmiany mentalności podejścia prowadzących kursów? Nie byłbym do końca o tym tak przekonany.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie.
5: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: mama. Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Duży wybór?
4: Jest.
3: Projekt?
4: Jest.
3: Szybka dostawa towaru?
4: Jest.
3: Wszystko jest.
4: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
3: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
4: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
3: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
4: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
3: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
7: Ula Myszkinis, witam w kolejnej audycji Co jest grane? Będziemy mówić o tym, co bliskie jest mieszkańcom zachodniego Pomorza, o naszej codzienności i historii, a także o miejscach, które warto odwiedzić. Na początek zaglądamy do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Po wszystkich jego piętrach oprowadził mnie dyrektor Grzegorz Kurka. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie, przenosimy się w odległe czasy.
6: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
8: Czy ostatnio mieliśmy jakieś nowe eksponaty?
9: Nasze muzeum chyba słynie już z tego, że co chwilę mamy różnego rodzaju odkrycia. Takowe odkrycia oczywiście mieliśmy w tym roku, w zeszłym roku, dwa lata temu, trzy, pięć i tak dalej, i tak dalej. I zapewne będą w latach następnych. No, nie oszukujmy się, tych odkryć jest sporo. Tych zabytków mamy bardzo dużo. To, co pokazujemy, to oczywiście jest część tych obiektów. Staramy się pokazywać te najcenniejsze. Jesteśmy teraz na wystawie, na parterze naszego muzeum, głównej siedziby muzeum, bo mamy dwa obiekty, jeszcze dworu von Kleist obok, gdzie mamy wyeksponowane właśnie te najcenniejsze zabytki archeologiczne. One są o tyle ciekawe, że tutaj mamy przekrój zabytków tak naprawdę od wczesnego neolitu, a może nawet późnego mezolitu, aż po czasy nam współczesne. Więc taka archeologia, można powiedzieć, w pigułce, za każdym eksponatem kryją się odkrywcy. Więc chcemy tych odkrywców też pokazywać, chcemy pokazywać też turystom, że zabytek to jest jedno, ale no, odkrywca to jest drugie. Próbujemy tę historię jak gdyby łączyć w spójną całość.
8: Właśnie widzę tutaj w gablocie, mamy na przykład rogowy toporek i to jest datowane na wczesny neolit, czyli bardzo stara rzecz, i mamy tam na zdjęciu odkrywcę.
9: Tak, mamy odkrywcę, pozwolę sobie tutaj nawet powiedzieć nazwisko tego odkrywcy, pan Michał Mączka, odkrył swego czasu w okolicach Dziwnowa, podczas nietypowych prac, bo refulacji dna rzeki Dziwny, z rury po prostu refulacyjnej wypadł toporek rogowy, no i ten toporek teraz jest w naszym muzeum tutaj, proszę go sobie zobaczyć, no jest piękny i ten toporek ma te co najmniej 6,5 tysiąca lat co najmniej, a może mieć nawet i więcej. Robi wrażenie, jak gdyby pokazuje nam, że tutaj już ta ludność wczesnych kultur neolitycznych, a może i wcześniejszych mezolitycznych funkcjonowała na tym obszarze po wycofaniu się lądolodu. I tutaj właśnie w tej gablocie mamy zabytki te najstarsze. Mamy piękną siekierę z Korzyncina, która ma też około 6 tysięcy lat. No niesamowicie wykonana. Też możemy zobaczyć, w jaki sposób precyzyjny kiedyś rzemieślnicy, nazwijmy ich w ten sposób, chociaż oni się pewnie tak nie nazywali, ale w jaki piękny, cudowny sposób potrafili wykrzesać z takich bryłych krzemienia takie oto cudo. Ale poniżej też taka ciekawostka, bo bardzo często nad wybrzeżu Morza Bałtyckiego, szczególnie po sztormach, wychodzą różnego rodzaju artefakty. W trakcie jednej z takich pogód sztormowych czy posztormowych mieszkanka Łukęcina natrafiła na róg Tura. To jest brachy Ceru, wcześniej były primogeniusy. One wymarły w wieku XVI na terenie Polski. Nie wiemy, jak długo żyły tutaj na naszych terenach. Na pewno już w XVI wieku ich nie było. Przechodzimy kolejne epoki, no i teraz trafiamy na epokę brązu. No i tutaj mamy piękne piękne eksponaty z epoki brązu, niesamowite, zresztą pani sama widzi. No gorzej, z radiosłuchaczami nie mogą zobaczyć, ale też postaram się to jakoś opisać, tak?
8: Muszą przybyć do muzeum po prostu.
9: Muszą koniecznie przybyć do muzeum. No i proszę tutaj zobaczyć, tutaj mamy piękne naszyjniki, bransolety, naramienniki i mamy taki piękny topór. Proszę zobaczyć, jaki on jest smukły, taki wydłużony kształt, jak pięknie obrobiony. I ten otoż skarb ma, proszę pani, 4000 lat. Czyli pochodzi z 2000 roku przed naszą erą, czyli wówczas w Egipcie mieliśmy okres średniego państwa po słynnych budowniczach piramid, więc ten skarb pochodzi właśnie z tamtego okresu, jest niezwykle cenny, no i jeden z najstarszych w ogóle na Pomorzu tego typu skarbów z epoki brązu. Tutaj mamy z Wyspy Wolin piękny oszczep, piękny naramiennik, naszyjnik. Proszę zobaczyć, jak one są pięknie wycelezowane, jak one są zrobione.
8: No nóż wygląda dokładnie tak, jakbyśmy teraz go zrobili.
9: Dokładnie tak samo, a pewnie to był jakiś nóż ofiarny, być może. Woto, bo to prawdopodobnie było woto, złożone ku czci bóstwom. Niegdyś te bóstwa no to były jak gdyby wynoszone na piedestał w trakcie różnego rodzaju świąt kalendarzowych. Ten akurat skarb młodszy został złożony na wzgórzu z widokiem na Zalew Szczeciński, no aż się prosi, że został złożony jako wotum, a nie jakieś przypadkowe po prostu ukrycie skarbu, a ten został na terenie bagiennym. To też jest częste zjawisko, bo w okresie właśnie pradziejów, kiedy skarby były właśnie poświęcane bóstwom na terenach bagiennych, bo bagna uchodziły trochę za miejsca takie sakrum, tajemnicze i za siedliska bogów. To jest fajny zabytek, bo tu mamy taką siekierkę, proszę zobaczyć, nawet nie przeprowadziliśmy ich konserwacji, ponieważ chcemy ukazać taką patynę z tamtego okresu, ale co jest pięknego w tym zabytku i bardzo nietypowego, ponieważ zachowane zostały części drewna i zostało wykonane C14, czyli badanie radiowęglowe tego drewna i poznaliśmy wiek tej siekierki, w którym okresie została ona wykonana i to jest około 1500 roku przed naszą erą. Tu inne skarby z epoki brązu, ale już takie bardziej pojedyncze. Co uważamy za skarb? Za skarb uważamy obiekty, które zostały znalezione w pewnej zestawie, czyli 2, 3, 4 obiekty, 5. A poniżej już wkraczamy kolejną epokę, epokę wpływów rzymskich. No to jest epoka wpływów rzymskich, no każdy zna starożytny Rzym, pewnie wielu słuchaczy, radiosłuchaczy było w Rzymie obecnym i może podziwiać zabytki Rzymu w Rzymie, ale niekoniecznie, bo może przyjechać do naszego muzeum i również w naszym muzeum może podziwiać zabytki Rzymu w kamieniu pomorskim. I co się okazuje, że mamy monety, mamy denary srebrne, cesarskie, mamy fibule rzymskie, więc te skarby jak gdyby też pokazują nam, czy te zabytki, że istniały kontakty pomiędzy Cesarstwem Rzymskim a tak zwanym barbarikum. No niestety nas się nazywa bardzo brzydko jako barbarikum, czyli barbarzyńcy w tamtym okresie, ale chyba nie do końca tak było, ponieważ my też potrafiliśmy tworzyć pewną kulturę, co widać po tych zabytkach, ale też potrafiliśmy prowadzić wymiany handlowe. I to jest przykład na to, że te wymiany były. One nie były może bezpośrednio nasi tutaj, Pomorzanie, bezpośrednio z Rzymianami, ale poprzez pośredników różnych, Daków, Celtów i tak dalej, i tak dalej. Ta wymiana istniała, czego dowodem są odkryte tutaj w naszym regionie zabytki rzymskie. I przechodzimy kolejną epokę, przeskakujemy i jesteśmy we wczesnym średniowieczu. No, niesamowita epoka. Mówi się wieki ciemne. No to jest bzdura oczywiście, żadnych wieków ciemnych nie było. Wystarczy spojrzeć na te obiekty i widzimy w nich co? Kunszt i piękno. Dwa w jednym. No to mamy piękną srebrny denar cesarza Ottona na przykład trzeciego. Można powiedzieć związanego z naszą historią, przecież zjazd gnieźnieński. Ale chyba najcenniejszym obiektem, który tutaj mamy w naszej instytucji, no to jest ten oto obiekt tutaj. Taki dosyć niewielki, okrągły. No.
8: Ale pięknie grawerowany.
9: Właśnie. I na tym polega cała sztuka, bo to jest grawer typowy dla sztuki wikińskiej, dla wikingów z 1000 roku naszej ery, a dokładnie tak zwanej sztuki borre. To jest charakterystyczna sztuka dla właśnie 1000 roku naszej ery, wyrobów rzemieślniczych związanych z wikingami i tą oto rękojeść odkryto podczas badań archeologicznych prowadzone przy rynku Starego Miasta w kamieniu pomorskim na głębokości bodajże tam 2,5 metra. Więc bardzo, bardzo cenne znalezisko. Poniżej mamy piękny skarb monet arabskich. Skąd monety arabskie u nas tutaj na Pomorzu? I znowu tak jak te monety rzymskie, tutaj mamy również handel związany właśnie z okresem wczesnego średniowiecza pomiędzy właśnie Słowianami, a tutaj ludami Bliskiego Wschodu czy ludami Azji. Zostały odkryte przez tutaj działające w kamieniu pomorskim od wielu, wielu lat stowarzyszenie bardzo prężnie działające. Jest to stowarzyszenie imienia Świętej Korduli, które prowadzi różnego rodzaju poszukiwania i które no, odkrywa wspaniałe zabytki dla naszej instytucji. Można powiedzieć nie tylko dla naszej instytucji, nie tylko dla mieszkańców, ale można powiedzieć dla całego Pomorza Zachodniego.
7: Po Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej oprowadza nas Grzegorz Kurka. Za chwilę powrócimy do wycieczki i eksponatów, których jest w muzeum naprawdę mnóstwo.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
9: Przechodzimy w okres już bardziej późnego średniowiecza, no i mamy złoto. To, co chyba radiosłuchacze lubią najbardziej, złote zabytki. I powyżej tutaj mamy piękną monetę, złoty reński gulden arcybiskupa i elektora Trewiru, Ottona von Ziegenhaima. Moneta datowana jest na XV wiek, czyli na okres późnego średniowiecza. Tutaj mamy odkrywcę tejże monety, pana Daniela Kwaśniaka Welkwaśnińskiego, który niespełna dwa lata temu natrafił na tę monetę tutaj niedaleko Kamienia Pomorskiego na jednym z pól, również ze Stowarzyszenia imienia Świętej Korduli. Informacja o odkryciu nie tylko jak gdyby przewinęła się tutaj w mediach ogólnokrajowych, ale również w mediach zagranicznych. No i kolejne cuda, można powiedzieć, to są cztery bulle papieskie. No to te niepozornie wyglądające krążki to są oryginalne bulli papieży z okresu właśnie średniowiecza. Tutaj mamy całą bullę papieską, bullę Benedyktyna. Tutaj mamy fragmenty bulli, między innymi bullę Klemensa VI. Ta kolekcja bulli jest największą kolekcją bulli na terenie naszego kraju. Żadne muzeum w kraju. Podobno Wawel też ma cztery bulle papieskie, ale no tego w 100% nie wiem, ale tak słyszałem. Czyli nawet jakby Wawel miał cztery, to i tak mamy tyle samo co Wawel. Więc no mamy tu największą kolekcję bulli papieskiej. A czym były bulle? No były to po prostu pieczęcie, ołowiane takie pieczęcie. Generalnie to były dokumenty, tak? Na których papież wydawał pewne dekrety, tak? Między innymi dla poszczególnych diecezji, biskupów i tak dalej, i tak dalej. I pieczętował takimi właśnie pieczęciami. I to są te właśnie ołowiane pieczęci. Swego czasu na terenie Kamienia Pomorskiego natrafiono na klasztor dominikanów i tutaj też mamy z tego klasztoru dominikanów fragmenty różnego rodzaju zabytków, między innymi piękne kształtki ceglane. W ogóle historia kamieńskich dominikanów to jest historia na osobny reportaż, bo ci nasi kamieńscy dominikanie przybyli tutaj do Kamienia w 1227 roku z Krakowa. I okazuje się, że klasztor nasz dominikański jest starszy od klasztoru słynnego do dnia dzisiejszego istniejącego w Gdańsku. I my dokładnie stoimy w miejscu, tutaj nawet widać zarys na podłodze. Jesteśmy wewnątrz teraz kościoła świętego Idziego, który właśnie był w tym miejscu i który przynależał właśnie do klasztoru dominikanów. Wiesz, wtedy w XVI wieku po wprowadzeniu reformacji na Pomorzu Zachodnim, czyli na terenie Księstwa Pomorskiego, no nie tylko Pomorza Zachodniego, tylko też również tego Pomorza po stronie niemieckiej, Mecklenburg von Pommer, po wprowadzeniu reformacji te kościoły i klasztory przestały istnieć i ten też ulegał powolnej dewastacji, ale mówię, no to jest opowieść jak gdyby na inną historię. No i późniejsze zabytki kolejne, tu mamy zabytki z okresu renesansu, piękne kafle piecowe, to jest o tyle ciekawe, że on jest wzorowany na rodzinie Leonardo da Vinci. Taki piękny, wieńczący kafel piecowy. On pochodzi z XVI wieku, renesansowy. Został odkryty również w Kamieniu Pomorskim. Kolejnym zabytkiem, takim niezwykle interesującym, to jest ten renesansowy cyrkiel kroczek. No niby niepozorny, ale proszę mi uwierzyć, na terenie kraju mamy kilka tylko takich zabytków tego typu. To jest jedyny na terenie Pomorza Zachodniego.
7: Przejdźmy może do łodzi, która była w renowacji i powróciła do Kamienia, tak?
9: Tak, to jest w ogóle bardzo skomplikowana sprawa i bardzo ciekawa historia z tą łodzią, ponieważ ta łódź tak naprawdę została odkryta bardzo, bardzo dawno temu, dokładnie w 1985 roku, tutaj niedaleko Kamienia na tak zwanym Żółcinie, na Półwyspie Żółcińskim, podczas prac melioracyjnych. Połowa tej łódź została zniszczona przez koparkę, ale druga połowa została zabezpieczona przez profesora Władysława Filipowiaka, ówczesnego dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie, no i znanego tutaj pomorskiego archeologa, wybitna postać dla Pomorza Zachodniego, niezwykle zasłużona. I ona została przywieziona do Szczecina, gdzie na wałach Chrobrego wybudowano dla niej specjalny basen. I ona została tam pochowana. I ona tam była pochowana przez okres prawie 40 lat, aż wreszcie doszliśmy do wniosku, tutaj wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, oczywiście z dyrektorem Muzeum Narodowego w Szczecinie, że czas na nią, żeby ją wydobyć i zakonserwować. I wtedy się zaczęła prawdziwa przygoda. Nie chcę mówić gachenna, żeby unikać tego słowa, ale naprawdę to była bardzo skomplikowana praca, bo no, trzeba było po pierwsze to wydobyć, po drugie to wszystko później poskładać, no i wcześniej zakonserwować. Jak widać na zdjęciach, procesy były bardzo skomplikowane, bo to się musiało moczyć w specjalnym preparatorze, a później zamrażać w takich oto lodówkach, więc bardzo skomplikowany proces, no ale efekt chyba widać.
7: Tak, łódź wygląda wspaniale. Można sobie wyobrazić ją w całości, bo oczywiście nie ma wszystkich części, ale siatka, na której te części są, jakby robi nam taką wizualizację. Pięknie to wygląda.
9: jest naprawdę niesamowicie wyeksponowana i tutaj znowu chylę czoło tutaj dla naszego pracownika, pana Jacka Łukowskiego, który to wszystko po prostu tak ułożył i ma na tyle rozbudowaną wyobraźnię przestrzenną, że potrafi to wszystko właśnie złożyć w całość, bo proszę mi uwierzyć, to były po prostu tylko zwykłe deski, a on to wszystko złożył w taką tutaj oto całość, włożył to w taką siatkę i jeszcze za pomocą tych linii jakoś tak to wszystko połączył, że tworzy to faktycznie kształt łodzi. Rekonstrukcja tej łodzi jest w Wolinie, w skansenie Słowianii Wikingów, to jest orzeł Jumne i nawet ta łódź pływa śmiało nie tylko po Zalewie Szczecińskim czy po rzece Dziwnie, ale też wypływa na Morze Bałtyckie. Są filmy nawet w internecie, gdzie można zobaczyć, jak ten orzeł Jumne płynie na przykład sobie dumnie do, na wyspę Bornholm, asekurowana przez Straż Przybrzeżną duńską z obawy, żeby czasami nie zatonęła. No ale to jest nasza słowiańska, więc najlepsza. Więc tutaj widać też, że na podstawie tych wręg, tego poszycia, tego wszystkiego, że to były naprawdę bardzo solidne konstrukcje i jesteśmy dumnymi posiadaczami tej łodzi. Ona jest datowana na XII wiek, była użytkowana przez okres 50 lat i to też taka ciekawostka, bo ta łódź była użytkowana w okresie chyba największego rozkwitu księstwa pomorskiego, jeśli chodzi o wczesne średniowiecze. Kamień wtedy był stolicą książąt pomorskich, Warcisław I, później Bogusław i ona też pochodzi z czasów wojen tutaj słowiańsko-duńskich. No i być może, że ta łódź była używana właśnie takim celem, bo oprócz łodzi handlowej, no to też może była używana w celach właśnie bojowych.
7: Po Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej oprowadził nas dyrektor Grzegorz Kurka, a w magazynach Co jest grane we Wolinie do Muzeum w Kamieniu Pomorskim będziemy wracać jeszcze niejednokrotnie.
6: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
7: W magazynie Co jest grane zaglądamy do Polic. Tam niezwykle prężnie działa uczniowski klub lekkoatletyczny Ósemka Police z Ryszardem Kamińskim, prezesem i trenerem oraz Pauliną Maryś Orel, rodzicem wspierającym klub, rozmawiał Bogdan Widawka.
6: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
10: W jaki sposób wspieracie jako rodzice klub?
11: Oprócz tego, że staramy się im dmuchać w żagle i gdzieś tam mobilizujemy do tych treningów, no to musimy wspierać pod kątem i działań na zasadzie zrobienie ciasta, udział, nie wiem, w organizacji właśnie takich działań jak ćwierćmaraton, czyli stoimy przy grillu, nalewamy zupę, robimy popcorn. A oprócz tego staramy się chodzić do firm, akurat tutaj lokalnych, i prosimy o wsparcie przede wszystkim gdzieś tam finansowe albo rzeczowe.
10: Ciekawą z pewnością sprawą są konkretne zawody. Jak to się odbywa? Czy one są cykliczne? Czy wy bierzecie udział w jakiejś lidze lekkoatletycznej?
12: My normalnie startujemy w wszystkich imprezach, ponieważ klub jest zarejestrowany w Polskim Związku Lekkiej Atletyki, a więc de facto wtedy jesteśmy wszędzie widoczni, zwłaszcza, że zawodnicy nasi nie są bezimienni już w tej chwili w zachodniopomorskim, także z tego tytułu bierzemy udział. Natomiast jeśli chodzi o organizację, to ogólnie rzecz biorąc mamy takie trzy punkty, które są punktami corocznymi. To jest Mistrzostwa Polic w biegach przełajowych, których niedawno skończyła się 37. edycja. Żeby było ciekawiej, to było 40-lecie od pierwszej imprezy przełajowej. Oczywiście te 3 lata to lata pandemii, kiedy musieliśmy wstrzymać imprezy. Drugą imprezą, jedna z najstarszych imprez w ogóle w zachodniopomorskim i w Polsce, to jest ćwierćmaraton policki, czyli 10 metrów, to nie jest takie pełne ćwierć jest w nazwie, ale 10 kilometrów jest to bieg dla dorosłych, ale to jest jeden bieg. Natomiast pozostałe to są biegi w ramach tych zawodów, oczywiście dla dzieciaków i głównie się skupiamy na dzieciakach, bo tutaj widzimy tą przyszłość w tych dzieciach. Trzecia taka mocna impreza to już jest 24 rok, kiedy organizujemy czwartki lekkoatletyczne, imprezę, której pomysłodawcą jest sprzed bardzo dawna Marian Woronin, nasz znakomity sprinter, rekordzista Polski do dzisiaj, a mimo że minęło już ponad 30 lat od jego rekordu Polski na 100 metrów, więc bawimy się w te czwartki lekkoatletyczne i my w Policach organizujemy rocznie 10 cykli czwartków lekkoatletycznych.
10: Pani Paulino, pani pięknie powiedziała o tych ciastach, o tym grillu. No nie ukrywam, że zaburczało mi brzucho. Od razu sobie wyobraziłem te te pyszności.
12: Dobre.
11: Zapraszamy, dzwonimy z grupówki.
10: Bo wyobrażam sobie, że to jest na pewno bardzo, nie tylko bardzo kolorowe, ale to jest po prostu bardzo fajne, bo to jest takie wsparcie bardzo realne i bardzo sympatyczne. A ja bym chciał zapytać, czy oprócz tych kulinarnych zachęt, no w cudzysłowie oczywiście zachęt, macie kontakt ze znanymi osobami sportowymi, w ogóle takimi, które od razu się kojarzą. Pan wspomniał przed chwilą o Woroninie, no absolutna rewelacja, ale czy inne nazwiska również pojawiają się w tym temacie?
11: W tym temacie to myślę, że najpewniej i najprościej odpowie trener. Ja jedyne, co mogę powiedzieć, to na pewno trenuje z nami Mija Lewandowska, córka Marcina Lewandowskiego, to już trener. Z pewnością ułatwi mi odpowiedź.
12: Tych osób jest trochę więcej, chociażby właśnie poprzez rodziców. O Marcinie właśnie koleżanka wspomniała. Aleksander Doba, fantastyczny człowiek, który no, tak, niestety już zakończył żywot. Jego wnuczka także biega w naszych barwach. Zawodników wielu to są byli nasi wychowankowie, których dzieciaki w tej chwili wchodzą do klubu, ale na pytanie, czy mamy kontakt, pani Paulina jest z nami od niedawna tak naprawdę, dlatego że jej córa no jest młodziutką dziewuszką i ona akurat poprzez córkę weszła do naszego klubu i bardzo aktywnie zaczęła funkcjonować. W ogóle sam stadion w Policach w 2004 roku powstał dzięki takiemu wsparciu pięciu olimpijczyków, między innymi naszego szczecińskiego Henia Wawrowskiego, między innymi właśnie Marian Woronin, Marian Sypniewski, to są medaliści olimpijscy, tak, którzy wspomogli nas i tutaj często się pojawiali w Policach, na imprezach. Pani Maria Kwaśniewska-Maleszewska, nieżyjąca już, także medalistka olimpijska z Berlina z 1936 roku, była tutaj z nami. No, fantastyczna kobieta, więc przez te nasze organizowane imprezy, zwłaszcza przez ćwierćmaraton policki, przewinęło się bardzo dużo znanych osobowości sportowych i województwa, i kraju, dla którzy akurat byli tak takim wzorcem dla naszych dzieciaków sportowym, a nie tylko zresztą sportowym, bo tak jak powiedziałem, wspomniałem Mariana Woronina, ja z Marianem się znam już od 2004 roku, czyli od pierwszego naszego wyjazdu na finał czwartków lekkoatletycznych do Warszawy, no i funkcjonujemy cały czas, jesteśmy z nim w bardzo dobrym kontakcie od początku do dnia dzisiejszego. Ja współpracuję w ostatnim okresie, w ostatnich kilku latach, ze sławną zachodniopomorskim sportsmenką Aurelią Trywiańską. Aurelia w tej chwili mieszka w Stanach, natomiast mamy stały kontakt z Aurelią i z jej mężem, który jest jej byłym trenerem, i oni nas wspomagają słowem, pomysłem, realizacją planów treningowych.
10: Pani Paulino, ja chciałbym jeszcze panią podpytać o spotkania rodziców. Czy wy jakoś specjalnie komunikujecie ze sobą, żeby zebrać pomysły, zebrać jakąś grupę, jakieś plany nakreślić, działanie? Jak to wygląda? Pewnie jakoś dyskutujecie na ten temat. Co jeszcze można zrobić? Co wymyślić?
11: Generalnie spotykamy się i poznaliśmy się przede wszystkim na boisku, tak? Także odwożąc dzieci gdzieś tam, każdy się przywitał, każdy gdzieś tam próbował coś podpytać, po czym wymieniliśmy się telefonami, mamy grupę, między innymi pan trener zaprasza nas też bardzo często na zebrania, także mamy możliwości gdzieś tam ingerencji w ten klub, trener jest z nami w stałym kontakcie, my razem też między sobą dyskutujemy, pomagamy, próbujemy się jakoś zorganizować, ale nie jest to w ogóle trudne, na dzień dzisiejszy wystarczy, że gdzieś tam ktoś rzuci hasło, zaraz jest temat ruszany, chociażby pomoc trenerowi.
10: Czyli mieszkańcy Polic, mieszkańcy Pomorza Zachodniego są bardzo zaangażowani w takie działania wspierające.
12: Ogólnie rzecz biorąc, tak, to widać.
11: No i mamy mocną grupę rodziców, to też jest plus, bo faktycznie rodzice gdzieś tam się wspierają nawzajem. I nie ma takiej złej rywalizacji. I tak to jest cudowne, bo faktycznie wszyscy dopingujemy każdemu.
10: Panie prezesie, pan jest trenerem jednocześnie. Ja nie mogę nie zapytać o wyniki, jak pan patrzy na tych podopiecznych swoich. Czy widzi pan przyszłego Lewandowskiego w biegach, czy nawet Mariana Woronina? No może przesadziłem akurat wprost, tak, ale widzi pan ten narybek?
12: To chyba nie jest przesadzone. W roku ubiegłym, jeśli chodzi o sprint, mieliśmy największy sukces, ponieważ nasza zawodniczka młodziczka została mistrzynią Polski na 100 metrów. młodziczek. Na hali ma wynik o 1/100 lepszy od Ewy Swobody, natomiast na stadionie w roku ubiegłym 400 zabrakło do rekordu Polski na 100 metrów wśród młodzików. Aktualnie Helena, bo Helena Goliszewska, o niej mówię dokładnie, jest w tej chwili zawodniczką MKL-u Szczecin, przeszła pod rękę trenera szczecińskiego Jurka Iwińskiego, byłego reprezentanta Polski i trenera kadry narodowej. Uznaliśmy, że jest to właściwa osoba, która umie więcej ode mnie i więcej może przekazać już w tej chwili na tym poziomie wyższym zawodniczki. Takich zawodników jest więcej w klubie, może nie na tytuł mistrza Polski, ale przez klub przewinęło się kilku medalistów mistrzostw Polski na pewno.
7: O wspaniałych lekkoatletach z uczniowskiego klubu lekkoatletycznego Ósemka Police, z Pauliną Maryś Orel, rodzicem wspierającym, i Ryszardem Kamińskim, prezesem i trenerem, rozmawiał Bogdan Widawka. Za chwilę powrócimy do Polic.
6: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
10: Chciałbym nawiązać do czwartków lekkoatletycznych. Kto może brać udział?
12: Wszyscy. Na czwartkach lekkoatletycznych mogą brać udział wszyscy, oczywiście w ramach kategorii wiekowych. Czwartki lekkoatletyczne są zawodami dla 12, 13, 14-latków, może 12 młodsi mogą wystartować. Od dawna cały czas jest jeden zestaw konkurencji, w których dzieciaki mogą brać udział. Są to trzy biegi, bieg na 60, na 300, na 600, chłopcy 1000, z piłeczką palantową wzwyż i w dal. Oczywiście jeden zawodnik tego wszystkiego nie ogarnia, tylko na zawodach naszych lokalnych mogą wystartować w dwóch konkurencjach. W finale ogólnopolskim w Łodzi startują w wybranej konkurencji z tych sześciu. Trzy kategorie wiekowe, no masa dzieciaków i fantastyczna fajda dla nas, bo widać, że tu padało pytanie właśnie, jak zachęcić dzieciaki. Nie, to wystarczy troszeczkę tylko dobrej woli i może coś, co niektórzy nazywają charyzmą trenera, działacza, rodzica. Rodzice się z nami non-stop kontaktują. My co chwilę mamy od nich nowe pomysły, które staramy się w lepszym lub gorszym stopniu zrealizować w zależności od możliwości oczywiście, ale te możliwości oni sami nam otwierają, jeżeli widzą, że jest taka możliwość. Więc no jeździmy. Te finał czwartków lekkoatletycznych, ale ile osób może? Bardzo dużo może. Bo te dzieciaki wszystkie z Polic są zapraszane, mogą przyjść, mogą zobaczyć, bo jest to dla nich alternatywa, a może się okaże, że ta lekka atletyka to jest to. Zwłaszcza, że jest to królowa sportów. A dlaczego? Bo możemy rzucać, możemy skakać, możemy biegać, możemy mieć 20 kilo, możemy mieć 70 kilo. Jedno drugiemu w niczym nie przeszkadza, żeby można było uprawiać sport, a nie siedzieć w domu 10 godzin przy komputerze, następnie dwa przy telewizorze, natomiast brakuje miejsca na ten ruch, na taką samodyscyplinę. Te dzieciaki przychodzą przynajmniej godzinę wcześniej.
11: I zostają przynajmniej.
12: Bo muszą się pobawić. Rodzice o tym dobrze wiedzą, bo przychodzą po niektórych, no to muszą niestety się zabezpieczyć w czas, bo te dzieciaki, to wcale nie jest tak, że godzina 18 czy 18.30, ja mówię koniec, minuta i nie ma nikogo. Nie, odwrotnie. Oni cały czas siedzą, oni chcą, jeszcze im jest mało, to ja ich muszę hamować, żebyśmy nie przesadzili z ilością, natomiast no one się po prostu bawią później. Bawią się nie tylko na stadionie, a później się spotykają w domach i się zawiązują fantastyczne przyjaźnie.
10: Czyli mogą wziąć udział w czwartkach lekkoatletycznych właściwie dzieciaki nie tylko z Polic, ale też z okolic, tak? Czy nawet jeżeli tak ktoś z rodziców teraz słucha nas w Świnoujściu, w Wolinie i ma pod okiem takiego właśnie chłopaka, dziewczynę, która zdradza pasję do tego sportu, też nie ma problemu?
12: Nie ma problemu. Mogę tylko powiedzieć, że tak faktycznie jest, bo w ostatnich latach przyjeżdża bardzo często na czwartek lekkoatletyczny autokar z Koszalina, przyjeżdżali zawodnicy z Pyrzyc. To nie jest tylko zamknięcie. W Szczecinie na przykład od kilku lat, znaczy od czasu, kiedy pandemia się skończyła, nie ma czwartków lekkoatletycznych. Więc szczecinianie, żeby móc wziąć udział w finale czwartkowym, przyjeżdżają do Polic. No nie jest daleko. Przyjeżdżają i tutaj startują. I dzięki temu mają możliwość wyjazdu do Łodzi, jeżeli akurat się zakwalifikują do tej finałowej potyczki.
10: Na koniec chcę zapytać o plany. Najbliższe i dalsze to mogą być plany, cele. Bardzo proszę, panie trenerze, panie prezesie.
12: No więc, no plan. My się cały czas rozwijamy, cały czas staramy się znajdować nowe perełki. Takie perełki mam już w klubie. Ja przynajmniej 3 osoby widzę na poziom ogólnopolski, a może i trochę więcej, ale no na razie to są młode dziewczęta, głównie dziewczęta, bo bolączka naszego sportu to jest właśnie, no tak jak mówiłem, te tam boczne historie, telewizory, laptopy, komórki i tak dalej. I zauważalnym efektem tego problemu jest ilość dzieciaków, jeśli mówimy o płeć. Dziewczęta w policach, nie ma z nimi najmniejszego problemu. Natomiast z chłopcami jest tylko jedna klapka nazywająca się Robert Lewandowski. Wszyscy są Robertami Lewandowskimi i zapominamy, że to nie jest tak do końca, że tylko piłka. Ja mogę o tym powiedzieć, bo jestem byłym piłkarzem Pogoni Szczecin przy okazji, więc ja to patrzę także od tamtej strony, gdzie chłopiec zamyka się, ukierunkowany jest na piłkę i tylko piłkę i nie ma innej dyscypliny. Natomiast gdyby te dzieci pojawiły się na czwartkach lekkoatletycznych, kto będzie szybciej biegał jak nie sprinter? A sprinterem kto jest? No piłkarz najczęściej, bo on biega bardzo krótkie odcinki.
7: O lekkoatletycznych czwartkach i uczniowskim klubie Ósemka Police z Pauliną Maryś-Orel oraz trenerem Ryszardem Kamińskim rozmawiał Bogdan Widawka.
6: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
7: W Międzywodziu na Wyspie Wolin zakończyły się kolejne warsztaty, które były nagrodą w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży pod patronatem UNESCO UNICEF Polska Color Art Festival. Było pięknie, było kolorowo. Na plaży dzieci wraz z opiekunami stworzyły morskie instalacje. Czy podobało im się malowanie na plaży? Posłuchajcie.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
13: Elena. Emilia.
7: A skąd przyjechałyście do Międzywodzia?
13: Ja przyjechałam z Katowic. Ja z Goleniowa.
7: Jesteście wyróżnione w konkursie laureatkami. Powiedzcie, jakie nagrody dostałyście? Zostały wam przyznane?
13: No, w malarstwie 3. Ja w powiacie goleniowskim 3. też.
7: Słuchajcie, a czy wy kiedykolwiek malowałyście na plaży?
13: Tak, byłam w tamtym roku i też robiliśmy coś w tym typie. I fajnie było.
7: A w tamtym roku jaką nagrodę dostałaś?
13: Dostałam 2. w grafice.
7: A jak się nazywała twoja praca w tym roku i co dla ciebie było szczęściem?
13: No, hokeiści, bo gram w hokeja i jak na każdej grze gram, to mi się bardzo podoba, jestem szczęśliwa.
7: Dla ciebie co było szczęściem?
14: Ptaki, bo ja je obserwowałam jakby i dawałam im jedzenie.
7: A teraz na plaży tutaj co malujecie?
14: Jakieś abstrakcje.
13: No, poprawiamy to, co na was grałyśmy.

0: roku zajęłam 3. miejsce w kategorii grafika 10 do 13 lat. Wysłałam pracę, która po prostu, którą zrobiłam, jak miałam 10 lat. Przyjechałam z Chełma, 12 godzin pociągiem jechałam, więc długo. To bardzo ciekawie jest tutaj właśnie, lubię morze. No, mojej pracy są dwie osoby, które trzymają się za ręce, są naprzeciwko siebie. I to jest chłopak i dziewczyna, ale to niekoniecznie musi oznaczać jakiś, nie wiem, związek romantyczny, tylko właśnie może to być taka przyjaźń najzwyklejsza po prostu. Właśnie, przyjaźń daje dużo szczęścia.
1: Mam na imię Jan Kosiński, otrzymałem nagrodę 3. miejsce w kategorii malarstwo, 6-9 lat.
2: A co namalowałeś? Co jest dla ciebie szczęściem?
1: Rolki. Widać tam na głównym planie rolki i takie jakby górki. I są też nogi tam, na przykład, gdzie kończy się rolka, to widać część skarpety. Są też ochraniacze. W każdym razie jeżdżenie na rowerze i takie tam sprawia mi radość. Chociaż ostatnio nie mogę tego za bardzo zrobić.
3: A podoba ci się na plaży, malowanie na plaży?
1: Tak, jest bardzo fajne. I to na pewno nie jest to samo, co malowanie na pracowni.
2: Jak słyszeliście, artystom na plaży bardzo się podobało. A więcej o festiwalu opowie nam Anna Oprzyńska z Goleniowskiego Domu Kultury. Ula Myszkinis, zapraszam do wysłuchania rozmowy.
4: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
2: W tym roku festiwal Color Art obchodzi jubileusz 35-lecia. Pani Anno, jak to się zaczęło?
5: Ja nie byłam świadkiem tego początku. Prowadzę ten festiwal, jestem jego kuratorką od 10 lat i w związku z tym, że to już taki drugi poważny jubileusz, który się odbywa w momencie, kiedy ja go koordynuję, no to troszeczkę sięgałam do tego właśnie, do jego historii, starałam się dowiedzieć, jak to wszystko się zaczynało. No i zaczynało się, jak to zwykle się zaczyna. Ktoś miał pomysł. A konkretnie Zenon Stachurski, goleniowski plastyk, związany z Goleniowskim Domem Kultury, który wpadł na pomysł zorganizowania konkursu plastycznego. Tak po prostu, konkursu plastycznego dla dzieci. I początkowo to był konkurs chyba o zasięgu gminnym, czy nawet miejskim. Docierał do coraz większej liczby dzieci. Z tego co wiem, początkowo był konkursem wojewódzkim, potem stał się już ogólnopolskim, a w konsekwencji rozrósł się na cały świat i już od 1997 roku jest pełnoprawnym międzynarodowym konkursem, który początkowo miał troszeczkę inną nazwę. Nazywał się Konkurs Plastycznej Twórczości Dzieci pod patronatem UNESCO, a potem zmienił nazwę na Color Art Festival. Organizatorem całego festiwalu jest Goleniowski Dom Kultury i tak było zawsze, a UNICEF, UNESCO, ORPEC, czyli Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą, który też jest naszym patronem honorowym, no wspierają nas dzielnie w tym wszystkim. Dzięki temu ten festiwal może się tak rozwijać i mieć taki szeroki zasięg.
2: Kiedy jest ogłaszany temat, na jaki dzieci muszą stworzyć pracę?
5: No, my się śmiejemy, że festiwal się właściwie nigdy nie kończy i rzeczywiście tak to wygląda. Temat konkursu opracowujemy już właściwie, kiedy kończą się majowe warsztaty, które są nagrodą dla laureatów. Gdy jesteśmy w gronie ludzi, którzy przy festiwalu pracują, robimy sobie, przeprowadzamy rozmowy na temat kolejnej edycji, staramy się opracowywać kolejny temat konkursu. Tak było dokładnie w tamtym roku, kiedy właściwie wracając z warsztatów nadmorskich z Międzywodzia, wymyśliliśmy, że kolejny temat to będzie przepis na szczęście i to był taki nasz troszeczkę ukłon w kierunku tego uczucia, które nam towarzyszyło przy powrocie i które chcieliśmy bardzo podkreślić w związku z jubileuszem, bo dla nas to jest ogromne szczęście móc ten festiwal przez tyle lat prowadzić, pielęgnować i rozwijać. Kolejnym krokiem jest opracowanie regulaminu, potem promocja tego festiwalu, no a potem rozsyłamy regulaminy po całym świecie. Rokrocznie na festiwal wpływa około 2000 prac z całego świata, w tym roku z 19 krajów na świecie. Potem zajmujemy się przygotowaniem do kolejnej edycji, do przygotowania warsztatów, bo to jest taka bardzo, bardzo ważna część naszego festiwalu, czyli warsztaty, które są nagrodą. Mamy laureatów z Nigerii, mamy laureatów z Białorusi, z Ukrainy, z Mołdawii i Słowacji i oni w tym roku będą z nami na festiwalu, także wśród tych dzieci, które się w Międzywodziu pojawią, będzie dwoje młodych artystów z Białorusi, 6-letnia Słowaczka i dwie dziewczynki, które uczą się w takich średnich szkołach w Ukrainie. Tak naprawdę oglądanie tych prac, oprócz tego, że docenialiśmy ich walory takie artystyczne i to było główne kryterium,

0: medium dobierania prac, które będzie można oglądać na wystawie i w katalogu. Było też bardzo dużo takich wątków, które stały się dla nas pretekstem do ważnych, głębokich rozmów i do takiej analizy psychologicznej. Ta edycja jest dość specyficzna, taka bardzo wyjątkowa właśnie też pod tym względem. Przewodniczącym jury jest profesor Marek Haładuda, profesor malarstwa pracujący na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. No, człowiek, który w kolor arcie jest chyba od 9 bądź nawet 10 lat z nami. Profesor Wiesława Markiewicz, szczecińska malarka związana z Akademią Sztuki Szczecińską do niedawna, Izabela Wolska, malarka szczecińska, no i ja, czyli plastyczka Goleniowskiego Domu Kultury i pani, które zajmują się pracami takimi administracyjnymi, czyli sekretarzowaniem, bo to jest bezmiar pracy, trzeba te prace zarejestrować, spisać, przygotować protokoły, więc to jest też taka logistyczna, ciężka robota, oprócz tego, że no, niekiedy musimy sobie tam te 2000 prac rozłożyć, pozbierać, przegadać, czasami się pokłócić przy ich ocenie, no ale zawsze mamy naprawdę dużo, dużo też przyjemności z tego i bardzo czekamy na ten moment oceny, zawsze jesteśmy bardzo ciekawi tego, co zaprezentują dzieci i młodzież. No, a tak jak mówię, ten temat był dla nas, oprócz tego, że te walory artystyczne jak zwykle były bardzo, bardzo wysokie, to, no to tam było jeszcze bardzo dużo ważnych treści, które w tej edycji są dla nas niezmiernie istotne.
1: Warsztaty, które są nagrodą, odbywają się w Międzywodziu. Dlaczego właśnie tam?
0: Pomysł na to, żeby wyjeżdżać z Goleniowa, żeby te warsztaty odbywały się nad morzem, wyniknął z tego, że było bardzo duże zapotrzebowanie na to, a my też widzieliśmy ogromną możliwość poprowadzenia tego w takich okolicznościach przyrody, które są na co dzień niedostępne i gdzie tak naprawdę wszystko wygląda inaczej. Nasz główny warsztat odbywa się nad brzegiem morza. Jest to też chyba dość ciekawe wydarzenie dla mieszkańców Międzywodzia, dla turystów. Nie wiem, czy to przypadek, przeznaczenie, czy po prostu szczęście. Ja kiedyś na zaproszenie mojego dyrektora uczestniczyłam w jakimś szkoleniu, które się właśnie odbywało w willi Karmazynowa Przystań i uznałam, że i to miejsce jako miejsce, jako lokum i ta serdeczność i wyjątkowość właścicieli, no jakoś mi to zapadło w pamięć. I w momencie, kiedy myśmy podejmowali decyzję o tym, żeby warsztaty w ramach festiwalu odbywały się nad morzem, no to natychmiast przyszła mi do głowy willa Karmazynowa Przystań i Sławek i Ewelina. No i od tamtej pory, czyli od 10 lat jesteśmy tam co roku. To jest bardzo dobra rzecz dla festiwalu, bo to nie jest dla nas tylko miejsce, to jest po prostu cała energia ludzi i serdeczność właścicieli, którzy naprawdę wychodzą poza rolę gospodarzy obiektu, a po prostu są przyjaciółmi naszego festiwalu od lat, więc to jest no, coś bardzo wyjątkowego, co się festiwalowi przydarzyło, a co jeszcze raz potwierdza to, że szczęście nam sprzyja.
1: O szczęściu, które było tematem tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży Color Art Festival, mówiła Anna Oprzyńska z Domu Kultury w Goleniowie. Za chwilę powrócimy do rozmowy. Ula Myszkinisy, zostańcie z nami.
2: Co jest grane w Wolinie, blisko mieszkańców?
1: Każdego roku w maju w Międzywodziu pojawiają się uzdolnione dzieciaki, które zwyciężyły w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży Color Art. W tym roku tematem konkursu był sposób na szczęście. Jak mówi Anna Oprzyńska z Domu Kultury w Goleniowie, organizacja konkursu nie jest łatwa, ale daje dużo satysfakcji i przynosi mnóstwo dziecięcych uśmiechów.
0: Powołaliśmy do życia coś takiego, co my nazwaliśmy MMA, czyli Mecenasie Małych Artystów. I daliśmy szansę nagradzania prac dzieci naszym goleniowskim przedsiębiorcom czy instytucjom, które chciałyby docenić prace nadesłane na konkurs. Oni dostają od nas pakiet wstępnie wyselekcjonowanych prac, wybierają tę, która się im szczególnie podoba i nagradzają swoją nagrodą specjalną. Te nagrody w tamtym roku na przykład powędrowały na Tajwan, do Bułgarii, do Mołdawii, a dla nas to jest wielka radość, bo to jest 20, w tamtym roku 23 szerokie uśmiechy dodatkowo. Taką małą cząstkę siebie dokłada do tego też goleniowskie, no nasze właściwie regionalne, bo i szczecińskie. Jednym z mecenasów był również marszałek województwa zachodniopomorskiego. Przygotowywaliśmy taką kampanię, która się nazywała Kampania Przepis na Szczęście, nie inaczej. I prosiliśmy znanych i mniej znanych znawców szczęścia, o to, żeby nagrywali nam filmiki i dzielili się właśnie z nami i z dziećmi, które zabierały się właśnie za przygotowywanie prac konkursowych swoimi przepisami na szczęście. Kampanię zainaugurowała pani Ewa Bem, potem nagrywała dla nas swój przepis na szczęście również Urszula Dudziak, Janusz Stokłosa, Jan Peszek, a także młodzi specjaliści od szczęścia, czyli dzieci z goleniowskich przedszkoli i szkół na przykład. No, mamy kilkanaście, może nawet 10 takich przepisów na szczęście, które są w naszych mediach społecznościowych dostępne, można ich sobie posłuchać, a z których wynika mniej więcej to samo, co z prac dzieci, że po prostu szczęście jest bardzo różne, szczęście jest wszędzie, szczęście można znaleźć wszędzie, tylko trzeba po prostu umieć je dostrzec i troszeczkę się dostroić. Częścią festiwalu jest zawsze na przykład wspólne puszczenie latawców na plaży. Zazwyczaj, właściwie zawsze wybieramy się też z naszymi gośćmi na wycieczkę po wybrzeżu. Staramy się pokazać im nie tylko Międzywodzie, ale troszeczkę pojeździć po okolicy i zaprezentować piękno polskiego wybrzeża. Taką rzeczą, która jest też bardzo wyjątkowa i bardzo nas cieszy w tym roku, jest to, że będziemy z naszym patronem, czyli z UNICEF Polska, świętować 80-lecie UNICEF-u. Zostaliśmy poproszeni, żeby te obchody jubileuszu wesprzeć przekazaniem 80 prac naszych festiwalowych, konkursowych. Jeszcze do końca nie wiemy, jaki będzie ten los tych prac, czy one się pojawią w jakimś kalendarzu, czy w jakimś wydawnictwie, czy zostaną przekazane na aukcje wspierające działania humanitarne UNICEF, no ale na pewno bardzo, bardzo się z tego cieszymy, że możemy się włączyć i w jubileusz UNICEF-u i w jakiś sposób wesprzeć działania tej organizacji na rzecz dzieci na całym świecie.
1: A dzieci na całym świecie lubią, potrafią i chcą malować. O Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży Color Art Festival rozmawiałam z Anną Oprzyńską z Domu Kultury w Goleniowie.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Można ich zobaczyć na naszych plażach nie tylko w sezonie letnim. Doświadczeni specjaliści są gotowi do podjęcia akcji o każdej porze roku, zarówno na wodach otwartych, jak i podczas działań powodziowych, interwencji ratowniczych czy akcji poszukiwawczych. 15 czerwca w Międzyzdrojach rozpocznie się sezon kąpieliskowy. W tym roku na tamtejszej plaży będzie działać mobilna grupa interwencyjno-ratownicza. Ratownicy posługujący się kładem oraz autem z podpiętą motorówką, wyposażeni w sprzęt medyczny, będą patrolować Międzyzdroje Wybrzeże codziennie między 10 a 18. A jak trudna jest praca ratowników i jakie trzeba mieć predyspozycje, by ratownikiem być, o tym już za chwilę w rozmowie Bogdana Witawki z Apoloniuszem Kurylczykiem, prezesem WOPR-u Województwa Zachodniopomorskiego.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
3: Dlaczego ludzie toną?
4: Dlatego, że przeceniają swoje umiejętności, wchodzą do wody albo w czasie, którym nie powinni tego robić, bo jest już po zmroku, bo są nie w formie, bo warunki atmosferyczne są niesprzyjające względem ich umiejętności, bo tutaj trzeba się niestety zgodzić i potwierdzić, że nie toną te osoby, które nie potrafią pływać, tylko toną te osoby, które potrafią pływać. To może być zaskakujące, ale w większości bywa tak, że ofiarami to utonąć są osoby, które dobrze albo względnie dobrze, ich świadomości wydawało mi się, że potrafiły pływać. Dlaczego jeszcze toną? Dlatego, że mówiąc o czasie, kiedy wchodzą do wody, są nieprzygotowani, bo są na przykład pod wpływem substancji psychoaktywnych, pod wpływem alkoholu, który ogranicza ich zdolności poznawcze, ocenę ryzyka i możliwości przemieszczania się, możliwości koordynacji ruchowej. I ostatnim elementem, z powodu którego jakby obserwujemy skutki wypadków, które kończą się śmiercią, jest to, że osoby nieprzygotowane do tego nagle wpadają do wody. Myślę tutaj o wędkarzach, myślę o załogantach jachtów, osób, które, choć rzadko bardzo to się zdarza, rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o kitesurferów, windsurferów, oni są przygotowani do tego. Wbrew pozorom, zupełnie inaczej wyglądają wędkarze, którzy niestety albo nie posiadają kamizelki asekuracyjnej na sobie, albo posiadają ją, ale nie jest ona założona na nich, czyli tak naprawdę nie działa, czyli tak naprawdę jeżeli nagle do tej wody padną na skutek wywrócenia jednostki albo utraty równowagi, wpadają do wody i rozpoczyna się proces tonięcia, łódka odpływa, no i mamy kłopot, no i mamy ofiarę tonięcia.
3: Ile razy interweniowaliście, ile razy musieliście reagować na Pomorzu Zachodnim w ubiegłym sezonie?
4: W ubiegłym sezonie takich interwencji zarówno woprowcy, jak i wszyscy ratownicy wodni, którzy są obecni najczęściej w trakcie sezonu letniego. Mówię tutaj też o różnych innych fundacjach, firmach prywatnych, które świadczą usługi ratownictwa wodnego. Wszystkie te firmy, w tym organizacje takie jak WOPR, pracują nad bezpieczeństwem osób przebywających na obszarach wodnych, głównie na kąpieliskach. I w trakcie trwania sezonu zachęcamy do tego i współpracujemy z organizatorami kąpielisk, bo w sposób taki, że jeżeli w pobliżu kąpieliska dojdzie do zdarzenia, dojdzie do wypadku, w którym ktoś tonie, świadkowie takiej sytuacji kontaktują się poprzez numer 112 albo numer 601-100-100 z Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie, gdzie dyspozytor, zbierając takie informacje, przyjmując takie połączenie, kontaktuje się z danym kąpieliskiem, z zespołem ratowniczym na danym kąpielisku z informacją, że w ich pobliżu na plaży niestrzeżonej poza kąpieliskiem zgłoszono wypadek czy tonięcia, czy poszukiwań i są proszeni o pomoc. I jak dotąd na przestrzeni kilku ostatnich lat na palcach jednej ręki można policzyć sytuacje, w których ci ratownicy nie udzielali pomocy, nie ruszyli z pomocą. Zazwyczaj w 99% wszystkie te podmioty, wszyscy ci ratownicy ruszają, żeby udzielić pomocy. I w zeszłym sezonie, w 2025, takich zdarzeń było 347.
3: Oczywiście, jak będzie jedno, to będzie za dużo, jasne, ale czy to jest z pana doświadczenia, czy to jest bardzo dużo, dużo, czy to jest ilość, która się powiększa z każdym sezonem? Jak to wygląda?
4: Ja nazwałbym to ilością, która jest stała albo stale wzrasta. Ona wzrasta o 10-7 zdarzeń w skali roku, porównując rok do roku, do lat ubiegłych, natomiast ona nie jest skorelowana z liczbą utonięć. Cieszymy się ogromnie, że ta liczba utonięć na terenie województwa zachodniopomorskiego w sezonie sukcesywnie obniża się, natomiast liczba interwencji wzrasta. I ja nie wysnuwałbym tutaj zbyt dalece idących wniosków, ale obserwujemy to już od kilku lat i wyjaśnieniem też nie jest to, że temperatura się nam zmienia. Ona się zmienia, jest coraz cieplejsza. Słońca mamy tyle samo albo jeszcze więcej, turystów przyjeżdża z roku na rok więcej, mamy więcej interwencji patrząc w skali globalnej, natomiast ta najważniejsza cyfra, o jakiej mówimy, która wszystkim ratownikom jakby spędza sen z powieki, to jest liczba utonięć i ta liczba się zmniejsza i z tego jesteśmy ogromnie radzi.
3: Jaki obszar zabezpieczacie jako WOPR województwa zachodniopomorskiego?
4: Jeżeli chodzi o obszar WOPR województwa, który zabezpiecza WOPR województwa zachodniopomorskiego, to są 24 kąpieliska śródlądowe, kilka kąpielisk morskich oraz kilka pływalni, dwa aquaparki. Można powiedzieć, że to jest 1/3 powierzchni województwa, która jest zabezpieczana przez nasz podmiot. Natomiast w kilku dużych miejscowościach, takich jak na przykład Świnoujście, takie jak Kołobrzeg, tam nasze oddziały wspierają miejskie ośrodki sportu i rekreacji, czy poprzez funkcję kierowniczą i zarządzanie, czy wspieranie zarządzania tym kąpieliskiem, czy poprzez samą rekrutację i kształcenie i dostarczanie ratowników do tych dużych kąpielisk. Te kąpieliska zarządzane są jakby przez organizatora, jakim jest miasto, natomiast wspierają się tutaj mocno naszymi strukturami w terenie. Więc można powiedzieć, że również i na tych plażach logo WOPR-u będzie na pewno obecne.
1: O działaniach Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Apoloniuszem Kurylczykiem, prezesem WOPR województwa zachodniopomorskiego, rozmawia Bogdan Widawka.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
3: By wykonywać zawody, zwłaszcza te wysokiego ryzyka, czy też wysokiej odpowiedzialności, trzeba posiadać pewne określone cechy. Jakie cechy musi mieć ratownik wodny?
4: To na pewno sumienność do wykonywania swoich obowiązków, obowiązkowość, żeby być dostępnym. Musi być odporny na stres i świadomy tego, że od jego postawy może być zależne zdrowie i życie innych osób. Byłoby fantastycznie, gdyby wszyscy ci ratownicy byli skupieni na swojej pracy, żeby byli skupieni na bezpieczeństwie i każdym swoim ruchem, zachowaniem, postawą, tą postawę bezpieczeństwa też przekazywali innym obecnym na plażach, obecnym na kąpielisku turystom. Mamy też zestaw funkcji, których no, nie chcielibyśmy, cech nie chcielibyśmy widzieć u ratownika i myślę, że chyba największą zmorą w obecnym czasie to są media społecznościowe i odciąganie uwagi przez urządzenia elektroniczne, które niestety czasem u nieprzygotowanych do tego ratowników gdzieś tam w rękach telefony potrafią się pojawić, a przez to skupienie uwagi i obserwacja akwenu jest utrudniona, albo tej obserwacji brak. Także takich cech na pewno byśmy nie chcieli widzieć i takich ratowników świadomie musimy im o tym powiedzieć, że wybierając ten zawód, no, muszą być przygotowani na to, że telefon zostawiają albo w dyżurce, albo w szatni. Muszą potrafić na te parę godzin wyłączyć się z tych mediów społecznościowych. Nie jest to łatwe w obecnych czasach.
3: Ratowniczki wodne w obszarze województwa zachodniopomorskiego to nie jest żadna ciekawostka, bo panie pracują nad wodą nie od wczoraj i posiadają nie mniejsze kwalifikacje od panów. Zgadza się pan z tym?
4: No to nie sposób byłoby się nie zgodzić. W samym tylko biurze mamy chyba parę tych 50/50, jeżeli chodzi o osoby, które tutaj pracują. Na kąpieliskach, w zależności od tego, gdzie te kąpieliska były zlokalizowane, może więcej mężczyzn czy pojawia się na plażach, ale jeżeli chodzi o akwaparki, pływalnie, tutaj myślę, że kobiety fantastycznie sprawują swoją rolę jako ratowniczki, pozwalają rozładować tutaj atmosferę, są, można powiedzieć, nawet bardziej skupione na pracy i na odpowiedzialności, są trochę bardziej słowne albo biorą odpowiedzialność za te rzeczy, które deklarują. U panów trochę inaczej to wygląda, szczególnie u tej młodszej kadry ratowniczej. Na pewno przewaga siły, szybkości jest na korzyść tutaj panów i tu myślę, że nie ma co polemizować z tym tematem, natomiast kobiety są potrzebne i fantastycznie uzupełniają, budują ten zespół ratowniczy i pamiętam też z lat 90. podejście do pań i próby, no to wyciągnij tą łódkę z wody i przenieś ją 20 czy 30 metrów na kąpielisku morskim, natomiast sprawna pani poradzi sobie z tym znacznie szybciej, wykorzystując albo kolegów, czy prosząc kolegów o pomoc, albo wykorzystując plażowiczów, no bo kto odmówi pani ratownik w takiej sytuacji, więc ten argument na szczęście tutaj upadł.
3: Miałem kiedyś takiego mentora, który aż do znudzenia powtarzał, że dobry ratownik to żywy ratownik, czyli podczas ratowania trzeba zadbać o własne zdrowie, o własne życie. Jak to rozumieć podczas dynamicznej sytuacji, kiedy widzi pan tonącą osobę i po prostu trzeba zareagować? Czy to jest instynkt?
4: No. To jest instynkt, tylko trzeba potrafić go trochę wyhamować, trochę oszukać, trochę ukierunkować. No co z tego, że ja wskoczę do wody bez sprzętu i dopłynę do tej osoby, jak na przykład nie zdjąłem butów, jak nikogo nie wezwałem do pomocy, jak nie mam żadnego sprzętu. To zamiast jednej osoby mam dwie osoby. Trzeba zawsze odpowiedzieć sobie na te pytania i co jest chyba największą trudnością, to, że podczas szkoleń ratowniczych bardzo duży nacisk kładziony jest na szybkie dotarcie do poszkodowania, oczywiście ze sprzętem, opanowanie poszkodowanego i szybka ewakuacja. To wszystko jest błyskawicznie, no bo działamy w warunkach i w środowisku, które nie pozwala na przeżycie, jeżeli ktoś nie potrafi pływać, jeżeli ktoś straci przytomność. Natomiast często bywa tak, że ratownicy, dopóki nie zdobędą doświadczenia podczas pracy na kąpielisku, podczas akcji symulowanych, podczas różnych scenariuszy, w których będą uczestniczyli i z których będą wyciągane wnioski i uwypuklane będzie ich podejście i ich zachowanie, to znaczy współpraca, działanie zespołowe, bezpieczeństwo własne, to takie sytuacje właśnie wyciągnięte z kursu, gdzie skupienie jesteśmy na tym, żeby jak najszybciej udzielić pomocy, jak najszybciej dopłynąć, być pierwszym na miejscu, mogą powodować, że będzie tutaj ograniczone bezpieczeństwo, właśnie same bezpieczeństwo własne ratownika. No i znowu z doświadczenia pamiętam na kąpielisku morskim, gdzie jeżeli do poszkodowanego mieliśmy 130-150 metrów po piasku, a trzeba było cofnąć się 50 metrów do wieży ratowniczej, żeby zabrać sprzęt podręczny i dopiero ruszyć do poszkodowanego, to w większości przypadków po prostu lecieliśmy bez sprzętu, oczywiście sygnalizując informując o tym poszczególnych ratowników, że jest prowadzona akcja ratownicza, ale płynęliśmy często bez sprzętu. Cieszę się, że obecnie kierownicy, kierowniczki zwracają na to dużą uwagę i pilnują tego, żeby to bezpieczeństwo, ta chłodna głowa się tutaj pojawiała. I znowu wracam do początku. Dobry ratownik to żywy ratownik, to doświadczony ratownik, który przećwiczy kilkanaście takich zdarzeń, z każdego z nich wyciągając wnioski pod opieką właśnie swojego mentora, starszego ratownika, instruktora, który oceni akcję i powie: super, świetnie, zrobiłeś to, to czy to, ale pamiętaj o tych bardzo ważnych rzeczach. No bo zamknięciem klamrą tego wszystkiego jest właśnie to kredo, o którym pan powiedział. Dobry ratownik to żywy ratownik. Na szczęście od kilkunastu lat nie pamiętam zdarzenia, w którym doszłoby do zejścia śmiertelnego zarówno osoby ratowanej, jak i osoby udzielającej pomocy. Ale czy jest to wynik jakby zmiany mentalności podejścia prowadzących kursów? Nie byłbym do końca o tym tak przekonany.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Radio
5: Złote Przeboje. Reklama. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
7: Duży wybór?
8: Jest.
7: Projekt?
8: Jest.
7: Szybka dostawa towaru?
8: Jest.
7: Wszystko jest.
8: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
7: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
8: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
7: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
8: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
7: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
9: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.